0: Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby.
1: 4 maja na terenie województwa pomorskiego doszło do kilku groźnych pożarów, nieużytków i terenów leśnych. Strażacy interweniowali m.in. w Gdańsku, Pucku oraz w powiecie tczewskim. Jak informuje rzecznik prasowy pomorskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, młodszy aspirant Dawid Westrych, do godziny 15 pomorscy strażacy odnotowali szereg zgłoszeń dotyczących płonących traw. Niewielkie, ale niebezpieczne ogniska ognie ugaszono w Pucku przy ulicy Nowy Świat oraz w Gdańsku przy ulicy Darżlubskiej. Znacznie trudniejsza akcja gaśnicza prowadzona była w miejscowości Jelenia w powiecie tczewskim, gdzie spłonęło 500 m2 nieużytków. Służby ratunkowe podkreślają, że każdy taki incydent to nie tylko ogromne straty dla ekosystemu, ale przede wszystkim realne zagrożenie dla życia ludzi i zwierząt. Strażacy przypominają o bezwzględnym zakazie wypalania traw oraz odpowiedzialności karnej, jaka grozi za wzniecanie ognia. Apelują również do mieszkańców o natychmiastowe zgłaszanie podejrzanych zachowań oraz zauważonego dymu pod numer alarmowy 112. Mieszkańcy Pucka będą mogli poczuć się bezpieczniej. Nowe defibrylatory pojawią się w mieście. Zakup 4 defibrylatorów iPad SP1 wraz z szafkami zewnętrznymi DefiSafe 3 został sfinansowany z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026. Urządzenia zostały zamontowane na Starym Rynku, ściana informacji turystycznej, w porcie na boisku przy Zielonej Praży, w Moksirze przed wejściem po prawej stronie oraz w szkole podstawowej. Kwota całkowita tego zakupu to ponad 27 tysięcy złotych. Defibrylator AED to przenośny sprzęt służący do udzielenia pierwszej pomocy osobie z nagłym zatrzymaniem krążenia. Urządzenie analizuje rytm serca i w razie potrzeby podaje kontrolowany impuls elektryczny, który może przywrócić jego prawidłową pracę. Co ważne, do użycia AED nie jest wymagane wykształcenie medyczne. Urządzenie prowadzi użytkownika krok po kroku za pomocą poleceń głosowych. Puccy policjanci zatrzymali 62-letniego kierującego osobówką. To dzięki szybkiemu zgłoszeniu świadka. Policjanci zostali powiadomieni przez zgłaszającego o podejrzeniu nietrzeźwego kierującego, który poruszał się w kierunku miejscowości Kosakowo, stwarzając zagrożenie w ruchu drogowym. Według zgłoszenia kierujący Renault omal nie uderzył w przystanek i najeżdżał na wysepki. Mundurowi szybko pojechali we wskazane miejsce i ustalili, że 31-letni zgłaszający uniemożliwił dalszą jazdę kierującemu, wyciągając kluczyki ze stacyjki. Po wylegitymowaniu okazało się, że za kierownicą siedział 62-letni mężczyzna, który miał zakaz prowadzenia pojazdów na 5 lat. Odmówił poddania się badaniu na zawartość alkoholu, w związku z czym został od niego pobrana krew do dalszych badań. Mężczyzna został zatrzymany. W pojeździe znajdował się również 32-letni pasażer, u którego przeprowadzone badanie wykazało ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna także został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Ważna informacja dla pasażerów gdyńskiej komunikacji miejskiej. Na trasie dwóch linii ZKM Gdynia pojawiły się zmiany. W związku z wymianą słupów energetycznych realizowaną na Kamiennej Górze w Gdyni w dniach 4-6 maja w każdym dniu od 7 do 13.30 zmieniona zostaje trasa autobusów linii 204 i 252. Linia 204 w kierunku

0: przecinku pętli Norwida od przystanku Necla 01 do przystanku Korzeniowskiego 02 jedzie objazdem ulicą Legionów i Korzeniowskiego bez wjazdu z ulicy Siemirackiego, Skargi i Mickiewicza z pominięciem przystanku Mickiewicza 02, a w kierunku Działek Leśnych od przystanku Dom Marynarza 03 do przystanku Piłsudskiego 02 obowiązuje objazd Aleją Piłsudskiego, ulicą Legionów Korzeniowskiego i Aleją Piłsudskiego. Na trasie objazdu obowiązują przystanki jak dla kierunku przeciwnego Necla 01, Korzeniowskiego 02 i Fredry 02. Linie 204 i 252 w kierunku pętli Norwida od przystanku Necla 01 do przystanku Domy Marynarza 01 jadą objazdem ulicą Legionów Korzeniowskiego, Mickiewicza, Skargi Siemirackiego, Legionów i Aleju Piłsudskiego. Przystanki Korzeniowskiego 02 oraz Fredry 02 przy ulicy Korzeniowskiego nie obowiązują. Przystanek Mickiewicza 02 dla linii 204 zostaje przeniesiony na przeciwną stronę ulicy. W kierunku Działek Leśnych i Małego Kacka obowiązują stałe trasy. Polskie elektrownie jądrowe Westinghouse i Bechtel otrzymały nagrodę Exim Energy Dominance Deal of the Year za rok 2026. Nagroda ta jest wyrazem uznania dla silnej współpracy nawiązanej między PEI a konsorcjum Westinghouse-Bechtel w celu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Jak mówi Dan Lipman, prezes Westinghouse do spraw globalnych inicjatyw, projekt ten będący jedną z największych inwestycji energetycznych w historii Polski zapewni Polsce bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze na pokolenia, jednocześnie bezpośrednio wspierając amerykański eksport, zatrudnienie i rozwój wiedzy inżynieryjnej. Westinghouse dziękuje Exim za entuzjastyczne wsparcie tego ważnego przedsięwzięcia, którego celem jest zapewnienie bezpiecznej, dostępnej w dużych ilościach i niezawodnej energii jądrowej naszym klientom, partnerom i sojusznikom za granicą. W ostatnim czasie konsorcjum Westinghouse-Bechtel pomogło PEI w pozyskaniu finansowania w ramach programu Exim Engineering Multiplier Program na sfinansowanie kluczowych prac inżynieryjno-projektowych i środowiskowych, które należy wykonać przed rozpoczęciem budowy elektrowni. Podpisana umowa umożliwia obu firmom wniesienie do projektu wiedzy inżynieryjnej, co przyczyni się do utworzenia miejsc pracy zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce w związku z budową i eksploatacją elektrowni AP-1000 w lokalizacji Lubiatowo-Kopalino. Gdyńscy ratownicy medyczni interweniowali przy ulicy Rumskiej. Doszło tam do wypadku komunikacyjnego. Przyczyną zdarzenia, jak się okazało, była utrata przytomności kierowcy w trakcie prowadzenia pojazdu. Ratownicy medyczni przeprowadzili na miejscu medyczne czynności ratunkowe, stabilizując stan poszkodowanego. Po udzieleniu niezbędnej pomocy pacjent został przetransportowany do szpitalnego oddziału ratunkowego w celu dalszej diagnostyki i leczenia. Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Gdyni radzi, jeśli poczujesz nagłe osłabienie, zawroty głowy lub mroczki przed oczami w trakcie prowadzenia pojazdu, zareaguj natychmiast. Włącz światła awaryjne, zredukuj prędkość i postaraj się bezpiecznie zjechać na pobocze lub w najbliższą zatoczkę oraz nie kontynuuj jazdy. W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia niezwłocznie dzwoń pod numer 999 lub 112. Uwaga, trójmiejscy kierowcy! Na jednej z ulic Gdyni wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu. Ta obowiązywać będzie od 7 maja na ulicy Sieradzkiej na wysokości budynku numer 42. Zmiany są związane z budową przyłącza kanalizacji sanitarnej. W rejonie prowadzonych robót kierowcy muszą liczyć się ze zwężeniem jezdni. Planowany termin zakończenia prac to 8 maja. Zarząd Dróg Miejskich w Gdyni prosi o zachowanie ostrożności oraz dostosowanie się do obowiązującego oznakowania. Informacje o aktualnych zmianach w ruchu na gdyńskich ulicach znajdziecie na stronie zdz.gdynia.pl.
1: Wydarzyło się na Nordzie. Śniadanie z Norda FM.

Bądźcie bezpieczni i ostrożni w drodze. Takim przesłaniem zaczynam dzisiejszy poranek. Dzień dobry, Arkadiusz Mieńczewski, a to wszystko dlatego, że dzisiaj Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. No to bezpieczeństwo na drodze jest, pamiętajcie, najważniejsze. Noga z gazu, my ruszamy do przodu, a dzisiaj już środa, czyli środek tygodnia, można zaczynać powoli myśleć o weekendzie. 6 dzień maja, 126 dzień roku, do końca którego zostało 239 dni, wschód słońca 4:58 z zachód.

0: 20:29. Dzień trwa 15 godzin 31 minut i jest krótszy od najdłuższego o godzinę i 45 minut. Do końca astronomicznej wiosny pozostało nam 45 dni. Do wakacji dni dokładnie 50, a myśl na dziś jest taka. W środku trudności kryje się okazja, powiedział Albert Einstein. No właśnie, skoro jesteśmy w środku tygodnia, to może jest jakaś okazja do tego, żeby zrobić coś dobrego i coś fajnego, albo szansa na jakiś sukces. To samych sukcesów w dzisiejszym dniu Wam życzę i zapraszam na nasz poranny program, mówiąc Wam jak zwykle dzień dobry.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM.
1: Przemalowanie roweru nie wystarczyło, aby nie udało się go odnaleźć. O tym już za chwilę powiemy Wam. Także o drogowych inwestycjach w naszym regionie. Usłyszycie o dzieciach, które uczyć się będą poprawnie jeździć rowerem. A także powiemy Wam o gdyńskim programie wsparcia rodziny i rozwoju pieczy zastępczej. Na informacje z regionu zapraszam Michał Jarosz. Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Gdyński program wsparcia rodziny i rozwoju pieczy zastępczej na lata 2026-2028 został przyjęty. Decyzję podjęto w czasie kwietniowej sesji Rady Miasta Gdynia, kontynuując sprawdzone rozwiązania, jednocześnie wskazując obszary, którym przez najbliższe 3 lata będzie poświęcona szczególna uwaga. Zakłada rozwijanie systemu wsparcia dzieci i młodzieży, zwłaszcza o szczególnych potrzebach ze względu na stan zdrowia somatycznego i psychicznego, przebywających w pieczy zastępczej oraz wychowanków w procesie usamodzielnienia. Jak mówi wiceprezydent Gdyni Tomasz Augustyniak, jednym z założeń wsparcia rodziny jest przywrócenie jej prawidłowego funkcjonowania i ograniczenie w miarę możliwości przypadków, w których dzieci decyzją sądu umieszczane są w pieczy zastępczej. Pierwszym z celów szczegółowych programu jest rozbudowa palety usług na rzecz procesu usamodzielniania wychowanków w pieczy zastępczej. Gdyński program wsparcia rodziny i rozwoju pieczy zastępczej zakłada ponadto kontynuację działań mających na celu zwiększenie liczby zawodowych, rodzinnych form opieki nad dziećmi. Komenda Powiatowa Policji w Lęborku rozpoczęła zapisy na egzaminy na kartę rowerową. Zajęcia praktyczne będą odbywać się w policyjnym miasteczku ruchu drogowego i skierowane są do uczniów, którzy chcą zdobyć uprawnienia do poruszania się rowerem po drogach publicznych. Egzaminy przeznaczone są dla dzieci, które ukończyły 10 rok życia i wcześniej zdały część teoretyczną w swoich szkołach. Zajęcia rozpoczną się 2 czerwca i będą prowadzone do końca roku szkolnego we wtorki oraz czwartki. Terminy poszczególnych spotkań ustalane będą indywidualnie z placówkami oświatowymi. Policja informuje, że na teren miasteczka ruchu drogowego wstęp będą miały wyłącznie grupy dzieci przystępujących do egzaminu wraz z opiekunami. Zgłoszenia przyjmowane są od dyrekcji szkół. Organizatorzy podkreślają, że inicjatywa ma na celu poprawę bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz przygotowanie ich do samodzielnego poruszania się po drogach. Od ponad tygodnia kierowcy mogą korzystać z nowego 22-kilometrowego odcinka ekspresowej S6 pomiędzy Leśnicami i Bożym Polem Wielkim. W ciągu najbliższych tygodni Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje oddać do użytku kolejne odcinki trasy kaszubskiej. Obecnie roboty prowadzone są między obwodnicą Słupska i Bobrownikami. Drogowcy kończą układanie nawierzchni betonowej. Jak informuje GDDK IA, prace prowadzone są nieprzerwanie przez całą dobę. Docelowo droga ekspresowa S6 połączy Trójmiasto ze Szczecinem. Trasa będzie częścią międzynarodowej drogi Via Hanseatica łączącej miasta położone nad Bałtykiem od niemieckiej Lubeki po łotewską Rygę. Przemalowanie roweru, choć sprytne, nie okazało się wystarczające. Policjanci z Luzina odzyskali skradziony jednoślad. Do zdarzenia doszło pod koniec kwietnia na terenie Luzina, gdzie z posesji domu jednorodzinnego sprawca dokonał kradzieży czerwonego roweru o wartości 1500 zł. W wyniku podjętych czynności funkcjonariusze szybko ustalili i zatrzymali sprawcę. Skradziony rower został odzyskany już następnego dnia po kradzieży. Mężczyzna zdążył co prawda przemalować jednoślad na inny kolor, jednak nie uniknął odpowiedzialności. Za kradzież grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Policjanci przypominają o podstawowych zasadach zabezpieczania rowerów. Zawsze przypinaj rower solidnym zabezpieczeniem, pozostawiaj rower w miejscach widocznych, dobrze oświetlonych i objętych monitoringiem, unikaj pozostawienia roweru na długi czas bez nadzoru, a także spisz i przechowuj numer seryjny roweru oraz wykonaj jego zdjęcie. Dni są już naprawdę długie. Dzisiaj wschód słońca mieliśmy o 4:58. Dzień raczej nam dużych ilości słońca nie przyniesie. Raczej albo prawie na pewno zachmurzenie utrzymywać będzie się duże i całkowite, a z tych chmur mogą się pojawiać opady deszczu o natężeniu umiarkowanym. Temperatura po prostu niska, 7 stopni będzie.

0: Będziemy mieli w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, a ósemkę w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumie, Gniewinie, Ruzinie, Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Co ciekawego wydarzyło się 6 maja? Na przykład w roku 1968 na Kasprowym Wierchu nieźle powiało. Prędkość wiatru to 288 km na godzinę. W roku 1990 premiera filmu biograficznego Korczak w reżyserii Andrzeja Wajdy. W roku 1985 premiera komedii kryminalnej Wabank 2, czyli riposta w reżyserii Juliusza Mokulskiego. W roku 2009 u 58-letniej mieszkanki Tarnobrzega, która wróciła ze Stanów Zjednoczonych, potwierdzono pierwszy w kraju przypadek zarażenia wirusem świńskiej grypy. W roku 2015 prezydent RP Bronisław Komorowski odsłonił pomnik Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Na świecie w roku 1840 w Wielkiej Brytanii w obiegu oficjalnym pojawił się pierwszy znaczek pocztowy. W roku 1851 Amerykanin John Gorry opatentował maszynę do produkcji sztucznego lodu. W roku 1889 w Paryżu rozpoczęła się wystawa światowa. Wybudowana z tej okazji wieża Eiffla została oficjalnie udostępniona publiczności. W roku 1937 niemiecki sterowiec Hindenburg spłonął podczas cumowania na lotnisku w amerykańskim stanie New Jersey. W roku 1950 w torfowisku koło duńskiego Skilleborga znaleziono zmumifikowane ciało tzw. człowieka Stolund. W roku 1970 Japończyk Yahiro Miura jako pierwszy w historii zjechał na nartach z Mount Everest.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii we wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
3: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58.

0: 8 672 0031 www.almares.pl.
1: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu Market Budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
2: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
3: Reklama.

0: Polacy, rodacy ruszają w środowy poranek z uśmiechem do pracy. Przypominam, dzisiaj Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Bezpieczeństwo to nie tylko podczas jazdy samochodem, ale również na przykład podczas jazdy rowerem albo hulajnogą. Przypomnę, że 3 czerwca wejdzie w życie obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i nastolatków. Macie więc jeszcze cały prawie miesiąc do tego, żeby taki kask zakupić. A teraz czas na nasz poranny dowcip, związany oczywiście z samochodem. Pewna blondynka kupiła sobie nowy samochód, wsiada i mówi: chyba są źle ustawione lusterka, bo nie widzę siebie, tylko jakieś inne samochody. No to wy patrzcie w lusterka, uważajcie, bo sporo jednośladów porusza się właśnie między samochodami również, a wy jednośladami też uważajcie, bądźcie ostrożni. Zapraszam do słuchania naszego porannego programu, a wy za kierownicą noga z gazu. My ruszamy dalej.
1: Śniadanie z Norda FM.
2: Two ships in the night.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Z Norda FM. Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Ty hodujesz. OSI skupuje. OSI Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia. Pewne płatności. Konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate. I otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły.
3: Więcej także na foodworks.pl.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny.

0: regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia. Reklama.
1: Doświadczony pilot zginął podczas gaszenia pożaru lasu na Roztoczu. Co nowego w aferze z giełdą kryptowalut, o tym dziś w Senacie. Pociągami na majówkę koleje uruchomiły już wakacyjne połączenia. Agnieszka Trojanowska, BIS. Nie żyje pilot samolotu, z którego była zrzucana woda na las płonący na lubelskim Roztoczu. Jeszcze wiele godzin potrwa gaszenie pożaru lasu, dlatego dziś samolot typu dromader ma zostać zastąpiony, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
2: Ma być zaangażowany, z tego co na chwilę obecną wiemy, helikopter Black Hawk z komendy stołecznej policji.
1: Jak mówi generał Zenon Piesiewicz, komendant Straży Pożarnej w Lublinie, sytuacja na miejscu jest bardzo poważna i trudna.
3: Pożar jeszcze nie został opanowany. Trudność polega na tym, że są to właśnie drzewa przede wszystkim iglaste i pożar jest wierzchołkowy, czyli praktycznie palą się korony drzew. Jest to trudne do gaszenia zarówno z ziemi, jak i z powietrza. I pożar ten rozprzestrzenia się w taki sposób, że następują przerzuty ognia, można powiedzieć, samoistne.
1: Lasy Państwowe poinformowały, że sytuacja jest bardzo trudna. Płoną lasy prywatne i państwowe. Ogień zagraża drzewom na bardzo dużej powierzchni. A pilot, który zginął, był doświadczony i miał duże kwalifikacje, oświadczył szef MSWiA Marcin Kierwiński po odebraniu meldunków od służb działających na miejscu pożaru lasu w miejscowości Kozaki na Lubelszczyźnie. Jak poinformował minister, dziś rano planowane są loty dronów, które sprawdzą, gdzie nadal pojawiają się zagrzewia ognia. Najnowsze informacje na temat afery związanej z giełdą kryptowalut Zonda Krypto dziś w Senacie przekazać mają minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Niewykluczone, że ta część obrad Senatu zostanie utajniona. Premier z kolei zapowiedział, że jeszcze w tym tygodniu do Sejmu wróci projekt w sprawie kryptowalut, o czym Maciej Kluczka.
4: Będzie to już trzecia wersja ustawy o nadzorze nad rynkiem wirtualnego pieniądza. Dwie poprzednie zawetował prezydent. Premier mówi dziś tak.
5: Wszystkie karty są już na stole. Nikt nie może, także pan prezydent, liderzy PiSu, nie mogą już dłużej udawać głupich. Przepraszam za to mocne słowa.
4: Ostatnio politycy Polski 2050 rozmawiali z prezydentem, próbując nieco zliberalizować przepisy. Donald Tusk zapowiada jednak drogę w przeciwnym kierunku.
5: Jedyną zmianę, jaką będę proponował, to jeszcze wyraźniejsze zaostrzenie kar.
4: Polska, zgodnie z unijnym rozporządzeniem, powinna wprowadzić przepisy o kryptowalutach do końca czerwca.
1: Dziś bez zmian na stacjach paliw ceny pozostają te same co wczoraj. Jak wynika z obwieszczenia ministra energii, litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,49 zł, benzyny 98 6,99, a oleju napędowego 7,31. Koleje zapraszają do siebie. Ponad milion podróżnych przewiozły w tegoroczną majówkę pociągi PKP Intercity. W pierwsze dni maja Intercity doczepiło do swoich pociągów 529 wagonów, do 350 najpopularniejszych pociągów krajowych oraz międzynarodowych. Spółka przypomniała, że 1 maja po raz pierwszy w tym roku uruchomiony został weekendowy pociąg Jantar relacji Warszawa-Hel Warszawa. Będzie kursował do końca września.
6: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Szemucka Ochotnicza Straż Pożarna ma już 120 lat. Uroczyste obchody jubileuszu miejsce miały w miniony weekend. Podczas uroczystości wręczono medale oraz wyróżnienia za zasługi dla pożarnictwa. Wśród odznaczonych druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej Bojano znaleźli się druh Stanisław Bojkę, złoty medal za zasługi dla pożarnictwa oraz druh Kamil Dobkę, brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa. Wyróżnienia za działalność na rzecz jednostki otrzymali Adam Pokorski, Łukasz Oczk, Oskar Halman. Obchody uświetnił także uroczysty przejazd korowodu. Nagranie z przejazdu znajdziecie na oficjalnym facebookowym profilu Urzędu Gminy Szemud. Bezpłatne badania wzroku będą dostępne dla mieszkańców Potęgowa już w najbliższy czwartek, 7 maja. Mobilny gabinet Optobus pojawi się na parkingu przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej przy ulicy Pocztowej, oferując konsultacje dla osób powyżej 15 16 roku życia. Specjalistyczny pojazd będzie dostępny w godzinach od 11.30 do 13.00. Badania mają charakter profilaktyczny i pozwolą sprawdzić stan wzroku oraz wykryć ewentualne problemy wymagające dalszej diagnostyki. To okazja szczególnie dla osób, które na co dzień nie korzystają z

0: regularnych wizyt u specjalisty. Aby wziąć udział w akcji, konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego organizatorzy zachęcają do wcześniejszego zapisu. Inicjatywa ma na celu poprawę dostępności do podstawowej diagnostyki oraz zwiększenie świadomości zdrowotnej mieszkańców. W najbliższą niedzielę Kobylnica wypełni się łowcami okazji i ekologicznego stylu życia. Na terenie przy szkole podstawowej odbędzie się 17. Kobylnicka garażówka. Na stoiskach praktycznie znajdzie każdy coś dla siebie. Od ubrań po książki, zabawki, sprzęt elektroniczny. Nie zabraknie też wyrobów rękodzielniczych. Równolegle w ramach akcji Twój Dzień Zdrowia pracownicy pomorskiego NFZ będą zachęcać do udziału w działaniach profilaktycznych, edukacyjnych oraz promujących zdrowy styl życia. Podczas kobylnickiej garażówki rozstrzygnięty zostanie konkurs ekologiczny, którego celem jest zachęcenie mieszkańców do kręcenia kilometrów w ramach akcji Rowerowa Stolica Polski. Podczas wydarzenia przeprowadzono zostanie również zbiórka charytatywna na rzecz Fundacji Hospicjum Domowe Słupski Żonkil. Garażówka w niedzielę w godzinach od 10 do 14 miejsce będzie miała na terenie szkoły podstawowej przy ulicy Głównej w Kobylnicy. Rusza nabór wniosków na nagrody Marszałka Województwa Pomorskiego. To dobrze już znana w regionie Nagroda Gryfa Pomorskiego. Jest to wyróżnienie za zasługi dla rozwoju turystyki za rok 2025. W tegorocznej edycji organizatorzy chcą szczególnie podkreślić rolę produktów turystycznych, które aktywizują lokalne społeczności. Dostrzegają wartość inicjatyw angażujących miejscowe zasoby, tradycje oraz potencjał społeczny, a tym samym wspierających rozwój zrównoważonej turystyki opartej na współpracy i autentyczności. To właśnie takim projektom będzie poświęcona tegoroczna kategoria specjalna. Kandydatów do nagród mogą zgłaszać m.in. przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, samorządy gospodarcze, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie usług turystycznych na terenie województwa pomorskiego. Wręczenie nagród nastąpi 9 października. O dzisiejszym dniu można powiedzieć wszystko, ale nie to, że będzie pogodny. Zachmurzenie duże, całkowite, opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i temperatura po prostu niska. Jakby tego nie ubrać w słowa, to 7 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łabiejusce, będziemy mieli 8 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzieru, Mignie, Mieluzinie i tyle samo w Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Jeśli chodzi o kolejny dzień, tutaj dobra wiadomość, pojawi się nam lekkie ocieplenie, powolutku temperatura zacznie już wracać do normy.
1: Norda.

0: Pozwólcie, że dzisiejszy poranek 6 maja rozpocznę od takiej daty. Rok 1820, wtedy Tomasz Zann w Wilnie założył Towarzystwo Przyjaciół Pożytecznej Zabawy. W myśl teorii Zanna każdy człowiek promieniuje się stosownie do ścisłości i ładności swego połączenia duszy z ciałem i tworzy wokół siebie atmosferę obszerniejszą lub ściślejszą, mniej lub więcej ujmującą lub wstrętną. No każdy zrozumie to oczywiście po swojemu. Dzień dobry, Arkadiusz Mieńczewski. Zapraszam na nasze środowe spotkanie. 6 dzień maja, imieniny dzisiaj obchodzą Jakub, Filip, Jan, Franciszek, Bartłomiej, Judyta, Benedykta, Jurand i Ewodia. Przysłowie na dziś: kiedy Filipa i Jakuba deszcz pada, suchy rok będzie, kiedy nie pada, mokry będzie. No to jak będzie padało, potem będzie sucho, a jak nie będzie padało, to będzie mokro. Dlatego pamiętajcie, żeby zabrać ze sobą na wszelki wypadek parasol, bo dzisiejszy dzień synoptycy zapowiadają jako taki najgorszy w tym tygodniu. No a już za chwilę kilka słów o Jakubie i Filipie, bo to właśnie między innymi oni obchodzą swoje imieniny. Dlatego kilka słów o tych dwóch imionach już za chwilę w naszym porannym programie. Zapraszam.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
2: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
2: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
2: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
2: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
2: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
3: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
5: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
6: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku.

0: do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 63, wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
2: Reklama.

0: efekty. W relacjach szczery, lojalny i bezpośredni, ceni prawdziwe emocje oraz zaufanie, choć bywa uparty i chce postawić czasami na swoim. Filip, imię, które kojarzy się z energią, otwartością i naturalną charyzmą, to osoba, która łatwo nawiązuje kontakty i potrafi odnaleźć się w każdej sytuacji. Inteligentny, ciekawy świata i bardzo komunikatywny, lubi nowe doświadczenia, szybko się uczy i chętnie podejmuje wyzwania w pracy, dynamiczny, pomysłowy i zaangażowany. Najlepiej czuje się tam, gdzie może działać kreatywnie. W relacjach szczery, serdeczny i lojalny, łatwo zdobywa sympatię, ale jednocześnie ceni prawdziwe, głębokie więzi. Wszystkiego najlepszego, panowie.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
2: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
3: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
4: W Gdyni.
3: I niby wypoczywałeś w Karwi?
4: W Karwi. Do czego zmierzasz?
3: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
4: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
3: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
0: Reklama.

0: 7:30 na zegarach. Michał Jarosz melduje się przy mikrofonie. To nasza stała pora, aby po raz pierwszy sprawdzić dzisiaj rano, jak się sytuacja na drogach prezentuje, a my zaczniemy to sprawdzanie od trójmiejskiej obwodnicy, bo to dobra wiadomość. Na większości trasy sytuacja utrzymuje się dość stabilna. No i mamy też dwie złe wiadomości. Pierwsza także z obwodnicy. Niestety na wysokości Matarni doszło do zdarzenia drogowego, także na tym odcinku obwodnicy w kierunku północnym ruch toczy się ślamazarnym tempem, jak to przy zdarzeniu drogowym bywa. No i jeszcze jedno zdarzenie drogowe, tym razem na i tak już bardzo utrudnionej trasie, bo mówimy o estakadzie Kwiatkowskiego, konkretnie na wysokości ulicy Morskiej miało miejsce zdarzenie. No i dobrze wiecie, co tutaj się teraz dzieje. Generalnie estakada Kwiatkowskiego już od dłuższego czasu i jeszcze przez dłuższy czas sprawia kierowcom problemy z uwagi na same roboty drogowe, a tu proszę, jeszcze zdarzenie drogowe. Także na ulicy Morskiej ruch dość intensywny się utrzymuje, Śródmieście raczej przejezdne, Dyrdowskiego na północy jak zwykle troszkę się zapchać musi, ale dobra wiadomość jest taka, że Hutnicza się nie zapycha. W Rumi przede wszystkim Sobieskiego w okolicach stacji kolejowej ruch ma największy i to chyba wszystko w Rumi. Reda póki co jeszcze dość spokojna, tutaj się nie mam czego czepiać. Zresztą w Wejherowie ta sytuacja też dość stabilnie się prezentuje. Może jedynie zwrócę uwagę na Batalionu Morskiego, ale tutaj też bez jakichś gigantycznych korków. Za to w Bolszewie Zamostna się dość intensywnie zapycha, co też jest dość standardową sytuacją jak na godzinę 7:30. Lęborg przejezdny, trasa na Słupsk również przejezdna, a jeśli chodzi o sam Słupsk, no to bardzo, bardzo standardowa sytuacja, czyli największy ruch widać na Bohaterów Westerplatte, a w okolicach Słupska to 213 z Siemianic do Słupska, no i oczywiście, że ulica Główna w Kobylnicy, w sumie to dzisiaj chyba cała ulica Główna o tej porze przynajmniej jest wypchana samochodami. No i na koniec jeszcze jedna rzecz ze Słupska, mianowicie podwyższony ruch widać na fragmencie ulicy Słupskiej, już w sumie blisko granicy miasta, blisko zjazdu w S6. To wszystko. Pogoda dzisiaj nie będzie nas specjalnie rozpieszczać. 7 stopni Celsjusza będziemy mieli jedynie na termometrach. W sumie to w całym regionie. 7 w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumi, Gniewinie, Ruzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. No wszędzie ta 7. Przez cały dzień będziemy mieli dość intensywne zachmurzenie. Mogą się pojawiać opady deszczu. Szansa jest taka 50-50, bym powiedział, ale w końcu jakiś deszcz by się nam przydał. Zwłaszcza, że jutro znowu chmuro będzie. No i szansa na deszcz jakby zniknie.
1: Śniadanie z Norda FM.

Dzisiaj trochę więcej o poranku dla kierowców i o kierowcach. Jeżeli chcielibyście wiedzieć na przykład, gdzie mieszkają najgorsi kierowcy według ostatnich badań w Europie, to dzisiaj o poranku wam o tym powiem. Ale nim powiem o tym, to powiem wam, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o ceny paliw. Dzisiaj Ministerstwo Energii opublikowało nowe obwieszczenie na temat maksymalnych stawek za paliwo, które będą obowiązywały dzisiaj. Pomimo ostatniego wzrostu cen ropy, minister Motyka podjął decyzję korzystną dla kierowców. Jeżeli wczoraj nie byliście, to nic nie stracicie, bo dzisiaj, jak pojedziecie zatankować, to ceny będą takie same.

0: same jak wczoraj. Czyli 95, 6,49, 98, 6,99, a litr oleju napędowego 7,31. Pamiętajcie, że to oczywiście ceny maksymalne, ale na wielu stacjach paliw możecie zatankować zdecydowanie taniej. Dlatego można jechać tankować i pamiętajcie, żeby jechać ostrożnie, nie tylko dzisiaj, chociaż dzisiaj to jest taki właśnie specyficzny dzień, Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i o tym bezpieczeństwie w ruchu drogowym będę dzisiaj trochę opowiadał. Zapraszam, zostańcie z nami, a dla wszystkich tych, którzy jadą szerokiej drogi.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
4: Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
5: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
6: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
7: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
1: Reklama.

0: Przed nami trzeci dzień matur. Pozdrawiam maturzystów i rodziców maturzystów też bardzo serdecznie pozdrawiam, którzy cały czas się bardzo mocno denerwują. Chciałem wam powiedzieć, że dzisiaj wchodzą języki. Najpopularniejszym jest język angielski. Ten będzie najczęściej zdawanym językiem w Polsce, ale jeżeli chodzi o matury, to już kilkunastu maturzystom unieważniono egzamin z języka polskiego za wniesienie telefonu, a kilku za ściąganie. No i jeszcze chciałem wam powiedzieć, że najstarszy maturzysta w Polsce ma 87 lat. Dwa razy z rzędu się nie udało, no i pan Józef po raz trzeci próbuje mieć prawdziwą maturę. Podobno w tym roku dostał korepetycję z matematyki polskiego, no i teraz powinno pójść lepiej, ale czy uda się zdać? Ja trzymam kciuki. Nie tylko za pana Józefa, ale również za wszystkich tych, którzy przystępują w tym roku do egzaminu maturalnego.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Norda FM. Reklama.
1: Szukasz stylizacji, która podkreśli Twoją osobowość? Odwiedź Butik Mandarynka w Centrum Handlowym Jantar. To miejsce stworzone dla kobiet, które cenią jakość, wygodę i najnowsze trendy. Znajdziesz tu odzież damską na każdą okazję. Od codziennych stylizacji po wyjątkowe wyjścia. Promujemy polskie marki i stawiamy na starannie wyselekcjonowane kolekcje. Butik Mandarynka. Moda, która podkreśla Ciebie. Wejherowo, ulica Obrońców Helu 3. Serdecznie zapraszamy.
2: Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
3: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
0: Reklama.
4: Alert RCB w związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie i apel do mieszkańców. Rosja naruszyła rozejm wprowadzony przez Ukrainę. Badania krwi i ciśnienia przejdą uczniowie w szkołach. Program startuje już jesienią.

0: Agnieszka Trojanowska, BIS. W związku z pożarem lasu na Lubelszczyźnie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim w gminach Łukowa, Józefów i Aleksandrów. RCB radzi, by nie otwierać okien i drzwi, a także by słuchać poleceń służb. Dodatkowo Rządowe Centrum Bezpieczeństwa radzi, by wyłączyć wentylację, ograniczyć przebywanie na otwartym powietrzu oraz przygotować dokumenty, leki i najpotrzebniejsze rzeczy na wypadek ewakuacji. Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie wybuchł wczoraj po południu na terenie Puszczy Solskiej i w bardzo krótkim czasie objął 150 hektarów lasów. W trakcie akcji gaszenia pożaru doszło do katastrofy. Rozbił się samolot, który zrzucał wodę. Pilot dromadera nie żyje, a dwóch strażaków, którzy potruli się dymem, jest w szpitalu. Na miejscu cały czas pracuje kilkaset osób. Dziś do akcji ma włączyć się policyjny Black Hawk. Dziś rano na miejscu był minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński, który przyznał, że sytuacja jest poważna, a pożar bardzo szybko się rozprzestrzenia.
1: W godzinach rannych wykonane zostaną obloty dronami, aby sprawdzić, gdzie jeszcze pojawiają się zarzewia tego ognia i ewentualnie podejmować dalsze decyzje.
0: Na Lubelszczyźnie od wielu tygodni panuje susza. To przyczyniło się do rozprzestrzenia się pożaru. Zamknięte dla kierowców są pobliskie drogi. Działania cały czas trwają. Rosja naruszyła rozejm wprowadzony przez Ukrainę ubiegłej nocy i przeprowadziła szereg ataków, co niweczy zawieszenie broni, którego Kreml domagał się na sobotę 9 maja, oświadczył doradca ukraińskiego ministra obrony Serhii Sternenko. Minionej nocy Rosjanie zaatakowali m.in. jedną z dzielnic Charkowa, uszkodzone są domy prywatne, wybuchł pożar, w wyniku którego poszkodowane są dwie osoby. Do ataku doszło także w obwodzie zaporowskim i w Chersoniu. Dziś Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Według danych policji w Polsce najwięcej wypadków zdarza się w piątki, a miesiącem, gdy jest ich najwięcej, jest sierpień. Sprawcami ponad 2/3 drogowych zdarzeń są mężczyźni. Polscy uczniowie przejdą badania populacyjne. Akcje, która ma być przeprowadzona w szkołach, zapowiedziały Ministerstwo Zdrowia i Resort Edukacji. Badania mają pokazać stan zdrowia polskiej młodzieży, ale też sprawdzić, które osoby są zagrożone udarem, zawałem albo innymi chorobami układu krwionośnego. Szymon Kępka.
2: Potrzebna będzie zgoda rodziców i badane będą podstawowe parametry stanu zdrowia dziecka plus badania krwi, mówi profesor Aleksander Prejbisz z Narodowego Instytutu Kardiologii.
3: Które obejmują oprócz lipidogramu również glukozę, markery stanu zapalnego, markery funkcji nerek.
2: Program ma być ogólnopolski, wystartuje we wrześniu.
0: Badania przejdzie około 3,5 tysiąca dzieci ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Owce pomogą w utrzymaniu zieleni w Katowicach. Samorząd wynajął owce odmiany Kamerun. Do września będą pełniły rolę naturalnych kosiarek. Po skoszeniu trawy w jednej lokalizacji stado zostanie przeniesione w inne miejsce. Urzędnicy przekonują, że dodatkową zaletą wykorzystania owiec jest brak hałasu, który towarzyszy pracy kosiarek.
4: Michał Jarosz, zapraszam na regionalny serwis informacyjny w Norda FM. Już w tym miesiącu rozpoczyna się cykl imprez z okazji stulecia Gdyni. Te miejsce będą miały w kolejnych dzielnicach miasta. Koncerty z udziałem polskich i lokalnych gwiazd, festyny, pokazy filmowe i wiele innych atrakcji czeka na mieszkańców i mieszkanki w najbliższych miesiącach. Jak mówi dyrektor zarządzający do spraw kultury i aktywności mieszkańców Mariusz Bzdęga, wspólnie z radami dzielnic przygotowaliśmy zarówno wydarzenie o charakterze kulturalnym, jak i rekreacyjnym czy sportowym. Na szczególną uwagę zasługuje również cykl 6 koncertów realizowanych przez Teatr Muzyczny w Gdyni. Wszystkie będą bezpłatne dla mieszkańców. Artyści zaprezentują repertuar ze spektaklu muzyczny swojemu miastu na stulecie. Z okazji wyjątkowego jubileuszu Gdyni miasto zdecydowało się przeznaczyć dodatkowe środki na organizację uroczystych wydarzeń urodzinowych. Pula łącznie 500 tysięcy złotych trafi do rady dzielnic, które podjęły decyzję, w jaki sposób chcą spożytkować nowe fundusze. Pełen harmonogram wydarzeń znajdziecie na stronie gdynia.pl. Rozpoczęła się 26. edycja powiatowego konkursu na najładniejszą posesję Żyjmy Ładniej. Inicjatywa skierowana jest do mieszkańców gmin wiejskich powiatu lęborskiego i ma na celu promowanie estetyki oraz dbałości o najbliższe otoczenie. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje posesje w dwóch kategoriach, rolniczej oraz nierolniczej, co pozwala na uwzględnienie różnorodnego charakteru zabudowy i zagospodarowania terenów. Organizatorzy podkreślają, że inicjatywa nie tylko nagradza najładniejsze posesje, ale także inspiruje innych mieszkańców do podejmowania działań na rzecz poprawy estetyki swoich miejscowości. Zgłoszenia można składać do 31 maja w urzędach gmin wiejskich powiatu lęborskiego. Organizatorzy konkursu Żyjmy Ładniej podkreślają, że to szansa na wyróżnienie

0: najpiękniejszych posesji oraz docenienie zaangażowania mieszkańców w tworzenie przyjaznej przestrzeni do życia. Jedna z największych farm fotowoltaicznych powstaje w gminie Potęgowo. W ramach inwestycji powstanie ponad 115 tysięcy paneli fotowoltaicznych o łącznej mocy 500 MW. Prace budowlane rozpoczęły się w ubiegłym roku. Obecnie realizowane są pierwsze etapy inwestycji obejmujące budowę infrastruktury logistycznej oraz montaż instalacji. Powstaną także drogi dojazdowe i place manewrowe. Równolegle rozwijana jest infrastruktura elektroenergetyczna. Powstaje stacja transformatorowa oraz linia wysokiego napięcia o długości 20 km, która połączy farmę z istniejącą siecią. To kluczowy element umożliwiający przesył wyprodukowanej energii. Inwestycja ma nie tylko znaczenie ekologiczne, ale również ekonomiczne. Znaczące wpływy podatkowe zasilą budżet gminy, co pozwoli na realizację dodatkowych projektów infrastrukturalnych i społecznych. Potęgowo umacnia swoją pozycję jako lider transformacji energetycznej na poziomie lokalnym. Aby inwestycja mogła zostać zrealizowana, niezbędne było uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który został jednogłośnie przyjęty przez radnych gminy Potęgowo. W Luzinie odbędzie się kiermasz z wyjątkowo empatycznym celem. Środki pomogą w walce z chorobą. Kiermasz ciast odbędzie się 10 maja przy kościele Matki Boskiej Różańcowej. Wszystkie osoby, które chcą się do niego włączyć, mogą przywozić ciasta pod adres ulica Wybickiego 16 w Luzinie. Wypieki będą przyjmowane do godziny 21.09 maja. Pani Katarzyna, mieszkanka gminy Luzino, toczy trudną walkę z chorobą i potrzebuje wsparcia. Każdy gest ma tutaj znaczenie, nawet ten najmniejszy. Do udziału w zbiórce i kiermaszu zaprasza także Urząd Gminy Luzino. Więcej informacji na temat tego wydarzenia znajdziecie na jego oficjalnym profilu facebookowym. Dziś okulary przeciwsłoneczne zostają w szufladach, a my zabieramy ze sobą parasole. Mogą się pojawiać i na to jest bardzo duża szansa. Ciągłe opady deszczu w praktycznie całym naszym regionie. Szansa na nie to około 60-70%. Ciśnienie umiarkowane, wiatr słaby i umiarkowany, a temperatura po prostu niska. 7 stopni w Dębkach, Wodysławowie, Łebie, Ustce, 8 w Gdyni, Pusku, Kosakowie, Wejherowie, Rydzierumie, Gniewinie, Luźnie, Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Wiatr słaby i umiarkowany.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Arkadiusz Mieńczewski, dzień dobry. Zapraszam na kolejną godzinę naszego porannego spotkania. Zacznę od tego, że dzisiaj Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. I o tym bezpieczeństwie ja dzisiaj nieco więcej będę mówił. My Polacy za kierownicą popełniamy takie błędy jak niezapinanie pasów bezpieczeństwa, wysyłanie, czytanie SMS-ów i e-maili podczas jazdy, przekraczanie prędkości, niekorzystanie z kierunkowskazów przy wyprzedzaniu lub skręcaniu. Oczywiście wy powiecie, to nie ja, to inni. No właśnie. Bo tak często jest, że sami siebie oceniamy bardzo dobrze, a innych już niekoniecznie. A jeżeli chcielibyście wiedzieć, jak wyglądamy na tle Europejczyków, to powiem wam, że przeprowadzono badanie, gdzie są najgorsi kierowcy. Okazało się, że z Łotwy kierowcy są najgorsi. Drugie miejsce to Austriacy. Trzecie miejsce należy do Greków. Potem znajdują się Brytyjczycy, a jeżeli chodzi o nas, to my pojawiliśmy się na miejscu 11. Ex aequo z Hiszpanami. Co ciekawe, mamy jeden z najlepszych wyników, jeśli chodzi o jazdę po alkoholu. Tylko 5,1% ankietowanych się do tego przyznało razem z Czechami. W innych kategoriach jesteśmy raczej przeciętni, ale warto zwrócić uwagę na statystyki śmiertelnych wypadków. Tu niestety Polska znalazła się na 5. pozycji, także nie jest pod tym względem dobrze. Chociaż podobno rok do roku jest coraz lepiej. Bezpiecznie na drodze. Pamiętajcie o tym. Noga z gazu. Zapraszam. Szerokości wam życzę.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
3: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
2: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
2: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
4: Uwaga Wejherowo, komunikat urodzinowy.
2: To?
5: Salon Fajne Materace.
2: Gdzie?
5: W Wejherowie.
2: Kiedy?
5: Od 15 do 31 maja.
2: Co?
5: Wielka obniżka cen na łóżka i materace z okazji naszych urodzin.
2: Nie czekaj, aż okazja przejdzie ci koło nosa. Najlepsze modele znikają najszybciej.
5: Fajne Materace. Świętuj z nami i oszczędzaj.
2: Zapraszamy od 15 do 31 maja.
6: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
7: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
8: Planujesz remont albo urząd?

0: Zaż nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

Urodzinowy czas w naszym porannym programie, czyli wszystkiego najlepszego dla Was dzisiaj obchodzących swoje urodziny. Macie wielką intuicję oraz zdolność koncentrowania się na danym zagadnieniu odważnie i pewnie dążycie do celu, zawsze trzymając się skrupulatnie przygotowanego, dobrze przemyślanego planu. Wykazujecie się ogromną cierpliwością i sumiennością. W swoje działania wkładacie mnóstwo wysiłku i poświęceń. Nieraz one są bardzo czasochłonne i wymagają ciągłego skupienia oraz nieprzeciętnej wytrwałości. Trzeba jednak przyznać, że efekty są tego warte. To właśnie Wy możecie poszczycić się licznymi sukcesami. Wasze zalety to optymizm, siła wewnętrzna, wady hedonizm, deoinizm, naiwność i skąpstwo. Wasza szczęśliwa liczba to 2, a wśród urodzonych 6 maja są polski wokalista Artur Rojek, amerykański aktor George Clooney i polski piosenkarz Zbigniew Wodecki, niestety już nieżyjący. Wszystkiego najlepszego dla Was z okazji Waszych urodzin.

0: Śniadanie z Norda FM. Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Dobry dzyń! Czas na wypadzik.
2: Wypadzik?
1: Radiowy wypadzik z kulturą.
2: A gdzie wypadniemy?
1: Na kasiebedze apartny język aspiwani.
2: Na Kaszuby, mój panie?
3: Rycią Kłychlińsk.
2: Więc idę, Kłychliński. Pamiętasz, jak kiedyś w PRL-u nazywano polskie samochody z Japońska?
1: Nie.
2: No, że Fiat 126P to Acioto, a syrenka to Masahuku.
1: Jo, a po czesku Siorem to jest Śmaticku na Paticku, a Batman to Netoperek.
2: Po kaszubsku też są takie żartobliwe określenia?
1: Aha, spowiednica to jest Plüderkasta, a telefon komórkowy to Shower Telefon.
2: O, a z japońskiego coś jest?
1: Juleju.
2: Acioto.
1: Jako tako?
4: Na minutową wędrówkę po Kaszubszczyźnie zabrali nas
1: Lynka, Kalina Janczewska
2: i Głystk, Tomasz Fopkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim. O, jak miło!

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
2: Ty hodujesz, OSI skupuje. OSI Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
0: Reklama.
3: No i mamy 8.30. Michał Jarosz melduje się po raz drugi przy mikrofonie. Czas zaktualizować sytuację z dróg regionu. A zaczynamy od Słupska, a konkretnie może bardziej od okolic Bolesławic Kolonii. Tutaj na ulicy Słupskiej, na odcinku od marketu, od skrzyżowania z Oliwkową mniej więcej do skrzyżowania z Witosa, ruch utrzymuje się dość intensywny. Nie są

0: Są to duże korki, ale niemniej już to się ciągnie od ponad godziny, więc warto o tym wiedzieć. Na bohaterów Westerplatte trochę lepiej niż godzinę temu, choć wciąż ruch jeszcze delikatnie podwyższony. No i na 213 z Siemianic do Słupska także tych aut wciąż widać jeszcze troszkę więcej niż jest to normalnie, ale sytuacja się tutaj dynamicznie uspokaja, a Kobylnica i ulica Główna lekko dzisiaj mnie zaskakują o tej 8.30, bo zazwyczaj o tej porze to już dawno poranny szczyt komunikacyjny na ulicy Głównej mamy za sobą, a tu dalej jeszcze ruch jest podwyższony. Ciekawe, czy za godzinę też tak będzie. Oczywiście przekonamy się o 9.30. Ze Słupska do Lęborka przejedziemy bez problemu, a i sam Lębork póki co prezentuje się dość dobrze. Jedynie delikatnie podwyższony ruch widać w rejonie Ronda Solidarności. Do Wejherowa dojedziemy znowu bez najmniejszych problemów, a w samym Wejherowie dość nieźle to się prezentuje. Widać, że jakoś poranne godziny szczytu dzisiaj nie dają kierowcom w Kościereda. Przejezd na Rumia zależy gdzie, bo generalnie nie jest źle, chociaż w rejonie ulicy Sobieskiego, no i także na fragmencie ulicy Grunwaldzkiej w pobliżu stacji kolejowej ruch jest trochę podwyższony. W Gdyni na estakadzie Kwiatkowskiego zniknęło oznaczenie o zdarzeniu drogowym, z tym, że niewiele nam to zmienia, bo roboty drogowe trwają tu w najlepsze i ruch odbywa się ślimaczym tempem na estakadzie. Oprócz tego powoli już szczyt komunikacyjny w Gdyni będzie dobiegał końca. Ruch troszkę podwyższony na Śląskiej, na Derdowskiego w dalszym ciągu, ale Trójmiejska obwodnica jakichś poważniejszych problemów na szczęście o tej porze, przynajmniej o tej porze nam teraz nie sprawia. Siedem stopni Celsjusza to dziś temperatura uniwersalna dla całego naszego regionu, bo siódemkę mamy i w Dębkach, i we Władysławowie, Łebie, Ustce i Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie Rumi, Gniewnie, Luzinie, a także w Słupsku, Lęborku czy Kobylnicy. Mogą się pojawiać opady deszczu, a zresztą ma z czego padać, bo zachmurzenie przez cały dzień dość intensywne się nam utrzymywać będzie. Ciśnienie wciąż jeszcze umiarkowane, choć już w kierunku niskiego. Dzisiaj na barometrach możemy zobaczyć około 1009 hektopaskali.
1: Śniadanie z Norda FM.

Czas na moich ulubionych naukowców o poranku, a oni mówią: nie jedzcie chipsów. Mała garść chipsów dziennie może pogorszyć pracę mózgu, ostrzegają australijscy naukowcy. Najnowsze badania łączą popularne przekąski z większym ryzykiem demencji. Jeśli nie chcecie mieć na starość demencji, to nie jedzcie takich właśnie przekąsek, jak i również żywności wysoko przetworzonej, bo ona może szkodzić układowi nerwowemu. Niestety w Polsce coraz częściej jemy takie wysoko przetworzone rzeczy. W Europie przodują pod tym względem Brytyjczycy. Na kolejnym miejscu są Niemcy oraz Irlandczycy. Najmniej żywności wysoko przetworzonej spożywają na kontynencie Portugalczycy, Włosi oraz Grecy. Czyli ta dieta grecka, włoska, portugalska, no właśnie, to są rzeczy, które warto jeść. Dlatego nie jedzcie chipsów, no chyba że już oglądacie jakiś dobry film, no to może zamiast chipsów popcorn po prostu. Nie wiem, czy popcorn jest zdrowszy, ale na pewno chyba nie tak wysoko przetworzony, chociaż

0: dzisiejszych czasach to nie wiadomo, co jest wysoko przetworzone, a co nie.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama. Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabud.pl.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
4: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
4: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
4: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
4: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
4: lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Reklama.
6: Okno na kulturę.
7: Na kilka chwil z kulturą na antenie Radia Norda FM zaprasza Agata Andryskowska. Nie prezent, nie kwiaty, a chwila dla siebie. Taką formę świętowania Dnia Matki proponują organizatorzy spotkania w Nowej Wsi Lęborskiej. To wydarzenie, które zamiast wielkich gestów stawia na coś znacznie prostszego, a dokładnie zatrzymanie się i złapanie oddechu. W codziennym biegu często brakuje czasu na odpoczynek, a jeszcze częściej na świadome zadbanie o siebie. Dlatego organizatorzy zapraszają kobiety na kameralne spotkanie, które bardziej przypomina spokojne popołudnie w dobrym towarzystwie niż klasyczne warsztaty. Bez napiętego harmonogramu, bez ocen, za to z przestrzenią na rozmowę i wymianę doświadczeń. Jednym z elementów spotkania będą krótkie konsultacje i podstawowe zabiegi pielęgnacyjne prowadzone przez specjalistkę. Uczestniczki poznają proste sposoby dbania o skórę, oparte na naturalnych i wegańskich kosmetykach. To wiedza, którą można od razu wykorzystać w domu, bez skomplikowanych rytuałów i drogich produktów. Organizatorzy wydarzenia podkreślają, że nie trzeba mieć żadnego doświadczenia ani specjalistycznej wiedzy. To propozycja zarówno dla początkujących, jak i dla tych, którzy chcą uporządkować swoje nawyki pielęgnacyjne lub spróbować czegoś nowego. Nie zabraknie również luźnej atmosfery, na uczestniczki czekać będą kawa, herbata i słodki poczęstunek. Reszta wydarzy się naturalnie w rozmowach i chwilach spokoju. Spotkanie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej. Udział jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona, dlatego obowiązują wcześniejsze zapisy.

wszyscy. Organizatorzy zachęcają, że to idealna okazja, by wyjść z domu, zatrzymać się w codziennym biegu i spędzić czas w sposób, na który zwykle brakuje czasu, przestrzeni w codziennym grafiku.

Przed chwilą mówiłem o tym, żeby nie jeść chipsów, a tu moje koleżanki i moi koledzy właśnie przynieśli paczkę chipsów. Mówią, zrobimy ci na złość. Bardzo dziękuję, ale ja w chipsach nie gustuję. Wolę na przykład gruszki. Niepozorny, słodkawy i łatwo dostępny owoc, a jednak coraz częściej pojawia się w kontekście zdrowia mózgu. Czyli zamiast chipsów, powiem wam, warto jeść gruszki. Najnowsze analizy i badania sugerują, że regularne sięganie po gruszki może mieć znacznie większe znaczenie niż nam się wydaje. Od wsparcia pamięci po realne obniżanie ryzyka udaru. I co najciekawsze, nie chodzi o żaden właśnie egzotyczny owoc, tylko naszą polską gruszkę, która staje się nowym superfood, czyli super jedzeniem. Dlatego jeżeli macie do wyboru przekąskę w postaci chipsów albo gruszki, to zawsze wybierzcie gruszkę, bo one zawierają witaminy z grupy B, witaminy C oraz minerały, takie jak

0: potas, miedź, które wspierają układ nerwowy. Kluczową rolę odgrywa jednak tutaj przeciwutleniacze i związki bioaktywne. To one pomagają neutralizować wolne rodniki i mogą spowalniać procesy starzenia się mózgu. Dlatego zamiast chipsów jemy gruszki, nasze polskie superfood.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
1: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji Historyczanem. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
2: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
0: Reklama.
3: Startuje ostatni obowiązkowy egzamin maturalny, czas na język obcy. Strażacy wciąż walczą z pożarem lasu na lubelskim Roztoczu. Adwokat od trumny na kółkach, nieuchwytny, mimo że został skazany na 1,5 roku więzienia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Właśnie w tej chwili rozpoczyna się ostatni obowiązkowy pisemny egzamin maturalny.
4: Był stres, ale dzisiaj już jest zupełny luz i dopiero na rozszerzeniu pewnie się znowu stresik pojawi.
3: Póki co maturzyści rozpoczynają egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Tegoroczne matury zapiszą się jako te, do których ogółem podeszło najwięcej osób niż w latach ubiegłych, ale i takie, w których padł rekord maturzystów uczących się dotąd zdalnie i którzy maturę zdają w Warszawie na stadionie.

0: Legii, o czym Benedykt O'Connor.
1: W rekordowej liczbie ponad 400 tysięcy maturzystów, którzy podchodzą do egzaminu, prawie 9 tysięcy z nich z wyboru uczyło się zdalnie. W rozmowie często podkreślali, że w konwencjonalnym systemie edukacji trudno było im się odnaleźć.
2: Miałam problemy ze szkołą i ciężko było mi się uczyć.
3: Jak na to, że u mnie na salce było chyba 1000 osób, to było to dobrze zorganizowane.
1: Zorganizowanie egzaminu dla tylu maturzystów stanowi wyzwanie, przyznaje Mateusz Katolicki ze Szkoły w Chmurze.
4: W samej Warszawie jest około 4,5 tysiąca, to są maturzyści Szkoły w Chmurze.
1: W ciągu dekady liczba uczniów decydujących się na nauczanie domowe zwiększyła się 8-krotnie. Matury to jeden z tych momentów, w których mogą się spotkać.
0: Za wszystkich maturzystów trzymamy kciuki. Rosja naruszyła w nocy rozejm wprowadzony przez Ukrainę i przeprowadziła szereg ataków. Niweczy to zawieszenie broni, którego Kreml domagał się na 9 maja, oświadczył doradca ukraińskiego ministra obrony. Pojawiają się kolejne zarzewia ognia w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Od wczoraj pali się tam ponad 200 hektarów lasu, który gasi kilkuset strażaków. Dziś do akcji dołączą śmigłowce, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek.
5: Najważniejsze są dla nas śmigłowce. Dwa już są podniesione i do nas lecą. To jest Black Hawk oraz śmigłowiec z Lasów Państwowych. Dwa pozostałe dolecą w trochę późniejszym czasie i się organizują. Oraz dwa dromadery.
0: Śmigłowce mają pomóc w walce z ogniem w trudno dostępnych miejscach. Właśnie tam kluczowe są działania z powietrza. Objęty pożarem teren jest daleko od zabudowań. Policja cały czas nie może znaleźć tak zwanego adwokata od trumny na kółkach. Chodzi o Pawła Kozaneckiego, czyli łódzkiego adwokata skazanego na 1,5 roku więzienia za doprowadzenie 5 lat temu do śmiertelnego wypadku drogowego pod Olsztynem. O mężczyźnie stało się głośno, kiedy po wypadku tłumaczył, że to nie jego wina, bo drugi samochód, w którym zginęły dwie osoby, był, i tu jego słowa, trumną na kółkach. Wyrok w sprawie wypadku adwokata zapadł 2 miesiące temu, ale policja cały czas nie może znaleźć mężczyzny. Różne są sposoby kierowców na radzenie sobie w strefie płatnego parkowania. W wielu miastach uprawiają oni różne kombinacje. Przykłady z Katowic podaje Barbara Szumilak z tamtejszego miejskiego zarządu ulic i mostów.
6: Historycznie na czas postoju podmieniał tablice rejestracyjne, wyciągał z bagażnika drugi komplet rejestracji. No i w tej sprawie już musiała interweniować policja, bo tutaj mamy do czynienia z oszustwem.
0: W Katowicach urzędnicy w wypatrywaniu takich oszustów korzystają z miejskiego monitoringu.
7: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Oddział ginekologii onkologicznej Szpitala Morskiego imienia PCK w Gdyni ponownie uzyskał europejski certyfikat ESGO. Dokument potwierdza spełnianie technicznych i medycznych standardów w leczeniu zaawansowanego raka jajnika. Aby otrzymać taki certyfikat, ośrodek musi wykazać odpowiednią liczbę przeprowadzonych operacji oraz realizować leczenie w oparciu o wyspecjalizowany zespół wielodyscyplinarny. Jak informują szpitale pomorskie, to jedno z najważniejszych potwierdzeń jakości w Europie przyznawane ośrodkom, które spełniają rygorystyczne kryteria i osiągają bardzo dobre wyniki leczenia. Na terenie województwa pomorskiego Szpital Morski imienia PCK pozostaje obecnie jedyną placówką posiadającą tę akredytację. Leczenie prowadzone w certyfikowanych ośrodkach przekłada się przede wszystkim na dłuższe przeżycie pacjentek. Mieszkańcy Potęgowa będą mogli skorzystać z szerokiego zakresu badań USG, które odbędą się 14 maja w przychodni przy ulicy Kościuszki. Diagnostyka rozpocznie się o godzinie 8 i obejmie różne obszary zdrowia, umożliwiając ocenę funkcjonowania narządów oraz wykrycie ewentualnych nieprawidłowości na wczesnym etapie. W ramach akcji dostępne będą m.in. badania doplerowskie naczyń, pozwalające ocenić przepływ krwi i drożność żył oraz tętnic, a także echo serca. Mieszkańcy będą mogli również wykonać USG piersi, tarczycy, stawów, nerek oraz płuc. Tego typu diagnostyka jest szczególnie istotna w profilaktyce chorób układu krążenia, schorzeń narządów wewnętrznych oraz zmian nowotworowych. Organizatorzy podkreślają, że regularne badania mają kluczowe znaczenie dla utrzymania dobrego stanu zdrowia i umożliwiają szybką reakcję w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Aby wziąć udział w badaniach, konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Akcja stanowi okazję do skorzystania ze specjalistycznej diagnostyki bez konieczności wyjazdu do większych ośrodków medycznych. Już we wrześniu Szkoła Policji w Słupsku stanie się areną ogólnopolskiej rywalizacji najlepszych funkcjonariuszy prewencji. W dniach od 9 do 11 września odbędzie się jubileuszowy 30. finał turnieju par patrolowych Patrol Roku. Do finału awansują po 2 drużyny z każdego garnizonu w kraju. Policjanci zmierzą się w konkurencjach inspirowanych prawdziwymi

0: interwencjami i sytuacjami, z jakimi funkcjonariusze spotykają się podczas codziennej służby. Organizatorzy zapowiadają zadania sprawdzające nie tylko sprawność fizyczną i taktykę działania, ale także znajomość przepisów, opanowanie oraz umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu. Turniej od lat jest jednym z najważniejszych wydarzeń dla policyjnej prewencji. To nie tylko sportowa rywalizacja, ale także możliwość wymiany doświadczeń między funkcjonariuszami z całej Polski i okazja do doskonalenia standardów służby patrolowej. Jak podkreślają organizatorzy, współczesne zagrożenie i rosnące oczekiwania społeczne sprawiają, że policjanci muszą być przygotowani na coraz bardziej wymagające sytuacje. Tegoroczne konkurencje mają jeszcze wierniej odzwierciedlać realia codziennej pracy patroli. Policjanci z powiatu puckiego ramię w ramię ze Strażą Leśną ruszyli do działania. Mundurowi prowadzą działania kontrolne na terenach leśnych. Na terenie podległym KP Władysławowo policjantka razem z funkcjonariuszem Straży Leśnej działali wspólnie dla ochrony środowiska. Wspólny patrol koncentrował się na zwalczaniu nielegalnych wjazdów pojazdów do lasu, zaśmiecania, niszczenia przyrody oraz łamania przepisów porządkowych. Mundurowi kontrolowali tereny leśne i reagowali na nielegalne wysypiska odpadów. Zwracali uwagę na przypadki spalania śmieci i zanieczyszczania powietrza. Ich wspólne działania koncentrowały się także na przeciwdziałaniu kłusownictwu oraz niszczeniu przyrody. Funkcjonariusze przypominają, że tereny leśne podlegają szczególnej ochronie, a obowiązujące przepisy dotyczą wszystkich, zarówno mieszkańców, jak i turystów. Podkreślamy, że takie działania mają także charakter prewencyjny i edukacyjny. Ich celem jest zwiększenie świadomości społecznej oraz ograniczenie przypadków łamania prawa na obszarach leśnych. W kolejnych dniach funkcjonariusze będą pełnić służbę także w innych gminach powiatu puckiego. Poranek nie był ani zimny, ani mroźny, ani nawet rześki, można powiedzieć, że nawet ciepły, a i dzień nie będzie mroźny, choć temperatura, no tak powiedzmy to szczerze, nie pójdzie specjalnie w górę, raczej będzie się utrzymywała dzisiaj cały czas na tym samym poziomie i to będzie poziom 7 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie poleciało nam z kolei w dół, dzisiaj to 1009 hektopaskali, chmur na niebie dużo.
1: Norda.

0: Czas na otwarcie kolejnej godziny naszego porannego środowego spotkania. Arkadiusz Mieńczewski. Zaczynamy od muzycznego kalendarium. W roku 1950 w Krakowie urodził się Zbigniew Wodecki. Człowiek, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać, bo wszyscy wiedzą, kto to jest. W roku 1960 na świat przyszedł Larry Steinbeck, klawiszowiec zespołu Bronski Beat. W roku 1965 w pokoju hotelowym na Florydzie Mick Jagger i Keith Richards wymyślili słynny gitarowy riff otwierający utwór Satisfaction. Stało się to, gdy Richards kupił w sklepie muzycznym gitarową przystawkę firmy Gibson. No i tak zaczęła się historia tego właśnie nagrania. W roku 72 w Mysłowicach urodził się Artur Rojek, wokalista i lider zespołu Mysłowic. W roku 78 płyta ze ścieżką dźwiękową do filmu Gorączka sobotniej nocy rozpoczęła 18-tygodniowy okres przewodzenia na brytyjskiej liście przebojów. W roku 84 na rynku ukazał się singiel What's Love Got To Do It Tina Turner, pochodzący z piątej w dyskografii płyty wokalistki Private Dancer. A jeżeli chodzi o wokalistki, to w 2001 roku była członkini grupy Spice Girls Gary Halliwell po raz czwarty wprowadziła na szczyt listy przebojów na Wyspach Brytyjskich solowy singiel. Tym razem była to nowa wersja hitu grupy Water Girls z 84 roku It's Raining Men. Hallelujah!
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
4: W Gdyni.
3: I niby wypoczywałeś w Karwi?
4: W Karwi. Do czego zmierzasz?
3: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
4: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
3: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
5: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
6: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
5: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
6: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
5: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
7: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
8: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
1: Reklama.

panie i panowie, mamy nowy rekord. Uwaga, 4683. I zastanawiacie się pewnie, co to za liczba. To liczba plastikowych butelek i puszek, które zostały zebrane przez Denisa z Krakowa. Zbierał je przez 2 miesiące. Nie wiadomo, gdzie je do końca trzymał, bo to było 30 worków. A żeby oddać te butelki do tego butelkomatu i te puszki, potrzebował aż 4 godzin. Już zazdroszczę komuś, kto stał za owym Denisem w kolejce do tego butelkomatu, chciał oddać swoje 5, może 10 butelek i musiał czekać, aż Denis odda te wszystkie butelki i zdobędzie ponad 2300 zł. I tyle mu się udało. Dobre jest to, że planuje przeznaczyć te pieniądze na jedną z lokalnych fundacji. Czyli coraz częściej widzicie dobro, zbieramy pieniążki, no i w ten sposób też można zbierać na fundacje, można oddawać butelki, puszki, można je wykorzystać.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Wejherowo, czas na modę z charakterem. Szukasz stylizacji, która przyciąga spojrzenia? Odwiedź butik Mandarynka w centrum handlowym Jantar. To tutaj znajdziesz odzież damską na każdą okazję. Do pracy, na spotkanie, na wielkie wyjście. Stawiamy na polskie marki, jakość i najnowsze trendy, które pokochają kobiety z naszego regionu. Nie musisz jechać do Trójmiasta. Najlepszy styl czeka tu, na miejscu. Mandarynka. Styl, który przyciąga spojrzenia. Wejherowo, ulica Obrońców Helu 3.
2: Szukasz pomysłu na elewację? PSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. PSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
0: Reklama.
3: Właśnie w ten sposób dotarliśmy do godziny 9.30. Michał Jarosz przy mikrofonie. Czas po raz trzeci, ostatni w te przedpołudnie, sprawdzić, co na drogach się w naszym regionie dzieje. A zaczynamy od trójmiejskiej obwodnicy, na której jest całkiem nieźle. No i chyba dobre wiadomości z tego rejonu już mamy za sobą, bo kolejna do takich dobrych należeć nie będzie. Pamiętacie, jak o 7.30 mówiłem o zdarzeniu drogowym na estakadzie Kwiatkowskiego na wysokości morskiej? Już ślad po nim nie pozostał, ale na estakadzie Kwiatkowskiego mamy kolejne zdarzenie drogowe, tym razem w pobliżu zjazdów Janka Wiśniewskiego. Także nieszczęsna ta estakada Kwiatkowskiego, nie dość, że roboty ciągną się tutaj już długo i długo jeszcze się ciągnąć będą, no to jeszcze zdarzenie drogowym za zdarzeniem drogowym sprawia, że przejazd tą drogą jest naprawdę, naprawdę nużący. Na szczęście gdyńskie Śródmieście jest przejezdne, południe też się całkiem nieźle prezentuje. Trasy z Rumi do Gdyni również wyglądają całkiem,

0: całkiem dobrze, a północna część Gdyni poranny szczyt komunikacyjny zamknęła już na dobre. W Rumi, Redzie i w Wejherowie dzisiaj cały poranek generalnie minął dość spokojnie, w tym momencie już po porannym szczycie komunikacyjnym w tych trzech miastach ślad nie pozostał i oby tak dalej, oby ten popołudniowy szczyt również prezentował się przynajmniej znośnie. Do Lęborka sobie jedziemy i tutaj jak zwykle, kiedy wszędzie indziej szczyt komunikacyjny się kończy, to w Lęborku się rozkręca, no i podwyższony ruch widać głównie w ulicach wpadających do Ronda Solidarności Wojska Polskiego chociażby, czy też na takich ulicach jak Zwycięstwa, Aleja Wolności oraz oczywiście Aleja Niepodległości. Ale znowu trzeba zaznaczyć, korków wielkich tutaj nie ma, po prostu ten ruch jest delikatnie podwyższony. Dalej do Słupska już jedziemy bez najmniejszych problemów. W samym Słupsku poranne godziny szczytu dawno już się zakończyły, praktycznie ślad po nich już nie jest widoczny na słupskich drogach w tym momencie i bohaterów Westerplatte przejedziemy bez problemu i większość skrzyżowań w centrum miasta jakichś większych problemów nie sprawia. Kobylnica, ulica Główna, sytuacja ustabilizowana. Na koniec jeszcze szybki rzut oka na Pusk, no i tutaj również sytuacja prezentuje się całkiem dobrze, nie ma za bardzo na co narzekać. Chmurno i chłodno się zrobiło, dzisiaj jest szansa na opady deszczu, chociaż nie taka stuprocentowa, trzeba to zaznaczyć i raczej to nie będzie ulewa. Temperatura w porównaniu z tym, co było w weekend majowy, to jest wręcz śmiesznie niska. 7 stopni w Dębkach, Władysławo, Białebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumi, Gniewnie, Luzinie, no i także siódemeczka w Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Ciśnienie wciąż jeszcze umiarkowane, chociaż już powoli spada, dzisiaj to około 1009 hektopaskali. Wiatr utrzymuje się słaby i co najwyżej miejscami umiarkowany.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Uśmiechajcie się, śmiejcie się, bo śmiech to zdrowie. Coraz więcej badań wskazuje na związek między częstym śmiechem a korzyściami dla zdrowia, takimi jak wzmocnienie układu odpornościowego, zmniejszenie poziomu stresu, wzmocnienie mięśni brzucha. Badania pokazują, że śmiech przez 10 minut dziennie może spalić nawet 50 kalorii. To może warto się częściej śmiać, zamiast chodzić na siłownię. No i jeszcze jeden ważny szczegół. Otóż śmiech ma dobry wpływ na nasze jelita. Delikatny wewnętrzny masaż wywołany śmiechem może wspomagać perystaltykę jelit, a nawet usuwać nagromadzone tam gazy. Także gdybyście mieli problem z gazami i z perystaltyką jelit, to warto się śmiać i to przez jakiś dłuższy czas i to podobno pomoże. Także nie trzeba leków, wystarczy dobry śmiech, czyli dobra komedia albo dobry żart powiedziany przez kogoś z boku. No i jak się będziecie śmiać, to pomoże. Przynajmniej tak twierdzą ci, co się na tym znają.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
2: www.arkabut.pl.
4: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy.

0: zawodowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
1: Reklama.

0: Powracam do poważnych tematów, czyli do bezpieczeństwa. Dzisiaj Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Nie wiem, czy już słyszeliście, Unia Europejska realizuje tak zwaną wizję zero, której celem jest niemal całkowite wyeliminowanie ofiar śmiertelnych na drogach do 2050 roku. Wizja jest jak najbardziej słuszna. Pytanie tylko, czy taką wizję uda się zrealizować. Na razie temat dotyczy starszych kierowców, czyli po 65 roku życia. Tutaj mają być wprowadzone przepisy nowe, które uderzą trochę w starszych kierowców, no ale państwa członkowskie mają same zadecydować o skróceniu ważności prawa jazdy albo o przeprowadzeniu szerszych badań. W Polsce na razie tego tematu nie ma na tapecie, są za to inne, ale eksperci podkreślają, że nie istnieje jedna granica wieku, po której należy przestać prowadzić samochód. Jednak wraz z upływem lat pogarszają się kluczowe zdolności, takie jak refleks, wzrok czy słuch. Badania pokazują, że pierwsze wyraźne spowolnienie reakcji pojawia się, uwaga, tutaj uwaga, między 50 a 60 rokiem życia. Po 65 latach mamy zmiany, które stają się bardziej zauważalne, a po 75 roku życia czas reakcji może być nawet dwukrotnie dłuższy niż u młodszych kierowców. Te przepisy mają być zaostrzone, ale tak jak powiedziałem, kraje członkowskie same będą decydowały o tym, kiedy i jak ten temat załatwić.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed! Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
2: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Carplichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
0: Reklama.
3: Prezydent złożył kondolencje rodzinie pilota, który zginął na Lubelszczyźnie. Po jego śmierci wprowadzono Lex Kamilek. Dziś wyrok w sprawie rodziców. Amerykański prezydent po kilkudziesięciu godzinach zawiesza operację Projekt Wolność. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki złożył wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim pilota, który zginął wczoraj, uczestnicząc w akcji gaśniczej pożaru lasów na Lubelszczyźnie. Pilot leciał samolotem gaśniczym Dromader. O katastrofie mówił dziś rano na miejscu minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński.
4: Nie wiemy jeszcze, co było przyczyną. Od wczesnych godzin rannych na miejscu jest prokurator. Osoba pilotująca tego Dromadera to był doświadczony pilot z wieloletnim stażem, jeżeli chodzi o prowadzenie statków powietrznych.
3: Akcja gaśnicza pożaru lasów na Lubelszczyźnie może potrwać nawet dobę. Pożar rozprzestrzenia się wolno, ale jego front cały czas się przesuwa. Pożar w nadleśnictwie Józefów objął około 250 hektarów. Sąd wyda dziś wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamila z Częstochowy. Magdalenie B. i Dawidowi B. grozi kara pozbawienia wolności nie krótsza niż 12 lat, 25 lat albo dożywocie. Po śmierci ośmiolatka

0: przyjęto przepisy mające chronić przed przemocą, zwane Lex Kamilek. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że zawiesza operację Projekt Wolność, której celem miało być umożliwienie opuszczenia ciśniny Ormus zablokowanym tam statkom. Deklaracja amerykańskiego przywódcy jest sprzeczna z tym, co chwilę wcześniej przekazali członkowie jego administracji. O czym więcej, Tomasz Orchowski.
1: Trump poinformował, że zawiesza projekt Wolność, żeby móc sfinalizować umowę z Teheranem. Zastrzegł przy tym, że blokada irańskich portów wciąż działa. Trudno zrozumieć tę strategię. Operacja eskortowania zablokowanych statków rozpoczęła się zaledwie przedwczoraj. Wygląda na to, że Trump postanowił się z niej chybcikiem wycofać.
0: Amerykanie liczą prawdopodobnie na to, że na Irańczyków w sprawie ciśniny Ormus nacisną Chińczycy. Dziś wizytę w Pekinie składa szef MSZ-u w Teheranie. Straż Graniczna Litwy zawróciła białoruski autobus, ponieważ w bakach było za dużo paliwa. Autobus jechał z Mińska do Kowna. Jeden z pasażerów, który wypowiada się anonimowo, przekazał, że podróżnym oznajmiono, iż dalsza jazda nie jest możliwa z powodu ilości paliwa. Dodał, że przewoźnik nie zaproponował żadnej rekompensaty ani środka zastępczego. Mężczyzna był zmuszony zamówić taksówkę, aby dotrzeć na lotnisko w Kownie. Dziś poznamy finalistów tegorocznej edycji piłkarskiej Ligi Mistrzów. Wczoraj w ostatnim meczu w walce o trofeum zameldowali się piłkarze Arsenalu Londyn, o czym Mateusz Stanicki.
2: To nie było porywające widowisko, bo Londyńczycy, którzy podejmowali u siebie Atletico Madryt, grali bardzo zachowawczo. Obie ekipy skupiły się na obronie, a przez to widzowie zobaczyli mało strzałów, raptem po dwa celne z każdej strony, z czego jeden sięgnął bramki. Nadziei na więcej emocji będzie w dzisiejszym pojedynku Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain. W poprzednim meczu obu ekip górą byli Paryżanie, którzy po niezwykle emocjonującym spotkaniu wygrali 5-4, a to oznacza, że samych bramek padło w tym pojedynku więcej niż celnych strzałów we wczorajszym meczu oddały obie ekipy.
0: Jak będzie dziś w starciu Bayernu z PSG, dowiemy się o 21:00.
3: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Ważna informacja dla pasażerów gdyńskiej komunikacji miejskiej. Prace drogowe na ulicy Chlojskiej w Gdyni spowodują zmiany w kursowaniu linii ZKM Gdynia. W związku ze zaplanowanymi pracami drogowymi w ciągu ulicy Chlojskiej w Gdyni pomiędzy ulicą Morską i Wiejską od godziny 21 w piątek 8 maja do około godziny 15 w sobotę 9 maja nie będzie możliwości przejazdu fragmentem ulicy Chlojskiej dla pojazdów komunikacji miejskiej. W tym czasie wprowadzone zostaną trasy objazdowe dla linii 22, 27, 28, 710 oraz N20. Omawiane linie w kierunku Cisowy, Pustek Cisowskich od przystanku Węzeł Żołnierzy Wyklętych 02 do przystanku Leszczynki SKM 02 pojadą objazdem ulicami Morską, Wiejską i Chlońską. Na trasie objazdu obowiązuje przystanek Zamenhofa 04 przy ulicy Morskiej. Z kolei w kierunku Śródmieścia, Kaczych Buków, Grabówka SKM pojadą od przystanku Pucka 01 do przystanku Węzeł Żołnierzy Wyklętych 01 objazdem ulicami Chylońską, Wiejską i Morską. Przystanek Leszczynki SKM 01 zostaje przeniesiony do tymczasowej lokalizacji, czyli cofnięty około 90 metrów przed skrzyżowanie z ulicą Wiejską. Ponadto na trasie objazdu obowiązuje przystanek Wiejska 01 przy ulicy Morskiej. Kurs linii 710 o godzinie 20.56 Cisowej SKM zostaje przepuszczony stałą trasą, a kurs linii 22 o godzinie 20.28 z Gdyni Dworca Głównego PKP zostanie wykonany już trasą objazdową. Dzieci z przedszkola nr 2 rozpoczęły zajęcia w nowych salach przy ulicy Emilii Plater. Przenosiny zakończyły się sukcesem i już od 4 maja najmłodsi korzystają z nowej przestrzeni dostosowanej do ich potrzeb. To ważny krok w kierunku poprawy warunków opieki i edukacji dla dzieci. Cała operacja była dużym wyzwaniem organizacyjnym. W przeprowadzkę zaangażowali się pracownicy placówki, rodzice, urzędnicy, uczniowie starszych klas oraz ekipa budowlana. Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało się przygotować nowe sale na czas. Pomieszczenia zaprojektowano z myślą o bezpieczeństwie i komforcie dzieci, a ich układ sprzyja zarówno nauce, jak i zabawie. Równolegle trwa budowa miejskiego żłobka, który zostanie uruchomiony we wrześniu w dotychczasowym budynku przedszkola. Docelowo powstanie kompleks obejmujący 11 oddziałów przedszkolnych i 5 żłobkowych dla 118 dzieci. Inwestycja warta niemal 18 milionów złotych jest współfinansowana z Krajowego Planu Odbudowy oraz programu Aktywny Maluch. Dla wielu rodzin pobyt dziecka w żłobku będzie bezpłatny. W gminie Kobylnica trwają kontrole dotyczące deklaracji zagospodarowania odpadami komunalnymi. Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej wspólnie ze Strażą Miejską sprawdzają, czy liczba osób zgłoszonych do systemu odpadowego odpowiada rzeczywistej liczbie mieszkańców zamieszkujących nieruchomości. Jak przypomina urząd, właściciele nieruchomości mają obowiązek złożenia deklaracji odpadowej w ciągu

0: 14 dni od momentu zamieszkania pierwszej osoby. Każdą zmianę, na przykład narodziny dziecka, wprowadzenie się nowych mieszkańców czy powrót z zagranicy, należy zgłosić do 10 dnia miesiąca następującego po zmianie. Władze gminy apelują do mieszkańców o zaktualizowanie danych zawartych w deklaracjach. Dokumenty można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Kobylnicy, drogą elektroniczną lub pocztą. Formularze dostępne są także na stronie internetowej gminy. Ponad 100 wystawców z całego Pomorza pojawiło się na targach pracy, edukacji i przedsiębiorczości w Gdyni. Była to okazja, by porozmawiać z osobami poszukującymi pracy lub planującymi zmienić swoje życie zawodowe. Była to jednak przede wszystkim okazja, by poznać firmy z różnych branż, dowiedzieć się, jak napisać interesujące CV lub założyć własny biznes, czy jak bezpiecznie szukać pracy za granicą. Z kolei dla pracodawców targi to szansa na szybkie i sprawne przeprowadzenie rekrutacji oraz zwiększenie rozpoznawalności firmy. Podczas tegorocznych targów po raz kolejny można było skorzystać ze strefy przedsiębiorczości i uzyskać informacje dotyczące zakładania własnej firmy. Odbyły się również dwa wykłady, w trakcie których przedstawiciele Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości opowiedzieli o swojej ofercie i o zakładaniu działalności gospodarczej. Z kolei w strefie cudzoziemca osoby zainteresowane tematyką legalnego pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce mogły porozmawiać z pracownikami różnych instytucji. Organizatorem targów pracy, edukacji i przedsiębiorczości w Gdyni byli Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, Fundacja Gospodarcza i UNHCR we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku. Tak chłodno, jak będzie dzisiaj, to dawno nie było i wszystko wskazuje na to, że już nie będzie w najbliższym czasie. Dziś najniższa temperatura na termometrach się pojawia prawdopodobnie w całym tym miesiącu i będzie to 7 stopni. Demokratyczna siódemka wszędzie. Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, Gdynia, Puck, Kosakowo, Wejherowo, Radomia, Gniewino, Luzino czy też Słupsk, Lęborg oraz Kobylnica. Ciśnienie przynajmniej umiarkowane i dużo chmur. Z tych chmur mogą się dzisiaj pojawiać niewielkie opady deszczu.
1: Radia Norda FM.

0: Środowy poranek, zapraszam Was na naszą poranną podróż. Arkadiusz Mieńczewski, witam. Nim wyjedziemy, dokądkolwiek pojedziemy, to najpierw trzeba na przykład takie wakacje sobie kupić. No i gdzie? No często, gęsto wchodzimy oczywiście na strony biur podróży, ale teraz już nie będziemy musieli, bo popularny portal sprzedażowy na literkę A, który chyba wszyscy w Polsce znają, wchodzi w turystykę do spółki z dużym biurem podróży. No i na start ma w ofercie 800 hoteli w 27 krajach. No i teraz możecie sobie przy okazji kupowania czegoś do domu, czy czegoś, co często tam kupujecie, przeskoczyć na A wakacje i tam właśnie będziecie mogli sobie przy okazji kupić wakacje. No nie tylko dla siebie, ale również i dla swojego partnera. On zapyta na przykład, co ty robisz, a przeglądam sobie a potem na przykład możesz mu powiedzieć, że a właśnie kupiłam nam wakacje, żeby było miło. Miło? Proszę bardzo, jak pięknie. Okazuje się, że niektórzy postanawiają jednak urozmaicić swoją ofertę, że nie tylko kupowanie czegoś do domu albo różnej elektroniki, ale też przy okazji właśnie na tym serwisie można będzie kupić sobie wakacje.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl.

0: Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Klinik Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Klinik. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 63, wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
2: Szukasz pomysłu na elewację? PSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. PSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
3: Reklama.

0: Za chwilę opowiem wam o nowej usłudze popularnej u nas w kraju linii lotniczej, naszej Landrynki, która wymyśliła sobie coś, co działa jak osobisty ratownik podróży. Jeśli twój lot zostanie odwołany lub opóźniony powyżej 2 godzin, system automatycznie wyszuka alternatywne loty i daje możliwość natychmiastowej zmiany planów. Ale jak to w tanich liniach lotniczych, nie ma nic za darmo. Taki pomocnik kosztuje, na przykład za każdy lot liczy sobie inaczej, no bo wiadomo, że lot jest więcej warty i na przykład lot z Krakowa do Londynu, to tutaj Landrynka wyceniła pomoc na 33,50 za każdą z osób. Jakbyście lecieli z Katowic na Maderę, to już na przykład 148 zł za osobę, a z Gdańska do Reykjaviku 63 zł za osobę. Jednocześnie Landryna podkreśla, że usługa nie jest ubezpieczeniem i nie należy jej tak traktować. To ja do końca nie wiem, jak traktować tego pomocnika w tych nagłych sytuacjach. Jest tam trochę haczyków. No ktoś to wymyślił, bo pewnie pomyślał sobie, no jest tak, że często, gęsto odwołujemy i pewnie w wakacje będziemy odwoływać sporo lotów, to damy im takiego pomocnika, co może znajdzie im w tym międzyczasie inny lot i nie będą się tak denerwować. Taki jest mój pomysł na tę usługę.
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie. Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
2: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
3: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
2: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
2: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
4: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
0: Reklama.
5: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Sportowe emocje wracają do Płucka. Już 10 maja na Starym Rynku odbędzie się druga edycja biegu europejskiego, który będzie częścią Płuckiej Triady Biegowej. Na uczestników czeka szybka 10-kilometrowa trasa z atestem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, sprzyjająca osiąganiu rekordów życiowych. Organizatorzy zapewniają nie tylko sportową rywalizację, ale także rodzinną atmosferę i wydarzenie otwarte dla wszystkich miłośników aktywności. Bieg w Płucku to drugi z trzech etapów całego cyklu. Wcześniej zawodnicy rywalizowali w lutym podczas biegu z Władysławowa do Płucka od Helera do Helera, a finał zaplanowano na październik. Wtedy odbędzie się półmaraton oraz bieg na 5 km. Uczestnicy, którzy ukończą wszystkie trzy etapy, zdobędą specjalny trzyczęściowy medal. Najlepsi powalczą również o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, gdzie liczy się suma czasów ze wszystkich startów. Zainteresowanie najbliższym biegiem jest duże. Lista startowa na majowy bieg jest już zamknięta, a swój udział potwierdziło ponad 300 zawodników. Zmieniamy dyscyplinę. Zmiany kadrowe w Arce Gdynia. Z klubem pożegnał się dyrektor sportowy Veliko Nikitowicz, który pełnił tę funkcję przez blisko 2 lata. Nikitowicz rozpoczął pracę w Gdyni w czerwcu 2024 roku, gdy zespół występował jeszcze w pierwszej lidze. Jego kadencje żółto-niebiescy wywalczyli awans do Ekstraklasy. W tym czasie do drużyny dołączyli m.in. Oskar Kubiak, Kamil Jakubczyk, Sebastian Kerk, Filip Kocaba oraz Damian Węglarz. Dla Nikitowicza była to druga praca w Polsce. Wcześniej przez blisko 20 lat związany był z Górnikiem Łęczna. Jego następcą są Tomasz Wichniarek. Doświadczenie zdobywał m.in. w Lechu Poznań, w którym spędził 6 lat, gdzie najpierw pracował jako scout, a następnie kierował działem scoutingu.

0: Następnie dołączył do lokalnego rywala Warty Poznań, w której jako dyrektor zarządzający odpowiadał za kwestie sportowe. Kolejne lata wiążą się z jego pracą w Widzewie Łódź. Do łódzkiego klubu trafił w listopadzie 2020 roku, gdy drużyna występowała jeszcze na zapleczu PKO BP Ekstraklasy. Rozpoczął współpracę jako szef działu scoutingu, a od 2022 roku kontynuował jako dyrektor sportowy. M.in. stworzył rozbudowaną siatkę scoutingową oraz wdrożył niezbędne procedury transferowe. W tym czasie do zespołu dołączył m.in. Sebastian Kerk. Ostatnio krótko współpracował z Zagłębiem Sosnowiec jako pełnomocnik zarządu. Tomasz Wichniarek jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, posiada licencję trenerską UEFA. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Pojawił się promyk nadziei dla Lechii Gdańsk w walce o utrzymanie w PKO BP Ekstraklasie. Według nieoficjalnych informacji klub ma bardzo duże szanse na odzyskanie 5 punktów odjętych wcześniej za kwestie finansowe. Gdańszczanie przegrali ostatnio z Radomiakiem Radom 1-3 i na 3 kolejki przed końcem sezonu znajdują się tuż nad strefą spadkową. Zespół ma obecnie 38 punktów i tylko 2 oczka przewagi nad Widzewem Łódź. To właśnie z tym rywalem Lechia zmierzy się w najbliższym meczu, który może mieć kluczowe znaczenie dla losów utrzymania. Jak przekazał agent piłkarski Maciej Gałat, na 99% klub odzyska odjęte punkty. Sprawa trafiła do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w Lozanie. Klub nie zgadza się z karą, gdyż wszystkie zaległości finansowe zdążył wypłacić. Jeśli decyzja będzie korzystna, Lechia zyska dodatkowe 5 punktów i awansuje do pierwszej dziesiątki tabeli. Z dorobkiem 403 punktów zrównałaby się z Radomiakiem Radom.
1: Dzisiaj, spędzając czas na świeżym powietrzu, zadbajmy o jakąś parasolkę albo lepiej kurtkę z kapturem, ona przyda się podwójnie. Nie dość, że opady deszczu mogą się dzisiaj pojawiać, to temperatura jest, no tak powiedzmy to delikatnie, nie za wysoka. 7 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, tyle samo zresztą także w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rydzie, Rumignie, Minielu, Niedźwinie, czy też Słupsku, Lęborku oraz Kobylnicy. Ciśnienie umiarkowane, ale wyraźnie idzie w dół, dzisiaj do 1009 hektopaskali, wiatr słaby i umiarkowanych chmur dużo.
2: Śniadanie z Norda FM.
3: Wciąż pamiętam
4: twoje oczy roześmiane tak. Wciąż

0: Rozpoczyna się sezon koncertowy w Polsce. Za nami już Sana, która otworzyła swoje stadiony. Michael Patrick Kelly, Alvaro Soler. Przed nami jeszcze m.in. Enrique Iglesias 9 maja. Będzie też Metallica 19 maja w Chorzowie. Sean Paul, Florida, no i pewnie jeszcze wielu innych artystów. No ale na tych koncertach pojawia się załóżmy kilkadziesiąt tysięcy osób. A co byście powiedzieli na koncert, gdzie jest 2 miliony osób? To właśnie tyle przybyło na plażę Copacabana w Rio de Janeiro, aby podziwiać Shakirę w ramach oczywiście darmowego koncertu. Chociaż niektórzy to pewnie nie widzieli i nie słyszeli, że to gra Shakira. Wieczór otworzył pokaz dronów, które wyświetlały nad plażą wizerunek wilka, czyli symbolu kojarzonego z Shakirą. Brazylio, kocham was, to magicznie widzieć miliony dusz zebranych razem, gotowych śpiewać, czuć i tańczyć, tak powiedziała Shakira. To nie pierwszy taki koncert, bo tam właśnie na plaży wystąpiły już m.in. Madonna, była również Lady Gaga. Władze Rio de Janeiro zapowiadają, że takie koncerty darmowe na plaży będą odbywały się jeszcze do co najmniej 2028 roku. To wszystko w maju, także planujcie sobie wyjazd w przyszłym roku w maju do Rio de Janeiro i tam na pewno pojawi się gwiazda na plaży w Copacabana.
1: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi.

0: przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
2: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
3: Reklama.

0: Kończąc nasz dzisiejszy środowy poranny program, przypominam, że dzisiaj mamy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Bądźcie bezpieczni, przezorni na drodze nie tylko dziś, ale pamiętajcie również, że przed nami ten okres, w którym coraz więcej samochodów, motocykli, rowerów pojawia się na drogach i ulicach. Dlatego oczy dookoła głowy, bądźcie ostrożni jadąc, uważajcie, wchodząc również na przejścia. Pamiętajcie, ja wiem, że piesi mają pierwszeństwo, ale czasami spójrzcie z perspektywy kierowcy, bo jeśli jesteście kierowcą, no to pewnie macie taką perspektywę, ale jeśli nie, to czasami widać tych pieszych, którzy nigdy nie byli kierowcami, oni po prostu wchodzą na te pasy, mówią, to ja tu jestem najważniejszy. Czasami tak, ale ktoś może na przykład nie zauważyć i może stać się wam krzywda, dlatego też warto obserwować, co się dzieje. Tak jak kiedyś uczono, że najpierw w lewo, potem w prawo, jeszcze raz w lewo i dopiero wtedy idziemy, przechodzimy przez ulicę. No i uwaga, dzisiaj Międzynarodowy Dzień Bez Diety. Wszyscy ci, którzy jesteście na diecie, daję wam dzisiaj odpust i dzisiaj możecie coś zjeść dobrego, smacznego. Wiadomo, że dieta to z reguły są posiłki, których się nie da jeść, a dzisiaj możecie zjeść to, co lubicie. Jutro wrócicie do swojej diety, a dzisiaj dajcie sobie trochę radości w ten środowy poranek albo popołudnie. Dziękuję za dzisiaj, zapraszam na czwartkowe poranne spotkanie i mówię wam miłego dnia, do usłyszenia, do jutra, pa!
1: Śniadanie z Norda FM.

0: Śniadanie z Norda FM. Reklama.
1: Ty hodujesz, Ossi skupuje. Ossi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi, uczciwe rozliczenia, pewne płatności, konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
2: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
2: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
2: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy zł.
2: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
3: lub zadzwoń 504 16 10 10.
2: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
4: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
0: Reklama.
5: Kilkunastu uczniów z unieważnioną maturą to kara za telefony. Po śmiertelnym wypadku pilota na roztoczu prace rozpoczynają śledczy. Polacy masowo zastrzegają dokumenty. Agnieszka Trojanowska, BIS. Kilkunastu maturzystom unieważniono wczorajszy egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Robert Zakrzewski. To podobna liczba unieważnień co w poniedziałek po egzaminie z polskiego. To kara za wniesienie na egzamin telefonów i kara dotkliwa, bo osoba, której unieważniono egzamin, nie może go poprawiać w tym roku. Najbliższa możliwość przystąpienia do matury pojawi się dopiero za rok dla takich osób. Dziś trzeci dzień obowiązkowej matury. Abiturienci napisali egzamin z języka obcego na poziomie podstawowym. Od jutra rozpoczną się egzaminy na poziomie rozszerzonym. Prokuratura Okręgowa w Zamościu będzie prowadzić śledztwo w sprawie wczorajszej katastrofy samolotu, w której zginął pilot samolotu gaszącego pożar lasu w Puszczy Solskiej. Śledczy prowadzą właśnie teraz oględziny miejsca zdarzenia. Zamierzają zabezpieczyć wrak maszyny i poddać go specjalistycznym badaniom, a także przesłuchać świadków. Zaplanowano również sekcję zwłok pokrzywdzonego. Podczas gaszenia pożaru lasu na roztoczu w okolicy Biłgoraja poszkodowanych jest także dwóch strażaków. Potruli się dymem, są w szpitalu. Walka z ogniem cały czas trwa na miejscu. Cały czas pracuje tam kilkaset osób. Mieszkańcy mówią, że to pierwszy taki przypadek w ich okolicy.
6: Wie pani, ja już mam 70 lat, ale coś takiego to u nas nie było. Naprawdę, jest to strasznego. Ludzie są po prostu szokowani, że mogło do takiej sytuacji dojść. Już w tej chwili jeden ten amerykański samolot już pobrał wody. Co strasznego, czubki drzew, no.

0: normalnie ogień, jak zapałki, dosłownie co strasznego.
1: Do pożaru doszło na terenie lubelskiego Roztocza na styku powiatów Zamojskiego, Tomaszowskiego i Biłgorajskiego. Okoliczne drogi są zamknięte. W piątek o 13:00 w Warszawie zostanie podpisana umowa Polski z Komisją Europejską w ramach programu SAFE. Potwierdził to dziś wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Umowa dotyczy zaciągnięcia przez Polskę kredytu na 44 miliardy euro. Pieniądze Polska ma wydać na zbrojenia i przemysł obronny, mówił podczas targów Defense 24 Days minister obrony.
2: To będzie wielkie wydarzenie, nie tylko symboliczne, bo Polska jest jako pierwsza, ale to jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych, szczególnie dla Polskiej Grupy Zbrojeniowej, ale wszystkich kooperantów, wszystkich tych, którzy będą spełniać warunki i możliwości, to czas wytężonej pracy.
1: Podpisanie umowy SAFE oznacza, że zaliczka w wysokości około 6,5 miliarda euro ma trafić do Polski jeszcze w tym miesiącu. Tak wynika z planu Komisji Europejskiej. Księżna Kate wraca do kolejnych obowiązków królewskich. Brytyjska księżna uda się w pierwszą podróż zagraniczną od czasu wykrycia u niej nowotworu 2 lata temu. W przyszłym tygodniu żona księcia Williama, pierwszego w linii do objęcia tronu, pojedzie z 2-dniową wizytą do Włoch. Rekordowo szybko rośnie liczba zastrzeganych dokumentów przez Polaków. To efekt M-Obywatela, uważa Ministerstwo Cyfryzacji. W tym roku do bazy Związku Banków Polskich trafiło już ponad 112,5 tysiąca dokumentów. M-Obywatel umożliwia zastrzeżenie dowodu osobistego, paszportu i prawa jazdy w kilka sekund, wyłącznie przy użyciu aplikacji.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionu na antenie Norda FM. Ponad 100 km na godzinę pędził przez teren zabudowany. Konsekwencje okazały się poważne. 4 maja przed godziną 23 funkcjonariusze puckiej drogówki zatrzymali do kontroli kierującego samochodem marki Skoda, który znacznie przekroczył dozwoloną prędkość na drodze w Sławutówku. Pomiar wykazał, że pojazd poruszał się z prędkością 103 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50. Za popełnione wykroczenie 47-letni mieszkaniec Sopotu otrzymał mandat w wysokości 1000 zł oraz punkty karne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami policjanci zatrzymali mu również prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Puccy policjanci przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych i apelują do kierowców o przestrzeganie obowiązujących ograniczeń. W powiecie lęborskim wykryto 5 nowych ognisk afrykańskiego pomoru i świń. Powiatowy lekarz weterynarii apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie procedur, które mogą ograniczyć rozprzestrzenianie się tej groźnej choroby zwierząt. Nowe przypadki odnotowano w okresie od 22 kwietnia do 5 maja. Ogniska pojawiły się w kilku miejscowościach, m.in. w Lędziechowie i w Obliwicach w gminie Nowa Wieś Lęborska oraz w Białogardzie, Wicku i Gąsce na terenie gminy Wicko. Choroba została potwierdzona u dzików, a liczba zakażonych zwierząt w poszczególnych lokalizacjach wynosi od 1 do 7 osobników. Służby weterynaryjne przypominają, że kluczowe znaczenie ma odpowiednie zachowanie w przypadku znalezienia padłego dzika. Należy unikać kontaktu ze zwierzęciem i niezwłocznie zgłosić taki przypadek odpowiednim służbom. Stosowanie się do zaleceń może znacząco wpłynąć na ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa ASF, który jest roślinozdobnych. W ramach wydarzenia prowadzona jest także zbiórka dużego, niedziałającego sprzętu RTV i AGD. Mieszkańcy mogą wcześniej umówić odbiór elektroodpadów i otrzymać specjalny bon uprawniający do odbioru sadzonki. Organizatorzy przypominają, że akcja skierowana jest do mieszkańców Słupska, a odbiór elektroodpadów prowadzony będzie wyłącznie z terenu miasta. Pierwszy dzień miesiąca okazał się wyjątkowo intensywny dla wejherowskich strażników miejskich. Mundurowi uczestniczyli w walce z zagrożeniami pożarowymi. Funkcjonariusze Straży Miejskiej ujawnili 2 nielegalne rozpalone na terenie leśnym ogniska i najechali wprost na palącą się ściółkę w lesie u zbiegu ulicy Roszczynialskiego i w niebo wstąpienia. Jak relacjonuje straż, na ich oczach dopiero co zaczęło się palić poszycie leśne. Na miejsce wezwano straż pożarną, która ugasiła pożar w zarodku. Natomiast o godzinie 14 mieszkaniec Wejherowa rozpalił duże ognisko w lesie przy ulicy Ofiar Piaśnicy. Został ukarany mandatem karnym. 15 minut później ujawniono kolejne nielegalne ognisko w tym rejonie miasta. Kobieta, która je rozpaliła, również została ukarana mandatem karnym. Straż Miejska apeluje. Wysuszona ściółka stanowi duże zagrożenie pożarowe. Nawet najmniejsza iskra ognia może wzniecić pożar, który szybko się rozprzestrzenia po lesie, powodując jego spalenie. Zazwyczaj o tej porze można obserwować, jak temperatura powoli zaczyna iść w górę.

0: No ale nie dzisiaj. Dzisiaj raczej przez cały dzień będzie utrzymywała się na bardzo podobnym poziomie i będzie to poziom 7 stopni Celsjusza. W sumie to już jest poziom 7 stopni Celsjusza w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rezieruminie, Mieluzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Mogą być jedynie wahania naprawdę symboliczne, ale raczej właśnie taka temperatura będzie się nam utrzymywała. Zachmurzenie duże i mogą się dziś pojawiać opady.
1: Norda, Norda.

0: I zaczynamy nasze dzisiejsze spotkanie. Ciekawostki i muzyka zagrają w nim główną rolę. Mam nadzieję, że i wy spędzicie z nami najbliższe godziny. Maja Popowska, kłaniam się nisko i zapraszam. Jedziemy!
1: Reklama. Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
2: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
3: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły

0: Grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
1: Reklama.

Muchołówka amerykańska wygląda jak roślina z lekką teatralną przesadą, bo jej liście przypominają małe zielone pułapki. Najciekawsze jest jednak to, że ona nie zatrzaskuje się przy każdym przypadkowym dotyku. W środku pułapki znajdują się włoski czuciowe i dopiero odpowiednia liczba pobudzeń w krótkim czasie uruchamia mechanizm zamknięcia. To bardzo sprytne, bo pojedyncza kropla deszczu albo przypadkowy pyłek nie powinny kosztować rośliny energii. Dopiero gdy sygnał sugeruje obecność żywej zdobyczy, pułapka zaczyna działać. I właśnie to robi największe wrażenie. Roślina, która nie ma układu nerwowego w ludzkim rozumieniu, zachowuje się tak, jakby miała bardzo prosty, ale skuteczny system decyzyjny. Natura po raz kolejny pokazuje, że inteligencja wcale nie zawsze musi wyglądać jak myślenie. Czasem wystarczy dobrze ustawiony próg reakcji, trochę chemii i liść, który wie, kiedy nie warto marnować sił.

0: Reklama.
1: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4063. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
0: Reklama.
4: Tomasz Smuga, zapraszam na wiadomości sportowe w Radiu Nord FM. Dzisiaj poznamy półfinalistów Pomorskiego Pucharu Polski. Pierwsze z ćwierćfinałowych spotkań rozpocznie się o godzinie 17. Jaguar Ostrzyk Gdańsk podejmie weekend Rodzino. Pół godziny później na Morawę Boiska wybiegną piłkarze Gryfat Czew oraz Gdańsk Gdańsk. O godzinie 18 zagra Pomezania Malbork z Kartuzem Kartuzy, a zmagania w 1/4 finału zakończy o godzinie 18.30 mecz Gryfat Słupsz KP Stargard Gdański. Półfinały odbędą się 20 maja, a finał 4 czerwca w Chojnicach. Zmieniamy dyscyplinę. Gdynia ponownie stanie się stolicą gimnastyki artystycznej. Od czwartku do niedzieli w Polsat Plus Arena Gdynia odbędzie się prestiżowy turniej Gdynia Rhythmic Stars and Baltic Junior Cup. To największa impreza tej dyscypliny w Polsce. W tym roku do rywalizacji przystąpi około 350 zawodniczek z 25 krajów, w tym także z USA i Kanady. Największe nadzieje kibice wiążą ze startem Liliany Lewińskiej, która należy do światowej czołówki. Jak podkreśla prezes Polskiego Związku Gimnastycznego Leszek Blanik, to zawodniczka łącząca wysoki poziom sportowy z dużą popularnością wśród kibiców. Na macie zobaczymy również zagraniczne gwiazdy, w tym francuskę Helen Karbanow oraz Niemkę Margaritę Kolosow. W rywalizacji nie zabraknie także młodych Polek, wśród nich m.in. Laura Lewińska czy Aleksandra Sadzińska. Zawody to nie tylko sportowa rywalizacja. W ramach Baltic Junior Cup wystartują zawodniczki w różnym wieku, od 8 latek po seniorki. Organizatorzy zapowiadają wysoki poziom i zaciętą walkę o czołowe miejsca. Kulminacją wydarzenia będzie niedzielna gala show, podczas której gimnastyczki zaprezentują widowiskowe układy łączące sport z elementami tańca. Więcej informacji na temat zawodów oraz wszelkich atrakcji można znaleźć na stronie www.gdyniastars.pl. Z gimnastyki przechodzimy do koszykówki. Przed nami decydująca kolejka sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi. Po jej zakończeniu poznamy zarówno pary play-in, jak i ostateczne rozstawienia zespołu w fazie play-off. Jednym z ciekawszych spotkań będzie starcie Anwilu Włosławek z Energą Trefl Sopot. Gospodarze są już pewnie miejsca w strefie play-in i zakończą rundę zasadniczą na 7 lub 8 pozycji. To oznacza dla nich dwie szanse na awans do play-off. Z kolei Sopocianie mają zagwarantowane miejsce w czołowej szóstce, ale wciąż walczą o jak najwyższe rozstawienie. Zwycięstwo może dać im nawet trzecie miejsce, natomiast porażka może zepchnąć ich na pozycję od 4 do 6.

0: Ciekawie zapowiada się także mecz Energii Czarni Słupsk z Tauron GTK Gliwice. Choć spotkanie nie wpłynie znacząco na układ tabeli, gospodarze wciąż mają szansę zakończyć sezon na 13 miejscu, jeśli wygrają i przy sprzyjających wynikach innych spotkań. Drużyna z Gliwic jest już pewna 15 lokady. W innym meczu Arrival Lotto Twarde Pierniki Toruń podają AMW Arkę Gdynia. Torunianie zakończą sezon na 12 miejscu, natomiast Arka ma już pewny udział w play-off, ale wciąż walczy o rozstawienie. Przy korzystnym układzie wyników Gdynia nie mogą awansować nawet na trzecie miejsce, ale w przypadku porażki mogą spaść na szóste.
1: Temperatura niespecjalnie dzisiaj idzie w górę. W godzinach porannych na termometrach mieliśmy około 7 stopni Celsjusza i bardzo podobne wartości można oglądać przez cały dzień. I to w całym regionie. 7 stopni mamy dzisiaj w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rubik, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku czy Kobylnicy. No wszędzie ta siódemka. Ciśnienie umiarkowane, wiatr słaby i umiarkowany. A co do opadów, one dzisiaj mogą się pojawiać i zresztą padać mają, z czego, co widać.

0: Mrówki grzybiarki są jednymi z najbardziej niezwykłych organizatorów w świecie zwierząt. Z zewnątrz wygląda to prosto. Robotnice wycinają kawałki liści i niosą je do mrowiska. Ale najciekawsze jest to, że one wcale tych liści bezpośrednio nie jedzą. Liście służą jako podłoże do hodowli specjalnego grzyba, którym żywi się kolonia. Czyli mamy tu prawdziwe rolnictwo, tylko w wersji owadziej, podziemnej i perfekcyjnie zorganizowanej. Każda część kolonii ma swoje zadanie. Jedne mrówki tną liście, inne je transportują, kolejne przygotowują materiał, jeszcze inne pilnują upraw. To jedna z tych ciekawostek, które skutecznie studzą ludzką dumę. Bo zanim człowiek zaczął mówić o gospodarstwach, uprawach i organizacji pracy w świecie owadów, działały już systemy, które spokojnie mogłyby zawstydzić niejeden magazyn logistyczny. Natura nie potrzebuje dyplomów z zarządzania. Wystarczy jej kolonia i bardzo dobrze podzielone obowiązki.
1: Reklama. Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka Bud to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 606.
3: Chroni środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
4: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667-222-922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
1: Reklama.

kinie sceny z ogromnymi tłumami zawsze robią wrażenie. Bitwy, stadiony, marsze, wielkie zgromadzenia. Widz ma poczucie, że kamera naprawdę objęła setki albo tysiące ludzi. A tymczasem film od dawna zna sposoby, żeby zbudować takie wrażenie znacznie sprytniej.

Jednym z nich jest odpowiednie ustawienie statystów, praca perspektywą, powielanie grup w montażu albo wykorzystywanie fragmentów scenografii tak, by oko dopowiadało sobie resztę przestrzeni. Najciekawsze jest to, że widz wcale nie potrzebuje zobaczyć każdego człowieka osobno. Wystarczy rytm ruchu, gęstość pierwszego planu, dźwięk i dobrze dobrany kadr, żeby mózg uznał. Tak, tu naprawdę jest tłum. To właśnie jest magia kina od kuchni. Nie zawsze trzeba mieć wszystko naprawdę. Trzeba mieć wystarczająco dużo prawdy w odpowiednim miejscu, żeby wyobraźnia widza sama zbudowała skalę. I właśnie dlatego film tak skutecznie potrafi robić wielkie widowisko z bardzo precyzyjnie ustawionej iluzji.

0: Reklama.
1: Kobieto, czas zabłysnąć. Odwiedź butik Mandarynka w centrum handlowym Jantar. Najmodniejsze fasony, dopracowane detale i jakość polskich marek, którą widać od pierwszego spojrzenia. Stylizacje na co dzień, do pracy i na wyjątkowe wyjścia. Wszystko w jednym miejscu. Nie czekaj, przyjdź i znajdź swój nowy, ulubiony look. Mandarynka. Styl, który przyciąga spojrzenia. Wejherowo, ulica Obrońców Helu 3.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji Historyczana. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
0: Reklama.
6: Strażacy nadal walczą z ogromnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie. Fiasko referendum w sprawie odwołania prezydenta Bytomia. A na koniec zaproszenie do teatru na Hamleta po śląsku. Miriam Lipińska. Nawet do wieczora może potrwać gaszenie pożaru lasów niedaleko Biłgoraja w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Strażaków, którzy od wczoraj walczą z ogniem, od rana wspiera policyjny Black Hawk, który zrzuca wodę na płonące drzewa. Akcję utrudnia susza i bardzo silny wiatr. Pożar jest daleko od zabudowań, ale okoliczni mieszkańcy są zaniepokojeni.
7: Jest to wielka dla nas tragedia, dramat. Tak piękny las płonie i w tak silnym uderzeniem wiatru i siły ci strażacy, jak baliśmy się, że jak zmieni się kierunek wiatru, to niestety może nam się spalić nasz Józefów. Centralnie jak zawiało, to była chwila i mogliśmy być w tym pożarze ogarnięci.
8: Widzę, że pani jest ze łzami w oczach.
7: No bo mam te działki dosłownie kilometr od tego zarzewia ognia.
9: Bardzo przerażający, bo trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało. Uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać, a już trochę przeżyłem i tych różnych pożarów widziałem, także ten to taki był wyjątkowy.
6: Część okolicznych dróg w związku z pożarem jest nieprzejezdnych. Na miejscu są też prokuratorzy z Zamościa, którzy prowadzą oględziny miejsca wczorajszej katastrofy samolotu gaśniczego, w której zginął pilot. Tymczasem Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało do mieszkańców i osób przebywających w części Lubelszczyzny i Podkarpacia SMS-owe alerty. Ostrzega w nich przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach i ich sąsiedztwie. 12 maja Sąd Okręgowy w Sosnowcu zajmie się zażaleniem prokuratury, która domaga się aresztowania mężczyzny podejrzanego o spowodowanie wypadku drogowego, w którym zginął poseł Łukasz Litewka. 57-latek wyszedł na wolność po wpłaceniu poręczenia majątkowego. Śledczy uważają, że tylko bezwzględne aresztowanie podejrzanego pozwoli odpowiednio zabezpieczyć tok śledztwa, które jest na wstępnym etapie. Kompromitacja inicjatorów referendum w Bytomiu. Mimo złożenia wymaganej liczby podpisów, blisko 40% z nich zostało odrzuconych przez komisarza wyborczego. Komisarz poinformował, że aż 179 numerów PESEL na listach poparcia referendum należało do osób zmarłych jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem procedury. Referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Mariusza Wołosza się więc nie odbędzie. Sprawa ma jednak ciąg dalszy, bo teraz prezydent zapowiada złożenie zawiadomienia do prokuratury o możliwości fałszerstwa danych. I na koniec zmieniamy temat. Hamlet Williama Szekspira zostanie wystawiony po śląsku na scenie Teatru Śląskiego, mówi reżyser Robert Talarczyk.
10: Dla tych ludzi.

0: ludzi, którzy lubią Hamleta, nie będą chcieli jeździć po Polsce i porównywać, to jestem ciekaw, co powiedzą o tym naszym śląskim Hamlecie. O kim on opowiada, o czym jest ten Hamlet, czy on w jakiś sposób rezonuje z dzisiejszym światem i czy w ogóle dlatego kogoś ten śląski Hamlet godający być albo nie być, to ciebie pytanie ma sens.
1: Premiera spektaklu Tragedio Hamleta księcia Dynemarku 15 maja. Będą też napisy po polsku.
2: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie zaprasza na wyjątkowe obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, które odbędą się już 23 maja. Wydarzenie rozpocznie się barwnym korowodem, który wyruszy z placu Reginy Osowickiej i przejdzie na plac Wejhera. Tam odbędzie się uroczyste wręczenie nagród w konkursie plastycznym Wiosenne Marzenia, o czym marzy wiosna. Kulminacyjnym momentem obchodów będzie wspólny taniec, który symbolicznie połączy wszystkich uczestników. Start festynu zaplanowano w samo południe w Wejherowskim Parku Miejskim. Chętni będą mogli wziąć udział w grze terenowej zatytułowanej Wspólnie przez przygodę, a na zakończenie mini disco. Na najmłodszych czekać będą też dmuchańce, zjeżdżalnie, malowanie buziek, konkursy z nagrodami oraz liczne gry i zabawy. Przypominamy, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 23 maja. W Lęborku przy Alei Wolności 71 pogarsza się stan elewacji zabytkowej kamienicy. Z budynku odpadają fragmenty tynku, dlatego wzdłuż frontu zamontowano siatki zabezpieczające, które mają ograniczyć ryzyko dla przechodniów. Obiekt znajduje się w pobliżu dawnego banku PKO BP i od pewnego czasu budzi zaniepokojenie mieszkańców ze względu na swój stan techniczny. Odpadające elementy elewacji sprawiają, że część osób decyduje się korzystać z chodnika po przeciwnej stronie ulicy. Zarządca nieruchomości poinformował, że wspólnota mieszkaniowa podpisała umowę na kompleksowy remont budynku. Prace mają rozpocząć się po uzgodnieniu z konserwatorem zabytków, a ich start planowany jest jeszcze przed okresem wakacyjnym. Gmina Kobylnice rozpoczęła przygotowania do jednego z największych wydarzeń kulturalnych w regionie. Tegoroczne Dni Kobylnice odbędą się 23 i 24 maja, a organizatorzy już teraz zapraszają wystawców do udziału w imprezie. Szczególne zaproszenie skierowane jest do rękodzielników, twórców ludowych, producentów naturalnych kosmetyków oraz właścicieli gospodarstw ekologicznych. Jak podkreślają organizatorzy, wydarzenie od lat łączy lokalną tradycję z nowoczesnością i stanowi ważną przestrzeń promocji regionalnych produktów. Dla wystawców przygotowano stoiska o szerokości do 3 metrów. Koszt udziału wynosi 200 zł, jednak opłatę wnoszą wyłącznie osoby zakwalifikowane do udziału w wydarzeniu. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 maja. Lista wybranych wystawców zostanie opublikowana 11 maja, a termin wniesienia opłaty upływa 15 maja. Wypełnione formularze można przesłać mailowo lub dostarczyć osobiście do Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy przy ulicy Wodnej. Szczegółowy regulamin i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie organizatora. W przedszkolu publicznym w Mostach odbyła się kolejna edycja Ogólnopolskiego Dnia w Piżamie. Dzieci uczestniczyły w zajęciach rozwijających empatię, współpracę i wrażliwość na potrzeby innych. Jednym z ważnych punktów wydarzenia była obecność mobilnego punktu poboru krwi. Dzięki współpracy z Kosakowskim Klubem Honorowych Dawców Krwi mieszkańcy gminy oraz pracownicy przedszkola mogli włączyć się w zbiórkę krwi i realnie pomóc osobom potrzebującym. W trakcie wydarzenia można było także wykonać screening postawy ciała, a na zakończenie odbyła się energetyczna zumba dla mam. Jak relacjonują organizatorzy, Dzień w Piżamie stał się ciepłą i wartościową inicjatywą, łączącą empatię, profilaktykę zdrowotną, pomoc drugiemu człowiekowi i wspólne działanie. Zdjęcia z tego nietypowego z pewnością wydarzenia znajdziecie na oficjalnej internetowej stronie gminy Kosakowo pod adresem gmina.kosakowo.pl. Południe już za nami i teoretycznie na termometrach powinniśmy już zaraz oglądać solidne wartości. W końcu już 6 maja, a tutaj niestety dzisiaj 7 stopni Celsjusza, 7 w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rubi, czy też Gniewinie, Luzinie i Słupsku, Lęborko oraz Kobylnicy. No wszędzie ta 7, jedynie 7, chyba nie muszę dodawać, że na plusie. Zachmurzenie dość intensywne się utrzymuje, umiarkowane albo duże. Mogą się też pojawiać opady deszczu.
3: Słuchajcie, radia Norda FM.

Lodówka jest dziś tak zwyczajna, że człowiek docenia ją głównie wtedy, gdy przestaje działać. A przecież jej wejście do codzienności było prawdziwą rewolucją. Wcześniej przechowywanie jedzenia wymagało piwnic, lodowni, soli, suszenia, wędzenia albo po prostu bardzo szybkiego zjedzenia.

0: Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
3: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
2: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
2: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
4: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 7.

0: 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
1: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
2: Reklama.
3: Two ships in the night. Teardrops in an innocent ocean. Four walls painted white.

W geografii są miejsca, które przypominają, że mapa pokazuje tylko część prawdy. Dobrym przykładem są rzeki ponikowe, czyli takie, które na pewnym odcinku znikają pod ziemią, przepływają przez system jaskiń albo szczelin i pojawiają się ponownie gdzieś dalej. To zjawisko szczególnie dobrze pasuje do terenów krasowych, gdzie woda przez długi czas rozpuszcza skały wapienne i tworzy podziemne korytarze. Najciekawsze jest właśnie to, że rzeka nie kończy się tam, gdzie nagle znika z oczu. Ona po prostu przechodzi do ukrytej części krajobrazu. Dla człowieka stojącego na brzegu wygląda to trochę tak, jakby natura nagle schowała fragment opowieści i powiedziała: dalej czytajcie pod powierzchnią. Geografia bardzo lubi takie momenty. Uczy, że świat nie zawsze prowadzi swoje drogi na widoku. Czasem najważniejszy ruch odbywa się tam, gdzie nie da się już iść spacerem, tylko trzeba uruchomić wyobraźnię.

0: Reklama. Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
1: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.

U wybrzeży Japonii odkryto niezwykłe kręgi na dnie morza, które przez pewien czas wyglądały jak zagadka z gatunku tych bardzo efektownych. Dopiero później okazało się, że ich autorem jest niewielka ryba z rodziny rozdymkowatych. Samiec pracowicie tworzy na piasku precyzyjny, okrągły wzór, używając własnych płetw. Przesuwa piasek, rysuje promieniste linie, poprawia krawędzie i buduje coś, co wygląda jak podwodna mandala. A wszystko po to, by przyciągnąć samice. Najbardziej niezwykłe jest to, że ten twórca nie ma ani narzędzi, ani wielkiego rozmiaru, ani publiczności z biletami. Ma tylko ciało, piasek i ogromną determinację. Natura po raz kolejny pokazuje, że zaloty potrafią być znacznie bardziej wyszukane, niż podpowiada prosty obraz życia pod wodą. Człowiek myśli o rybie jako o stworzeniu pływającym bez większej scenografii, a tu nagle okazuje się, że ktoś na dnie oceanu od dawna prowadzi własną szkołę projektowania krajobrazu.

0: Reklama. Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
0: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
0: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
0: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
1: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
0: Reklama.
3: Okno na kulturę.
4: Michał Jarosz, zapraszam na solidną porcję kulturalnych wrażeń na antenie Norda FM. Przed nami pierwsze warsztaty i spotkanie w Wejherowskim Centrum Kultury Filharmonii Kaszubskiej. To bardzo młoda kultura. Wydarzenie będzie miało miejsce 14 maja w Wejherowskim Centrum Kultury. Inicjatywa skierowana jest do młodzieży w wieku od 16 do 25 lat, dorosłych, osoby pracujące z młodzieżą, realizujące wydarzenie na rzecz młodzieży, osoby pracujące w obszarze kultury, oświaty, czyli nauczycieli, instruktorów oraz lokalnych liderów młodzieżowych i dorosłych, wolontariuszy, członków rad młodzieżowych. W trakcie

spotkanie zaplanowano takie zagadnienia jak sieciować osoby pracujące z lub na rzecz młodzieży oraz osoby młode działające na rzecz środowisk lokalnych, jak generować pomysły na ład działania oraz jak mapować zasoby oraz budować partnerstwa lokalne. Więcej informacji o programie znajdziecie na internetowej stronie nck.org.pl. Choć wernisaż już się odbył, to wystawa trwa. W Reckiej Fabryce Kultury obejrzeć możemy dzieła stworzone przez młodych artystów. Podczas wystawy można zobaczyć prace z dziedzin takich jak rękodzieło, warsztaty kreatywne, szydełkowanie, malarstwo, fotografia, ceramika oraz rysunek stworzonych przez podopiecznych pracowni Fabryki Kultury w Redzie. Tak jak już wspomniałem, sam wernisaż tej wystawy miał już miejsce, zresztą umilony został także przez muzykę gitarową w wykonaniu podopiecznych, ale to nie oznacza, że wystawa dobiegła końca, wręcz przeciwnie. Właśnie teraz w Reckiej Fabryce Kultury możemy podziwiać dzieła tych młodych artystów z jakże różnorodnych dziedzin. Samą wystawę oglądać można będzie do końca przyszłego miesiąca, czyli aż do 30 czerwca. Jest więc czas, aby się tam wybrać i podziwiać te dzieła. Co ważne, wstęp na wystawę jest całkowicie darmowy i wolny.

W kinie czasem najstraszniejsze nie jest to, co samo w sobie wygląda groźnie, ale to, co nagle zostaje wyrwane z codzienności i ustawione w zupełnie innym świetle. Świetnym przykładem jest zasłona prysznicowa w Psychozie Alfreda Hitchcocka. To przecież przedmiot absolutnie zwykły, coś obok czego przechodzi się bez emocji. A jednak w tej jednej scenie staje się granicą między bezpieczeństwem a zagrożeniem. Widz nie widzi od razu wszystkiego, widzi sylwetkę, ruch, cień i przez chwilę sam dopowiada sobie resztę. Najciekawsze jest właśnie to, jak mało potrzeba, żeby kino zmieniło znaczenie przedmiotu. Łazienka, która powinna być miejscem prywatności i spokoju, nagle staje się przestrzenią napięcia. Zasłona nie jest już zasłoną, jest ekranem oczekiwania. I właśnie wtedy film pokazuje swoją największą siłę. Potrafi sprawić, że po seansie zwykły domowy detal przez moment wygląda odrobinę mniej niewinnie niż wcześniej.

0: nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
1: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4063. Wewnętrzne 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
2: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość. Reklama.
3: Jest wyrok w procesie ojczyma i matki maltretowanego Kamila. Nowe doniesienia w sprawie pożaru lasu na Lubelszczyźnie. Za maturzystami kolejny egzamin. Miriam Lipińska. Jest wyrok w sprawie znęcania się nad 8-letnim Kamilem z Częstochowy. W wyniku długotrwałego maltretowania chłopiec zmarł. Ojczym dziecka, Dawid B., został skazany na 25 lat więzienia, m.in. za zabójstwo. Matka Kamila, Magdalena B., za pomoc w zabójstwie i znęcanie się ma spędzić w więzieniu 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Są już maksymalne ceny paliw na jutro. Zgodnie z nimi benzynę 95 zatankujemy jutro za maksymalnie 6 zł 46 groszy, benzynę 98 za 6,95, a olej napędowy za 7 zł 26 groszy za litr. Oznacza to, że jutro tankowanie będzie nas kosztować nieco mniej niż dziś. W Rządowym Centrum Bezpieczeństwa zebrał się sztab kryzysowy w związku z potężnym pożarem lasu na Lubelszczyźnie w powiecie biłgorajskim. Jak przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński, pożar pod względem zakresu terytorialnego jest opanowany. Pojedyncze ogniska są na bieżąco wygaszane. Minister dodał, że niepokojący jest silny wiatr. A w czasie gaszenia pożaru dwóch strażaków podtruło się czadem. Są w szpitalu, czują się dobrze. Walka z żywiołem może potrwać nawet do wieczora. Do akcji wkroczyły już kolejne śmigłowce. Mieszkańcy kilku okolicznych powiatów dostali alerty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z ostrzeżeniem przed groźnym zadymieniem. Jak mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek, lepiej pozostać w domu.
4: Na ten moment to zagrożenie jest mocno oddalone od zabudowań, ale oczywiście dymy pożarowe ze względu na wiatr przesuwają się też w długich odległościach i to zagrożenie się pojawia, więc dla bezpieczeństwa mieszkańców, żeby właśnie do podtrucia nie doszło, zamknięcie okien i pozostanie w domach jest jak najbardziej bezpieczne.
3: Prokuratura i Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych będą wyjaśniać okoliczności śmierci pilota samolotu, który zginął wczoraj w czasie gaszenia pożarów. Tymczasem Roztoczański Park Narodowy, znajdujący się 10 km od pożaru, prewencyjnie wprowadził zakaz wstępu na tereny leśne. Ma obowiązywać do czasu opanowania pożarów w Puszczy Solskiej, ale też poprawy warunków atmosferycznych, bo na razie zagrożenie pożarowe potęguje susza, wysokie temperatury i silny wiatr. Pracownicy parku prowadzą wzmożone patrole na terenie parku, również z wykorzystaniem dronów. I na koniec zmieniamy temat. Za nami kolejny dzień matur. Dziś maturzyści pisali egzamin z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla zdecydowanej większości z nich był to język angielski. A jak im poszło?
5: Całkiem nieźle. Łatwiutko chyba, no jak zawsze na angielskim.
6: Dobrze, myślę, że bardzo dobrze.
7: Myślę, że 80 plus.
6: A przy matematyce co dzisiaj było łatwo?
8: Bardzo dobrze. Angielski to wiadomo zawsze raczej coś prostszego niż poprzednie maturki. No i ostatnia matura z tych podstawowych, więc od jutra już tak naprawdę tylko te przedmioty, które nas interesują. Rozszerzenia i to tyle, koniec tego maratonu podstawowego.
3: Poza angielskim maturzyści mieli do wyboru także język

0: niemiecki, rosyjski, hiszpański, francuski, włoski i od tego roku ukraiński.
1: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Władysławowo i Polskie Linie Kolejowe będą współpracować przy rozwoju stacji i węzła przesiadkowego. W poniedziałek podpisano porozumienie, które określa wspólne działania przy planowanej modernizacji infrastruktury kolejowej. Spotkanie przedstawicieli samorządu i Polskich Linii Kolejowych SA zakończyło się podpisaniem porozumienia dotyczącego współpracy przy lokalnych inwestycjach infrastrukturalnych. Podróżni zyskają przejście podziemne pomiędzy dworcem PKS a dworcem PKP oraz przebudowaną stację Władysławowo. Nowa infrastruktura umożliwi sprawne łączenie różnych środków transportu.
2: Kolej ma rzeczywiście przyszłość, bo jednak ruch samochodowy, jakbyśmy nie zrobili dwupasmowej jezdni tutaj, to na końcu zatka się na rondzie we Władysławowie i to jest też mało ekologiczne. Kolej jest jednak tym, co umie przewieźć szybko i sprawnie ludzi i budowa każdego bezkolizyjnego przejścia, jak tutaj chociażby tunelu dla pieszych we Władysławowie. Czy budowa drugiego toru, jak do portu we Władysławowie, na odcinku Władysławowo-Port, czy docelowo elektryfikacja linii na Hel, jest podstawą do tego, aby tutaj mogli szybko turyście przyjechać, bezpiecznie i nie stać w korkach.
1: Mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski. W tym roku została również podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej poprawy przepustowości na linii kolejowej numer 213. Dokumentację do tego zadania ma być gotowa do 2028 roku.
3: W kwietniu bieżącego roku podpisaliśmy umowę na projektowanie, które już jakby ma w sobie elementy dzisiejszego porozumienia, więc w ramach dokumentacji projektowej, która będzie przygotowana w najbliższych miesiącach, uwzględniamy zarówno budowę drugiego toru pomiędzy Władysławem a Władysławowym Port oraz mijanek na linii helskiej w Chałupach i w Helbur, ale również zaprojektowanie przejścia podziemnego, które jest tak kluczowe z punktu widzenia realizacji jakiejś z węzeł przesiadkowej, połączenia i umożliwienia mieszkańcom i turystom bezpiecznego i jak najszybszego dostępu zarówno na perony i wykorzystanie linii kolejowej, jak również połączenie dwóch części miasta Władysławowa.
1: Tłumaczy pełnomocnik zarządu do spraw przygotowania inwestycji Polskich Linii Kolejowych Rafał Banaszkiewicz. Budowa przejścia podziemnego to inwestycja o wartości ponad 24 milionów złotych, z czego 17 milionów stanowi wsparcie unijne. W Łebie rozpoczyna się trzecia edycja programu grantowego Moc Bałtyku. Inicjatywa realizowana m.in. przez Baltic Power ma na celu wspieranie lokalnych projektów społecznych i aktywizacji mieszkańców regionu. Program jest skierowany zarówno do organizacji, jak i osób indywidualnych, które chcą działać na rzecz swojej społeczności. Inauguracyjne spotkanie odbędzie się 7 maja o godzinie 17 w sali Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Kościuszki 90A. Będzie to okazja do zapoznania się z zasadami programu, możliwościami uzyskania dofinansowania oraz wymogami formalnymi związanymi ze składaniem wniosków. Moc Bałtyku to program, który od początku swojego istnienia koncentruje się na wspieraniu inicjatyw odpowiadających na realne potrzeby mieszkańców. Projekty mogą dotyczyć m.in. działań społecznych, edukacyjnych, ekologicznych czy kulturalnych. Kluczowe znaczenie ma ich wpływ na rozwój lokalnej społeczności. W Słupsku odbędzie się wydarzenie skierowane do kobiet. Moc dojrzałych kobiet, dobre życie zaczyna się od ciebie. To 2 dni spotkań, rozmów i warsztatów poświęconych zdrowiu psychicznemu, samoakceptacji i rozwojowi osobistemu. Wydarzenie zaplanowano na 22 i 23 maja. Organizatorzy podkreślają, że będzie to przestrzeń dla kobiet, które chcą zatrzymać się na chwilę i zadbać także o siebie. W programie znalazły się m.in. wykłady, spotkania autorskie, warsztaty oraz wieczór poezji. Uczestniczki spotkają się z psycholożką i dziennikarką Małgorzatą Ochmę, psychoterapeutką Janną Flis, trenerką Moniką Urbańczyk oraz dziennikarką i dokumentalistką Joanną Warechą. Pierwszego dnia zaplanowano stand-up Joanny Warechy oraz wieczór poezji z Małgorzatą Ochmę. Z kolei sobota upłynie pod znakiem wykładów dotyczących samoakceptacji, budowania poczucia własnej wartości oraz przełamywania własnych ograniczeń. Darmowe wejściówki można odbierać w Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku po okazaniu słupskiej karty mieszkańca lub pierwszej strony PIT-u z adresem zamieszkania w Słupsku. Dla uczestniczek przygotowano także bezpłatny transport autobusowy spod słupskiego ratusza. Liczba miejsc jest ograniczona. Ciepło to dzisiaj specjalnie nie jest, a porównując dzisiejszą temperaturę z tą, którą mieliśmy jeszcze parę dni temu, to można powiedzieć, że po prostu jest zimno. 7 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Rydzierumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku.

0: Lęborku, Kobylnicy, wszędzie ta siódemka, tylko że chyba niezbyt szczęśliwa. Ciśnienie spadło nam, dzisiaj mamy około 1009 hektopaskali w całym regionie, chmur nam przybyło, mogą się pojawiać opady deszczu, ale raczej na ulewę się nie zanosi.
1: Norda.

Zegar z kukułką jest jednym z tych przedmiotów, które pokazują, że ludzie od dawna nie chcieli tylko mierzyć czasu. Chcieli go też trochę oswoić. Mechanizm takiego zegara nie ogranicza się do wskazówek i tarczy. O określonej godzinie otwierają się małe drzwiczki, pojawia się ptak i słychać charakterystyczne kuku. To drobny teatr ukryty w drewnianej skrzynce. Najciekawsze jest to, że zegary z kukułką mocno kojarzą się z Schwarzwaldem, gdzie rozwijało się rzemiosło zegarmistrzowskie i snycerskie. Dzięki temu zwykłe urządzenie do mierzenia czasu stało się także ozdobą, pamiątką i małym pokazem technicznej pomysłowości. Historia codzienności bardzo lubi takie przedmioty. Niby praktyczne, a jednak pełne charakteru, bo zegar z kukułką nie mówi tylko, która jest godzina. On robi z tej informacji wydarzenie. I trzeba przyznać, że to całkiem elegancki sposób na przypomnienie, że czas płynie, nawet jeśli robi to z drewnianym ptakiem i odrobiną humoru. Na pół.

0: Reklama. Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667 222 922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
1: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
2: W Gdyni.
1: I niby wypoczywałeś w Karwi?
2: W Karwi. Do czego zmierzasz?
1: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
2: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
1: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
5: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
3: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
6: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetne. Na okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
0: Reklama.

Mapa świata wydaje się czymś obiektywnym. Patrzycie i macie wrażenie, że skoro coś jest narysowane, to po prostu tak wygląda planeta. A tymczasem kartografia od zawsze musi mierzyć się z jednym wielkim problemem. Ziemia jest kulą, a papier jest płaski. I właśnie dlatego każda mapa świata jest pewnym kompromisem. Najsłynniejszym przykładem jest odwzorowanie Mercatora, które świetnie sprawdzało się w żegludze, bo pomagało prowadzić kurs po liniach prostych. Miało jednak swoją cenę. Im bliżej biegunów, tym bardziej powiększało powierzchnię lądów. Dlatego Grenlandia na wielu mapach wygląda niemal jak Afryka, choć w rzeczywistości jest od niej znacznie mniejsza. To świetna ciekawostka, bo pokazuje, że mapa nie jest tylko obrazem świata. Jest też decyzją, co poświęcić, żeby coś innego pokazać wygodniej. I właśnie dlatego kartografia jest taka fascynująca. Niby daje porządek, kierunek i poczucie pewności, ale pod spodem cały czas przypomina, że nawet najładniej narysowany świat jest trochę umową między matematyką, praktyką i ludzkim spojrzeniem.

0: Reklama.
1: Wejherowo, czas na modę z charakterem. Szukasz stylizacji, która przyciąga spojrzenia? Odwiedź butik Mandarynka w centrum handlowym Jantar. To tutaj znajdziesz odzież damską na każdą okazję. Do pracy, na spotkanie, na wielkie wyjście. Stawiamy na polskie marki, jakość i najnowsze trendy, które pokochają kobiety z naszego regionu. Nie musisz jechać do Trójmiasta. Najlepszy styl czeka tu, na miejscu. Mandarynka. Styl, który przyciąga spojrzenia. Wejherowo, ulica Obrońców Helu 3.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Ty hodujesz. Ossis kupuje. Ossi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia. Pewne płatności. Konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na

0: Polinie Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły.
1: Więcej także na foodworks.pl.
2: Reklama.

Patyczaki są jednymi z najlepszych mistrzów udawania w świecie zwierząt. Na pierwszy rzut oka wyglądają jak zwykłe gałązki, wyschnięte łodygi albo fragment rośliny, który przypadkiem zaczął się poruszać. I właśnie o to chodzi. Ich ciało, kolor, kształt i sposób poruszania się tworzą kamuflaż tak skuteczny, że drapieżnik często patrzy wprost na owada i wcale nie widzi obiadu. Najciekawsze jest jednak to, że patyczak nie tylko przypomina gałązkę wyglądem. Potrafi też poruszać się bardzo powoli, kołysząc z ciałem tak, jakby poruszał nim wiatr. To już nie jest zwykłe przebranie. To pełna rola zagrana całym ciałem. Natura po raz kolejny pokazuje, że przetrwanie nie zawsze wymaga siły, prędkości albo zębów. Czasem wystarczy być tak przekonującym kawałkiem patyka, że świat po prostu przechodzi obok. I trzeba przyznać, że to jedna z najbardziej eleganckich form obrony. Nie walczyć, nie uciekać, tylko tak dobrze udawać element scenografii, że nikt nie zaprosi was do dramatu.

0: 20-letnią tradycją.
1: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
0: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
1: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
0: Zapraszamy do współpracy. Arkabud to sprawdzony i solidny partner.
1: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
0: www.arkabud.pl.
2: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
3: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Reklama.

Mówienie kolor potrafi zrobić znacznie więcej niż tylko upiększyć obraz. Może prowadzić widza przez emocje, podpowiadać nastrój i mówić coś o bohaterze, zanim ten zdąży cokolwiek powiedzieć. Świetnie widać to w filmach, które konsekwentnie budują własną paletę barw. Ciepłe odcienie potrafią dawać poczucie bliskości, nostalgii albo bezpieczeństwa. Chłodne błękity i zielenie mogą natychmiast wprowadzić dystans, niepokój albo samotność. Najciekawsze jest jednak to, że widz często nie analizuje tego świadomie. Po prostu czuje, że scena jest miękka, duszna, elegancka, groźna albo melancholijna. Kolor działa trochę jak muzyka obrazu. Nie musi tłumaczyć, żeby wpływać na odbiór. I właśnie dlatego operatorzy oraz reżyserzy tak uważnie dobierają światło, kostiumy, scenografię i korekcję barwną. Kino nie opowiada wyłącznie fabułą, opowiada także temperaturą kadru, a czasem jeden dobrze dobrany kolor potrafi powiedzieć o samotności bohatera więcej niż długa rozmowa przy stole.

0: Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
1: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl. Reklama.
2: Są nowe zarzewia ognia w pożarze lasu w Puszczy Solskiej. Ojczym i matka Kamila z Częstochowy z wyrokami. Prezydent składa do Sejmu projekt ustawy o kryptowalutach, a rząd ma jutro przyjąć własny projekt w tej sprawie. Miriam Lipińska. Trwa walka z ogromnym pożarem lasów w Puszczy Solskiej w powiecie biłgorajskim na Lubelszczyźnie. Jak mówił podczas sztabu kryzysowego szef MSWiA Marcin Kierwiński, sytuacja nad ranem wydawała się opanowana, ale wiatr i nowe zarzewia ognia znów ją skomplikowały. Do akcji skierowano policyjnego Black Hawka i śmigłowce lasów państwowych. Na miejscu są trudne warunki. Mokradła utrudniają dojazd ciężkiego sprzętu, a silny wiatr zwiększa ryzyko rozprzestrzeniania się ognia. Podczas akcji doszło do tragedii. Rozbił się samolot gaśniczy Dromader. Na miejscu zginął pilot. Kondolencje jego rodzinie złożył premier Donald Tusk.
3: Niech to wszystkim uświadomi, jak wielkie zagrożenie i ile cywilnej odwagi trzeba, aby uczestniczyć w tego typu akcjach. Także jeszcze raz najszczersze wyrazy współczucia.
2: Pożar w lasach w powiecie biłgorajskim wybuchł wczoraj po południu. W kilku gminach obowiązuje alert RCB. Mieszkańcy mają zamknąć okna i przygotować się na ewakuację. A na miejscu pojawili się też inspektorzy ochrony środowiska, by zbadać jakość powietrza, mówi inspektor Agnieszka Bachta.
4: Na razie łapiemy powietrze, żeby poddać go analizie pod względem jakości, co zawiera. Czy to nie są substancje szkodliwe dla człowieka, czyli między innymi i pył?
2: Inspektorzy po bardzo wstępnych badaniach zapewniają, że jakość powietrza jest bezpieczna. Zapadł wyrok w głośnej sprawie 8-letniego Kamila z Częstochowy. Tamtejszy sąd okręgowy skazał ojczyma Dawida B. na 25 lat pozbawienia wolności za znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku którego nastąpiła śmierć Kamila. Matka Magdalena B. decyzją sądu ma spędzić za kratami 16 lat za pomocnictwo i znęcanie się nad dzieckiem. Sędzia Marek Garlik przypomniał, jak straszną przemoc zastosował ojczym wobec Kamila 29 marca 2023 roku.
5: Polewanie prysznicem wrzącą wodą, uderzanie prysznicem pięściami po całym ciele, a następnie rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy.
2: Chłopiec zmarł po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Wcześniej mężczyzna wielokrotnie znęcał się nad pasierbem, ale też nad pozostałymi dziećmi. Wyrok nie jest prawomocny, prokuratura zapowiedziała już apelację. Prezydent Karol Nawrocki skierował do Sejmu swój projekt ustawy o kryptoaktywach. Poinformował o tym szef jego kancelarii Zbigniew Bogucki. Tymczasem rząd jutro ma przyjąć w trybie obiegowym trzeci już projekt ustawy regulującej rynek kryptowalut. Przepisy podnoszą kary za oszustwa na tym rynku. Później pałeczkę przejmie Sejm, który może uchwalić nowe prawo w przyszłym tygodniu. A dziś, późnym popołudniem, w Senacie ma się odbyć szeroka debata o aferze wokół giełdy kryptowalut Zonda Krypto. Przedstawiciele rządu krok po kroku przedstawią, co w tej sprawie wiadomo. Nie ma planów utajnienia obrad. I na koniec niezwykłe znalezisko na dnie Bałtyku. To beczka z bryłami żelaza. Na jej denku zachowały się znaki kupieckie stosowane do końca XVII wieku, między innymi do znakowania towarów przewożonych drogą morską. Teraz znalezisko zostanie zbadane w Muzeum Morskim w Gdańsku.
6: Michał Jarosz, zapraszam.

0: Na informacje z regionów Nord FM. Z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Wejherowie miejsce będzie miało wyjątkowe wydarzenie. To festyn integracyjny Bliżej Autyzmu. Impreza ta ma na celu budowanie świadomości społecznej na temat autyzmu, integrację lokalnej społeczności oraz wspólne spędzanie czasu w atmosferze życzliwości i otwartości. Cały dochód z wydarzenia zostanie przeznaczony na terapię i rehabilitację podopiecznych Wejherowskiego Stowarzyszenia na rzecz osób z autyzmem, czyli organizatora tego wydarzenia. W programie znajdą się występy artystyczne, animacje dla dzieci, stoiska, loteria fantowa oraz wiele niespodzianek. Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków gminy miasta Wejherowa, a patronat honorowy nad wydarzeniem objęli marszałek województwa pomorskiego, prezydent miasta Wejherowa, starosta wejherowski oraz wójt gminy Wejherowo. Festyn integracyjny Bliżej Autyzmu odbędzie się 10 maja w godzinach między 13 a 18 w Parku Miejskim w Wejherowie. W Główczycach odbyły się uroczyste obchody stulecia miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej, połączone z oficjalnym przekazaniem nowego wozu bojowego. Wydarzenie miało wyjątkowo podniosły charakter i zgromadziło licznie zaproszonych gości, delegacji oraz mieszkańców. Uroczystości rozpoczęły się polową mszą świętą, po której uczestnicy przemaszerowali na plac przy remizie. Tam odbył się oficjalny apel, podczas którego odczytano historię jednostki, uczczono pamięć zmarłych druhów minutą ciszy oraz wręczono odznaczenia i wyróżnienia dla zasłużonych strażaków. Podkreślano znaczenie wieloletniej służby, zaangażowania oraz roli młodego pokolenia strażaków w kontynuowaniu tradycji. Drugą część wydarzenia stanowiło przekazanie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Pojazd został poświęcony, a jego kluczyki przekazano jednostce podczas oficjalnej ceremonii. Nowy wóz ma wzmocnić gotowość operacyjną strażaków i poprawić skuteczność działań ratowniczych. Organizatorzy podkreślili, że jubileusz oraz inwestycja są ważnym momentem w historii jednostki i całej lokalnej społeczności. Prezydent miasta Słupska ogłosił wybory do Słupskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Do udziału zaproszone są wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie miasta, posiadające siedzibę lub strukturę organizacyjną w Słupsku. Każda organizacja może zgłosić jednego kandydata. Formularze zgłoszeniowe będzie można składać od 13 do 20 maja do godziny 14, zarówno w wersji papierowej w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej przy ulicy Niedziałkowskiego, jak i elektronicznie. Głosowanie korespondencyjne zaplanowano w dniach od 21 do 26 maja, natomiast dzień wyborów wyznaczono na 27 maja. Spotkanie odbędzie się o godzinie 15 w Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie lub bezpośrednio w Wydziale Współpracy Kultury i promocji Urzędu Miejskiego w Słupsku. Kolejna drogowa inwestycja w Redzie zbliża się wielkimi krokami. Dwie ulice zostaną pokryte nową nawierzchnią. Wyłoniono wykonawców przebudowy, co oznacza, że już niedługo ruszą konkretne prace w terenie. Około 410 metrów ulicy Tartakowej przebuduje firma z Wygody Sierakowskiej za kwotę 555 tysięcy złotych. Z kolei około 310 metrów ulicy Góreckiego wyremontuje firma z Władysławowa za około 387 tysięcy złotych. Na wykonanie prac realizatorzy będą mieli 3 miesiące od momentu podpisania umowy. Jak przekonuje Urząd Miasta Gdynia, to ważny krok, który przełoży się na większy komfort i bezpieczeństwo dla mieszkańców. Cieszę, że po etapie planów i formalności przechodzimy do działania. Zimno, co tu dużo ukrywać. Ja wiem, że 7 stopni Celsjusza jeszcze jakieś 2 miesiące temu to byłaby niezła wartość, ale ja przypomnę, że ledwo mieliśmy 20 parę stopni Celsjusza, a dzisiaj 7, proszę bardzo, w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rumignie, Minie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, wszędzie ta 7, ale mam też dobrą wiadomość, już jutro temperatura znowu zacznie iść w górę powoli i dość nieśmiało, ale ten proces się zadzieje.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

Za moment w Radiu Norda FM porozmawiamy z naszym gościem. Zostańcie z nami. I nasze dzisiejsze spotkanie dobiega do szczęśliwego finału. Kłaniam się nisko i bardzo dziękuję Wam za to, że byliście. Słyszymy się jutro o stałej porze. Maja Popowska, przyjemnej reszty dnia i do następnego.

0: Reklama.
1: Rolniku, od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
2: Wyobraź sobie, że Twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem.
3: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
4: Ty hodujesz. Osi skupuje. Osi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia. Pewne płatności. Konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
5: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
6: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
5: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
6: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
5: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
7: Uwaga,

0: Wicherowo komunikat urodzinowy. To?
1: Salon Fajne Materace.
0: Gdzie?
1: W Wejherowie.
0: Kiedy?
1: Od 15 do 31 maja.
0: Co?
1: Wielka obniżka cen na łóżka i materace z okazji naszych urodzin.
0: Nie czekaj, aż okazja przejdzie ci koło nosa. Najlepsze modele znikają najszybciej.
1: Fajne Materace. Świętuj z nami i oszczędzaj.
0: Zapraszamy od 15 do 31 maja.
2: Reklama.
3: Mieszko Weltrowski, witam serdecznie i zapraszam na program Gość Dnia. A naszymi gośćmi dzisiaj są pan Tomasz Klas, czyli prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: I pan Paweł Hinz, czyli król Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Dzień dobry, witam.
5: Dzień dobry, witam.
3: No właśnie, dzisiaj mamy tutaj niezwykły zaszczyt gościć króla, gościć prezesa. To może tak bardzo ciekawie brzmi, ale to też jest piękna historia, bo historia Kurkowych Bractw Strzeleckich sięga już przecież chyba, jeżeli dobrze pamiętam, XIX wieku. Powiedzcie.
5: Średniowiecza.
4: XIII-XIV.
3: O Boże, no to powiedzmy sobie szczerze, to jest piękny czas, to jest piękna historia, tradycja, którą wy w Wejherowie i nie tylko oczywiście podtrzymujecie. I to jest chyba coś, z czego powinniśmy być dumni, a jeszcze bardziej powinniśmy być dumni, że w Wejherowie w tym temacie coraz więcej się dzieje.
4: Tak, dzieje się i już najbliższy weekend, 9-10 maja, 17 zjazd Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczypospolitej Polskiej. Kongres, trzeba dodać tutaj, że jest on, odbywa się pod honorowym patronatem ministra obrony narodowej Kośniaka-Kamysza oraz prezydenta miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebranta, na który już dzisiaj serdecznie zapraszamy.
3: No właśnie, ale kongres to jest bardzo ważna rzecz. O tym, że na co zapraszamy, to oczywiście jeszcze powiemy, bo bardzo dużo się będzie działo, ale kongres to jest dla niektórych wyjątkowa sprawa. Król przestaje być królem. Tak. Mamy, ale nie bez królewia, tylko nowego króla.
5: Tak, tak. Kongres odbywa się raz na 3 lata. Wiąże się to z nowymi wyborami całych władz zarządu, zjednoczenia i też przy okazji jest to strzelanie o ten najważniejszy królewski tytuł w Polsce, czyli o tego króla zjednoczenia. No i u nas to się zaczęło już, jak wracaliśmy 3 lata temu z Pszczyny i postanowiliśmy, że będziemy robić wszystko, bo to też prestiż dla bractwa i dla miasta, żeby ten kongres odbył się u nas w Wejherowie. I dzięki przychylności jak gdyby
4: władz
5: samorządu udało się to dopiąć. Także jesteśmy bardzo szczęśliwi, nie?
4: No i też przychylności trzeba dodać zarządu Zjednoczenia, bo oni
5: tak.
4: Ostateczną decyzję podejmują, gdzie odbędzie się kongres.
3: No ale tu widać, że Wejherowa stało się już ważne na mapie, jeżeli chodzi o Kurkowe Bractwa Strzeleckie. Ale jeszcze powiedzmy też, bo Kurkowe Bractwo Strzeleckie, czym tak naprawdę jest dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, bo już oddziałacie przecież od ładnych lat w Wejherowie, wcześniej także na terenie całego kraju, bo te Kurkowe Bractwa Strzeleckie przez pewien czas nie istniały, one się reaktywowały, tak, więc o tym też warto wiedzieć, no i to jest po prostu ta tradycja, która wiąże się z historią strzelania. Przede wszystkim. To na czym to polega, co trzeba zrobić, żeby w ogóle być w bractwie, o tak powiem, z czym to się wiąże?
5: Generalnie te bractwa kurkowe były powołane spośród mieszczan do obrony miast przed różnymi okolicznościami. Natomiast dzisiaj już głównie spoczywa na nas ten ciężar kultywowania tej tradycji, tej historii, tych wartości patriotycznych. To jest taki jak gdyby główny cel. To strzelectwo dalej z nami jest ze względu na tą historię i też się rozwija pod tym względem. Natomiast same bractwa kurkowe w sobie są postrzegane pewnie. Często nas mylą z myśliwymi, troszkę kurczę nie wiadomo, czym my się zajmujemy, co to jest. Jesteśmy po prostu normalnymi ludźmi o określonych jak gdyby poglądach, czyli naprawdę patriotami. Nie mamy z tym problemu, żeby to okazywać. No, lubimy się spotkać, lubimy ze sobą przebywać, nie tylko w domu, w zamkniętym pomieszczeniu, prawda, oglądać tylko, prawda, telewizję i w tych swoich czterech ścianach. Lubimy wyjść do ludzi, lubimy się integrować. Tych bractw w Polsce mamy 124 teraz, także naprawdę jest gdzie jechać, jest gdzie się pokazać. No, od tych 3 lat właśnie jesteśmy dość aktywni w Polsce, stąd też ten kongres u nas.
3: No ale też aktywnie Wejherowie, bo o tym trzeba powiedzieć. Gdyby nie bractwo

0: komórkowe wejherowskie, no to o strzelnicy byśmy dalej zapominali w ogóle, że w Wejherowie istnieje, a to dzięki wam ona odrodziła się, dzięki wam mieszkańcy Wejherowa okolicy mają gdzie także postrzelać sportowo chociażby i to jest też piękna sprawa, o której powinniśmy pamiętać, bo to, prawdę mówiąc, o tym sport strzelecki też dbacie tutaj w Wejherowie.
1: Tak, no tutaj właśnie dzięki miastu żeśmy, też miasto nam zaufało i żeśmy odzyskali to miejsce, tą strzelnicę, za co serdecznie dziękujemy. No i tam widać, że się tam życie kwitnie, że się rozwija strzelnica. Są różnego rodzaju spotkania młodzieży, nawet z Rumi, z Redy przyjeżdżają na szkolenia strzeleckie.
0: I otwarte dla każdego, kto
1: tylko zechce.
0: Dlatego nie trzeba ubierać munduru, nie trzeba przypinać swoich orderów.
2: Dlatego klub założyliśmy strzelecki przy Bractwie Złoty Kur, do którego zapraszamy wszystkich, którym jak gdyby te sama idea Bractwa jest jak gdyby odległa, ale w klubie chcieliby być, postrzelać gdzieś, jakoś miło spędzić czas, to zapraszamy. Mamy ten klub od tego roku z licencją PZSS-u, także też można u nas się ubiegać o uprawnienia dające później możliwość ubiegania się o pozwolenie na broń. Nie ma problemu, zapraszamy wszystkich.
0: No i teraz już będzie piękna okazja, bo najbliższy weekend faktycznie dużo się będzie działo, jeżeli chodzi o kongres Zjednoczenia Kurkowych Braci Strzeleckich RP. To jest chyba wielkie też wyróżnienie, powiedzmy sobie szczerze, dla Wejherowa i dla was, bo tutaj no co pewnie kilkaset osób z całego kraju zjedzie.
1: Jest to duże wyróżnienie, jest to, że tak powiem, święto, można powiedzieć, Zjednoczenia Kurkowych Braci Strzeleckich. Zjadą się tutaj bracia i siostry z całej Polski. Na dzień dzisiejszy zadeklarowało się 82 bractwa, że przyjadą do Wejherowa. Delegatów jest na tą chwilę 160 bodajże 3. Wiadomo, każdy przyjedzie z rodziną, z kolegą, z przyjaciółmi, więc myślę, że jakieś te 300-400 osób z Polski na pewno tutaj zjadzie. Plus my
0: ponad
1: tutaj
0: 80
1: miejscowi.
0: Tak, ponad
1: 80 miast. Tak.
2: I to nie są małe miasteczka, są to też duże miasta jak Kraków, Warszawa, Poznań. Naprawdę Łódź, będziemy mieli naprawdę fajnych gości tutaj. Zresztą na samej wizji lokalnej, jak u nas byli członkowie Zjednoczenia, obejrzeć to miejsce, bo nim wydadzą decyzję, to też robią taką wizję, czy damy radę. To sami byli zaskoczeni, jak u nas pięknie wygląda, jak ile już mamy zrobione właśnie na strzelnicy. I zaufali nam, że to się uda. My mamy też nadzieję, że już wszystko poleci tak, jakbyśmy chcieli. Zobaczymy.
0: No i to świętowanie będzie miało chyba takie dwa wymiary, bo jedno to jest typowo wasz wymiar i to o tym jeszcze powiedzmy, bo drugie to oczywiście zapraszamy też wszystkich do wspólnego świętowania, ale ten wasz wymiar, który jest taki bardzo też formalny, no bo tak jak powiedzieliśmy tutaj, będzie się, rozumiem, wybierał też nowy zarząd, tak?
2: Nowy
0: całego
2: zarząd.
0: Zjednoczenia tak. Na całą Polskę.
2: Tak. To jest jak gdyby główny powód tego kongresu. Natomiast i on będzie się odbywał, ten kongres wybory w Filharmonii w sobotę. Jednocześnie też będą strzelania w sobotę dla niedelegatów czy tam gości, a w niedzielę już dla wszystkich. Także i delegaci będą strzelać. Rozwiąże się to, kto będzie nowym królem Zjednoczenia. Zobaczymy.
0: No ale tak, też wspomnieli o tym, że dzień wcześniej delegaci już się zjawią na Pomorzu, tak. Z innym ważnym wydarzeniem, które też jesteśmy tutaj zobowiązani nawet do tego, żeby powiedzieć, bo przecież ten zjazd jest wyjątkowy pod tym względem.
1: Tak, bo to do tego zjazdu dwa bractwa się zaangażowały. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Gdyni organizuje w piątek 90. rocznicę zaślubin Bractw Kurkowych z Morzem. I tam na Molo? Dobrze mówię.
2: Na skwerze Kościuszki,
1: przepraszam. Będziemy się zbierali i przy marszem pod Błyskawice i tam będzie symboliczne zaślubiny Bractw Kurkowych z Morzem. Tutaj aktualny król Zjednoczenia wrzuci krzyż Zjednoczenia do morza.
2: Do morza, tak.
0: Czyli taka symboliczne
2: odnowienie tam rota ślubowania, prawda?
1: 20 lat temu, w 2006 też była taka uroczystość. Tak. I też w Wejherowie nie był to kongres, tylko był zjazd. Zjazd Bractw Kurkowych Rzeczypospolitej Polskiej i właśnie 70. rocznica zaślubin również Bractw Kurkowych z Morza w Gdyni.
0: No to będzie się działo, proszę państwa, historyczna kolejna chwila, jeżeli chodzi o Bractwa Kurkowe, a każdy z nas będzie mógł w tym towarzyszyć i dla każdego z nas przygotowano mnóstwo atrakcji, o których powiemy już za chwilę.

0: Nasze antenie, wracamy do tego, co w najbliższy weekend będzie się działo w Wejherowie na Strzelnicy, na ulicy Strzeleckiej zresztą. No właśnie, jeżeli mówimy już o tym weekendzie i o tym, co będzie się działo też tutaj dla mieszkańców, bo to świętowanie ma tą wasz wymiar zamknięty, tak to nazwijmy, i formalny, oficjalny, związany z Bractwem Kurkowym, ale to oczywiście też okazja do ludzi, żeby się zapoznać, bo tutaj przez wiele godzin będzie czekało nas mnóstwo atrakcji i szansy do tego, żeby po prostu pobyć z wami, zobaczyć tak naprawdę, czym jest Kurkowe Bractwo Strzeleckie, czym jest Strzelnica, jakie też atrakcje tutaj zostały przygotowane. No więc już od soboty zapraszamy wszystkich mieszkańców regionu.
1: Tak, zapraszamy. Godzina 9:30 będzie składanie kwiatów pod pomnikiem Jakuba Wejchera i następnie o godzinie 9:00 w kościele Świętej Trójcy uroczysta msza święta, o 9:00 z prowadzeniem sztandarów, z chórem Camerata Musicale. Więc będzie bardzo takie odświętna ta msza. Po mszy ustawimy się w przemarsz i idąc przed ratuszem, robiąc takie kółko tam w koło cukierni, deptakiem idziemy do Filharmonii. W Filharmonii będzie krótka przerwa, bo tam będzie takie uroczyste nadanie na sztandar Krzyża Zjednoczenia. To jest takie wyjątkowe odznaczenie dla jakby całego bractwa. I tam zrobimy wspólne zdjęcie i delegaci wtedy udadzą się na obrady do sali kinowej Filharmonii, a reszta gości i sztandary idą dalej, Hallera z orkiestrą gminy Wejherowo, na Strzelnicę.
0: No i tam zapraszamy już przed godziną 12, bo przygotowaliśmy bardzo dużo atrakcji.
2: Tak. Zespoły muzyczne, występy, koło gospodyń wiejskich ze znakomitą kuchnią.
1: Zaczniemy też od hymnu państwowego i wciągnięcia flagi państwowej przez batalion dowodzenia marynarki wojennej, następnie nasz hymn, no i potem już takie uroczyste otwarcie, przemówienia okolicznościowe i wtedy już na tej scenie wystąpi jako pierwszy zespół muzyczny klubu marynarki wojennej Flotilla, bardzo taki znany tutaj na wybrzeżu. Następnie będą zbierańce, będzie zespół rockowy OFF, znany tutaj nam chyba już od jakiegoś czasu.

0: Orkiestra Dęta Gminy Gniewino i na zakończenie będą koleczkowianie.
1: To w sobotę. W niedzielę także bogaty program, to od razu o tym powiedzmy. Bo niedziela też nas czeka.
2: W niedzielę też od rana.
0: W międzyczasie oczywiście, jak tam na scenie...
1: Strzelanie.
0: Na scenie będzie oczywiście strzelanie, tam w tylnej części jakby naszej strzelnicy. I też taka ciekawostka, bo będzie strzelanie o tytuł Młodzieżowego Króla Strzelców. Ale to jest tylko dla członków młodzieżówki Bractw Kurkowych. To nie jest dla całej
2: kadetów,
0: młodzieży,
2: nie?
0: Tylko dla młodzieży, którzy są przy Bractwie Kurkowym.
1: A kiedy już zapytam tylko, kiedy jest najważniejsze strzelanie, kiedy poznamy nowego króla?
2: Ono odbywa się i w sobotę, i w niedzielę. Jest to tylko jeden strzał, bez prób, bez powtórzeń. Tak zwany złoty strzał do tarczy punktowej i ten nas do końca czekamy aż do godziny 16 w niedzielę. Zliczamy, kto ten najlepszy strzał oddał. No i wtedy mamy dekorację nowego króla zjednoczenia. No jest bardzo miła, taka uroczysta, fajna chwila. Też od 16 będziemy zamykali te strzelania, żeby już przygotowywać się do wręczania nagród. Nagród też mamy sporo, bardzo fajnych. Tarcze rzeźbione, z których słyniemy tutaj też w Okręgu Pomorskim, mamy świetnego rzeźbiarza, bo to jest ręczna, piękna robota. Generalnie dzisiaj wszystkie te tarcze też mają wartość dla braci, bo są niepowtarzalne. Każdy region ma swoje, niektóre są malowane, niektóre rzeźbione, niektóre, no już powiem tak, robione maszynowo, więc nie robią takiego wrażenia jak te nasze, natomiast te nasze, coś pięknego. Piękna, rzemieślnicza robota.
0: Trzy tarcze już na pewno tutaj mieszkańcy widzieli, bo były na stronie naszej internetowej, na Facebooku, a reszta będzie do zobaczenia na strzelnicy.
1: No i też będzie okazja w tym wszystkim, żeby też mieszkańcy mieli okazję postrzelać, nie tylko zobaczyć, jak to robią zawodowcy,
2: nie,
1: ale...
2: Tak. Dla mieszkańców jest jedna specjalna tarcza, tylko dla gości, żeby nie było niedomówień, że tam strzelcy świetnie, prawda, rywalizują, na pewno wygrają. Jest osobna tarcza zrobiona tylko dla gości, mieszkańców.
0: Dodam tylko, że to jest tarcza prezesa.
2: Tak, to jest tarcza prezesa i też z fajnymi nagrodami, także zapraszamy. Rywalizacja będzie naprawdę zawzięta. Mogę zaświadczyć, wiele razy braliśmy w takich turniejach udział. Polecamy każdemu.
0: Konkurencji jest 13, z tym, że 5 jest konkurencji tylko dla członków Bractw Kurkowych, czyli dla Zjednoczenia, i to są tam strzelania właśnie o tytuł króla, o tytuł mistrza Zjednoczenia, o tytuł, o statuetkę brata kurkowego, a reszta tarcz jest tarcza 190-lecia naszego Bractwa, bo mamy w tym roku 190-lecie od powstania Bractwa. Tarcza właśnie Kongresu 17, tarcza właśnie tak jak moja prezesa, tarcza króla. One są generalnie ogólnodostępne. Mogą brać w nich udział, tak, i goście, i bracia kurkowi. A ta jedna właśnie tarcza prezesa jest tylko i wyłącznie dla gości niezrzeszonych w Bractwach Kurkowych.
1: No to proszę Państwa, zachęcamy, bo to jest naprawdę niezwykła okazja być częścią tej historii, która się właśnie będzie działa w Wejherowie, gdzie bractwa z całego kraju przyjadą, gdzie będziemy mieli okazję zapoznać się właśnie z całą historią, z ich pasją, no ale także spróbowania swoich sił w strzelectwie. No i oczywiście wspaniałej zabawy, bo tej także nie zabraknie przez oba dni najbliższego weekendu, więc zachęcamy serdecznie. Strzelnica na ulicy Strzeleckiej w Wejherowie, miejsce przecież znane, a jak nie, to poznacie Państwo oczywiście, zachęcamy też do tego. No a Wam życzymy oczywiście wspaniałej zabawy, trzymamy kciuki za nowego króla, który być może zostanie w Wejherowie, także więc oczywiście jest taka szansa, jest taka nadzieja, ale przede wszystkim, żeby ta impreza była jak najwspanialsza, tego Wam życzymy. Państwa zachęcamy do tego, żeby zobaczyć wszystkie szczegóły oczywiście, chociażby w mediach społecznościowych Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie. A już dziękuję ślicznie, Mieszko Wiltrowski, to był program Gość Dnia. Moimi Państwa gośćmi dzisiaj byli Tomasz Klas, czyli prezes Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie, i Paweł Hinc, król Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP. Dziękuję ślicznie.
0: Dziękujemy i zapraszamy.

0: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
1: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667-222-922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
2: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
1: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
1: Do stacji SKM Śmiechowo dojedziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
1: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl.
3: Lub zadzwoń 504 16 10 10.
1: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
4: Powiat Wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na

0: Każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 40 63 wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat Wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
1: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Carplichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvocarplichtagdynia.pl.
2: Reklama.

0: Fala. Aktualności.
1: Godzina 14.47 na zegarach, Michał Jarosz przy mikrofonie. Chociaż pogoda nam ostatnio nie dopisuje, to nie oznacza to, że w regionie nic się nie dzieje. Wręcz przeciwnie. Ze mną w studiu są Olga Reszke z portalu nadmorski24.pl oraz Mieszko Weltrowski z Twojej Telewizji Morskiej i zaraz nam powiedzą, co w tym regionie się właśnie dzieje. Olga, o czym dzisiaj tam ciekawym piszecie?
2: Dzieje się, oj dzieje, jak najbardziej. Dziś na portalu Nadmorski24 przeczytacie m.in. o konkursie na nazwę nowego tramwaju wodnego, który już 16 maja wyruszy w swój pierwszy rejs po Zatoce Puckiej. Jakie są zasady konkursu oraz jaką trasą pływać będzie i w jakiej cenie są bilety na tę nową turystyczną atrakcję, przeczytacie oczywiście w naszym artykule. Dziś piszemy również o nietypowym porwaniu nastolatek w Gdańsku i jeszcze bardziej nietypowym zakończeniu ich poszukiwań, budowie mostu i zmianie organizacji ruchu w gminie Łęczyce i ciekawym znalezisku polskich elektrowni jądrowych w Bałtyku. Na co natrafili nurkowie? Tego oczywiście dowiecie się z naszego artykułu. Mamy dla Was również kilka materiałów sensacyjno-kryminalnych. Piszemy m.in.

0: o wielkiej akcji CBŚ na Pomorzu związanej z kradzieżą i handlem części samochodowych oraz o aferze korupcyjnej w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Pucku. Poszczegóły tych zdarzeń zapraszamy rzecz jasna na stronę portalu nadmorski24.pl.
1: A jak już tą stronę dokładnie przestudiujecie z każdej możliwej strony, no to wtedy odpalacie twoją telewizję morską i w serwisie...
2: Trochę spokojniej, ale oczywiście także gdzieś zahaczymy chociażby o Puck, gdzie ten nowy tramwaj wodny się już pojawił. Możecie go Państwo zobaczyć, chociażby u nas właśnie. I zobaczyć także, jak będzie można z niego korzystać już niedługo, bo naprawdę wyjątkowa rzecz. Co ciekawe, że ma być tańszy niż te słynne promy między Gdynią a Galem, które kursują.
3: Znacznie tańszy, to no,
2: więc świetna okazja do tego, żeby skorzystać z takiej przejażdżki po Zatoce Puckiej. Będziemy chociażby także w Filharmonii Wejherowskiej, tam wczoraj zapowiadany zresztą u nas wcześniej w programie Gość Dnia, Dzień Neuroróżnorodności, więc dużo się działo w tym temacie. A jeszcze kilka innych rzeczy, o których oczywiście opowiem o 17.20. Zapraszam.
1: No to skoro jesteśmy w tematach tramwaju wodnego, no to ja mogę tylko powiedzieć, że spływamy.

0: Reklama.
1: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii we wtorki o 21:00 w telewizji Historyczana. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 400.

0: 2022.
1: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
2: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
3: Reklama.
4: RCB ostrzega przed zagrożeniem pożarowym w lasach w kolejnych regionach. Jest kara dla szpitala za zabieg poza kolejnością u krewnego senatora KO. Zabytkowy tramwaj z Poznania będzie woził turystów w Warszawie. Miriam Lipińska. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozszerza ostrzeżenie przed dużym zagrożeniem pożarowym w lasach. Obowiązuje już w 3 województwach. Na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Służby walczące z potężnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie niepokoi bardzo mocny wiatr. Jak mówi zastępca komendanta Straży Pożarnej w Lublinie Rafał Goliszek, wiatr bardzo utrudnia działania strażaków, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano.
5: Bardzo silny wiatr. Tutaj koledzy trzymali linie gaśnicze we dwóch, trzech nawet. Ten powiew wiatru powodował to, że praktycznie zostali przewracani.
6: Jednocześnie zmieniliście siedzibę sztabu.
5: Dla bezpieczeństwa strażaków, funkcjonariuszy i osób pracujących w sztabie.
6: Ci strażacy, mówiło się rano, że dwóch strażaków trafiło do szpitala.
5: Były zasłonięcia, zwycieńczenia z tej ciężkiej pracy, z dymu.
7: Pierwszy raz w życiu taka sytuacja na naszych tych pięknych lasach, na naszym terenie. Wszystko górą przechodziło na kolejne...
6: Błyskawicznie.
7: Tak, dokładnie tak. Więc ja się nawet bałam, modliłam o tych strażaków, którzy jadą. Przecież to wjedzie do tego lasu, odwróci się, a jesteś już otoczony tym ogniem.
4: W związku z pożarem w Puszczy Solskiej RCB ostrzegło przed groźnym zadymieniem w powiecie biłgorajskim. Radzi też, by przygotować się na wypadek ewakuacji. Ponad 130 tysięcy złotych. Taką karę Narodowy Fundusz Zdrowia nałożył na szpital w Aleksandrowie Kujawskim. To konsekwencja przyjęcia przez placówkę poza kolejnością krewnego senatora KO Tomasza Lensa. W trakcie kontroli wyszło na jaw, że szpital nie zapewnił należytej opieki innym chorym, bo jedyni lekarze z oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii uczestniczyli w zabiegu przeprowadzonym u krewnego polityka. Stąd decyzja o karze, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
8: Placówka może się odwołać od wyników kontroli. Ma na to 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
4: Szpital zlecił w tej sprawie także swoją kontrolę, ale wnioski z niej nie zostały upublicznione. Nowe ustalenia w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku.
9: 13-letnia Wiktoria spod Lwówka nie popełniła samobójstwa. Została zamordowana, a samobójstwo zostało upozorowane.
4: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Wielkopolskiej Policji. Ustalenia to efekt pracy funkcjonariuszy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Poznaniu.
9: Oni, współpracując z prokuratorem z prokuratury okręgowej w Poznaniu, zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
4: Chłopak został zatrzymany pod koniec marca w ramach środka zapobiegawczego. Sąd skierował 15-latka do schroniska dla nieletnich. Maksymalnie 6 zł 46 groszy za litr benzyny 95, 6,95 za benzynę 98 i 7 zł 26 groszy za litr oleju napędowego. To jutrzejsze maksymalne ceny przy dystrybutorach. Tym samym tankowanie będzie jutro nieco tańsze niż dziś. Poznański tramwaj zwany Helmutem będzie kursował na linii turystycznej w Warszawie. Skład przyjechał do stolicy w ramach wakacyjnej wymiany. Będzie można niebawem przejechać się nim na linii turystycznej numer 36.
10: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Norda FM. Awanse w wejherowskiej policji. Podinspektor Tomasz Oberzik został mianowany pierwszym zastępcą komendanta powiatowego policji w Wejherowie. Komendant wojewódzki policji w Gdańsku nadinspektor Bogusław Zięba wręczył również akty mianowania na kierownicze stanowiska. Referatem do

0: dochodzenie bo śledczym policji w Rydzie mianowana została aspirant Olga Łukaszewicz. Natomiast na stanowisko kierownika ogniwa patrolowo-interwencyjnego komisariatu policji w Rydzie mianowany został młodszy aspirant Błażej Helbrecht. Dodajmy, że w wejherowskiej policji służbę pełni blisko 300 funkcjonariuszy. Pożar drewnianej altany wybuchł przy ulicy Kaszubskiej w Lęborku wieczorem 5 maja. Na miejsce zdarzenia skierowano dwie jednostki Państwowej Straży Pożarnej, które natychmiast rozpoczęły działania gaśnicze. Ogień bardzo szybko objął całą konstrukcję, ponieważ altana była wykonana z łatwopalnych materiałów. Strażacy prowadzili akcję przez około godzinę, skutecznie opanowali sytuację, dzięki czemu nie doszło do rozprzestrzeniania się pożaru na sąsiednie tereny. Mimo sprawnej interwencji obiekt uległ niemal całkowitemu zniszczeniu. W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Policja prowadzi obecnie czynności, które mają wyjaśnić przyczyny pojawienia się ognia. Służby apelują o ostrożność, ponieważ w okresie wiosennym wzrasta ryzyko pożarów, a nawet niewielkie źródło ognia może doprowadzić do poważnych strat. Gmina Radzikowo zaprasza rodziców i opiekunów na wyjątkowe spotkanie poświęcone wpływowi nowych technologii na dzieci i młodzież. Gościem wydarzenia będzie profesor doktor habilitowany Mariusz Jędrzejko, pedagog społeczny, diagnosta uzależnień i cyberzaburzeń oraz ekspert w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych młodzieży. Spotkanie odbędzie się 21 maja o godzinie 17.30 w auli Zespołu Szkolno-Przedszkolnego imienia Czesława Miłosza w Siemianicach. Tematem wykładu będą dzieci i młodzież, a technologie ekranowe, wzorowanie zachowań, pobudzenie emocjonalne i agresja, wskazówki dla domowej profilaktyki. Uczestnicy dowiedzą się m.in. jaki wpływ na emocje i relacje społeczne młodych ludzi mają smartfony, media społecznościowe i treści internetowe. Organizatorzy zapowiadają także praktyczne wskazówki dotyczące budowania zdrowych nawyków cyfrowych i wspierania dzieci w bezpiecznym korzystaniu z technologii. Wstęp na wydarzenie jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych tematyką wychowania i bezpieczeństwa dzieci w świecie cyfrowym. Na cenne znalezisko o charakterze historycznym natrafiono podczas prac prowadzonych w ramach projektu pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. W trakcie przygotowań dna morskiego na potrzeby projektowania i realizacji systemu doprowadzania wody chłodzącej odkryto zabytkową, kilkusetletnią drewnianą beczkę. Znalezisko zostało zabezpieczone i przekazane do Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, gdzie zostanie poddane specjalistycznym analizom i konserwacji. Według wstępnych hipotez odkrycie może być pozostałością ładunku jednego z późno-średniowiecznych lub wczesno-nowożytnych statków żeglujących po Bałtyku. Beczkę odnaleziono na głębokości około 19 metrów, metr pod dnem morskim, skąd została wydobyta przez nurków pod nadzorem archeologa podwodnego. Obiekt wstępnie datowany na XV-XVII wiek ma około 70 cm wysokości, 40 cm średnicy i waży 216 kg. W beczce najprawdopodobniej znajdują się bryłki żelaza typu osmund, a na denku zachowały się znaki kupieckie. Jak mówi dr Anna Rębisz-Lubiejewska z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, odnaleziona beczka to cenny zabytek, który doskonale wpisuje się w znany nam kontekst bałtyckiego handlu żelazem. Pomimo braku części klepek, zachowały się dennice ze znakami własnościowymi, których forma i sposób wykonania wykazują wyraźne analogie do oznaczeń znanych, zbadanych przez Muzeum Wraków 15-wiecznego statku handlowego tzw. miedziowca czy wraku 17-wiecznego rudowca. Jednym z wyzwań przy realizacji projektu budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej jest właśnie identyfikacja, bezpieczne wydobycie i zabezpieczenie spoczywających na dnie Bałtyku zabytkowych obiektów. Mówiąc dość dosadnie, pogoda dzisiaj nam nie dopisuje, chociaż również mówiąc szczerze, przydałby się w końcu jakiś porządny deszcz. Jest dzisiaj szansa na niewielkie opady, no ale właśnie słowo klucz to niewielkie i drugie słowo klucz to szansa, bo pewności nie ma. Zachmurzenie dość duże się utrzymuje, temperatura jest stosunkowo niska. 7 stopni dzisiaj mamy w Dębkach, Władysławowie, Łebiełsce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzie, Rumi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Wiatr słaby i umiarkowany, a znowu jutro zacznie się nam ocieplać.
1: Norda.

0: No ładnie wam tu dzisiaj po południu gramy. Calvin Harris, za wcześnie Grzegorz Chyży. Robert Jastrzębski, dzień dobry. Program Nordo na fali się kłania. Do 18 jesteśmy razem i mamy środę, to 6 dzień maja. No i proszę państwa, żarty się skończyły, bo mamy dziś coś takiego jak Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. No i to jest właśnie ten moment, żeby na chwilę zdjąć nogę z gazu i przypomnieć sobie rzeczy niby oczywiste. Pasy zapinamy zawsze, telefon odkładamy, a kierownica to nie jest miejsce na rozkojarzenie. Bo przecież każdy z nas chce dojechać spokojnie, bezpiecznie i przede wszystkim do celu, prawda? Niezależnie czy jedziecie do pracy, do domu, czy po prostu przed siebie, uważajcie na siebie i na innych. No i też niezależnie gdzie nas dzisiaj słuchacie, czy to w samochodzie, czy w pracy, czy w domu, Radio Norda FM jesteśmy z wami i będziemy sprawdzać, gdzie są utrudnienia w regionie. Liczymy na waszą obecność, zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
4: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
5: Szukasz pomysłu na elewację? PSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. PSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
6: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.

0: Tu Radio Nordo FM i gramy dla Was w środowe popołudnie. Zostańcie z nami. Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, proszę Państwa. Co oznacza, drodzy kierowcy, że jesteśmy razem z Wami i jak zwykle mamy dla Was sporo ważnych informacji drogowych. Za chwilę w raporcie drogowym to sprawdzimy. A już teraz posłuchajcie, bo ważna zmiana w naszym regionie i to taka, którą warto zapamiętać. W Łęczycach szykuje się duża inwestycja, bo rusza rozbiórka starego mostu na rzece Łeba. A w jego miejsce powstanie nowoczesny obiekt. I jak czytamy w Nadmorskim 24.pl, co najważniejsze dla kierowców, to 18 maja od godziny 9 most zostanie zamknięty. No i zmieni się tam organizacja ruchu, trzeba będzie korzystać z objazdów. No ale prace potrwają dłużej, bo zakończenie planowane jest na czerwiec 2027 roku. Czyli krótko mówiąc, szykujcie się na objazdy, planujcie trasę wcześniej i uzbrojcie się w cierpliwość. A jak się jeździ w regionie, za chwilę sprawdzimy w raporcie drogowym. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

Szukasz stylizacji, która podkreśli Twoją osobowość? Odwiedź Butik Mandarynka w Centrum Handlowym Jantar. To miejsce stworzone dla kobiet, które cenią jakość, wygodę i najnowsze trendy. Znajdziesz tu odzież damską na każdą okazję. Od codziennych stylizacji po wyjątkowe wyjścia.

0: Promujemy polskie marki i stawiamy na starannie wyselekcjonowane kolekcje. Butik Mandarynka. Moda, która podkreśla Ciebie. Wejherowo. Ulica Obrońców Helu 3. Serdecznie zapraszamy.
1: Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem?

0: promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
1: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
2: Reklama.
3: Godzina 15.30, Jakub Szmilas, zapraszam na raport drogowy w radiu Norda FM, a dzisiaj widzę, że jest dosyć intensywnie na naszych drogach. Tutaj, jeżeli chodzi o wyjazdy z Trójmiasta, no to praktycznie na każdej drodze wylotowej trzeba mieć dużą dawkę cierpliwości, ale również tutaj w okolicach Osowej robi się jakieś delikatne zwolnienie na obwodnicy. Czyżby tam doszło do jakiegoś wypadku? Bo w ostatnich dniach nie obserwowałem wyjątkowo w tych okolicach zwolnienia, więc jeżeli coś się dzieje, to możecie nam dać znać na naszych social mediach. Na pewno to przekażemy innym kierowcom. Jeżeli chodzi zaś o Gdynię, no to tutaj dzisiaj jest bardzo ciężko. No Morska od centrum do estakady praktycznie koło w koło się będziecie toczyć i również na estakadzie też ciasno, aczkolwiek bywało gorzej w ostatnim czasie w związku z remontem estakady, więc póki jest remont, to tam pewnie będziemy musieli się na to nastawić. Za to przez Rumię przejeżdżamy bez większych problemów. W Redzie troszeczkę trzeba zwolnić przed ulicą Łąkową i Pucką, ale też jakichś większych zatorów tutaj nie ma i idzie to wszystko dosyć płynnie. Przez Wejherowo to już w ogóle nie ma o czym mówić. Troszeczkę będziecie musieli poczekać przed Gościecińską Górką. Tam normalny zator jak na te godziny. Natomiast jeżeli macie szczęście jechać trasą kaszubską, no to tą super płynnie aż do Leśnic jedziecie i nie ma tutaj jakichś większych przeszkód. Jeżeli zaś musicie po drodze zjechać na Lęborg, no to zjazd na Lęborg jest dosyć płynny, aczkolwiek w samym centrum miasta robi się troszeczkę ciasno, ale w Lęborku z doświadczenia wiemy, że te godziny szczytu tak dosyć szybko przychodzą, no i to na tych głównych ulicach po prostu trzeba przeczekać, doliczyć jakieś może 5-7 minut i pewnie jesteście w domu. Jeżeli już minęliście Lęborg, no to tutaj wyczekujemy. Ponoć przed wakacjami ma być otwarty odcinek drogi kaszubskiej właśnie od Leśnic tutaj aż do Rydzikowa. Więc czekamy, aż będzie otwarty. Na ten moment jednak trzeba jechać starą drogą i na drodze krajowej numer 6 nie ma żadnych zatorów. Do Słupska dojeżdżamy dosyć płynnie. I w Słupsku też muszę powiedzieć, że dzisiaj nieco bardziej intensywnie niż zwykle o tej porze, szczególnie w stronę Kobylnicy i w stronę Siemianic. To tutaj ruch jest najbardziej intensywny, ale na szczęście nie ma żadnych wypadków. Wszystko idzie płynnie. I tego Wam życzę. Płynnego dojazdu i bezpiecznego do domu. A jeżeli chodzi o spojrzenie w pogodę, to dzisiejszej nocy będzie zachmurzenie początkowo duże i miejscami opady deszczu, później większe przejaśnienia i rozpogodzenia. A temperatura minimalna dzisiaj będzie wahać się od 3 stopni Celsjusza na południowych krańcach naszego regionu, po 6 stopni w okolicach Helu. Wiatr słaby i umiarkowany, a nad morzem początkowo dość silny i porywisty z kierunków północnych.
2: Radia Norda FM.

0: No jak widać za oknem, pogoda barowa, widać, że majówka się skończyła. No ale dla maturzystów właśnie trwa najważniejszy tydzień w roku. Dzisiaj trzeci dzień matur i na tapecie język obcy. No i jak co roku króluje angielski, który wybiera zdecydowanie większość uczniów. To też ważny moment, bo to jeden z trzech obowiązkowych egzaminów pisemnych obok polskiego i matematyki. Zatem pamiętamy o was, maturzyści, pozdrawiamy was, wiemy, ile was to stresu kosztuje, no ale to są kolejne wyzwania, które przed wami, a cały egzaminacyjny maraton, no, potrwa jeszcze do końca maja, zatem trzymamy kciuki. No i jak się okazuje, maj dla jednych pachnie grillem, a dla innych kartką, długopisem i ciszą na sali. Gramy dalej, jesteśmy z maturzystami Radio Norda FM, a za chwilę u nas fala ciekawostek. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
2: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
3: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
2: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
3: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669-120-405.
2: www.arkabut.pl.
4: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark. Rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Ryf Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo. Czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667-222-922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne, nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15. Serdecznie zapraszamy.
6: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
7: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na was grill.

0: świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
1: Reklama.
2: Fala ciekawostek.
3: Uwaga, dajcie głośno, bo to już oficjalne. Ariana Grande wraca z nową muzyką. Artystka ujawniła tytuł oraz datę premiery swojego nadchodzącego albumu, zapowiadając nowy etap w karierze po ostatnich sukcesach na dużym ekranie. Fani Ariany Grande mogą już rozpocząć odliczanie. Artystka oficjalnie zapowiedziała premierę swojego 8. albumu studyjnego zatytułowanego Petal. Nowa płyta ukaże się 31 lipca. Będzie to następca wydanego w 2024 roku albumu Eternal Sunshine, który przyniósł takie przeboje jak Yes and oraz We Can't Be Friends. W oficjalnym komunikacie Ariana Grande określiła Petal jako projekt pełen życia wzrastający przez szczeliny czegoś zimnego i trudnego, co sugeruje bardziej refleksyjny i osobisty charakter wydawnictwa. Artystka ponownie zaangażowała się w proces twórczy jako producentka, wykonawcza i współautorka tekstów, tym razem ponownie łącząc siły ze szwedzkim irańskim producentem Ilio. Duet ma na koncie jedną z największych sukcesów piosenkarki, w tym wielki hit Problem. Na razie nie ujawniono listy utworów ani pierwszego singla, jednak artystka od kilku tygodni stopniowo zapowiadała nowy materiał w mediach społecznościowych. Nowe wydawnictwo będzie pierwszym muzycznym projektem Ariany Grande po kilku latach intensywnej pracy na planach filmowych, w tym przy serii Wicked oraz filmie Poznaj mojego teścia, którego premiera zaplanowana jest na listopad 2026 roku. Równolegle z premierą albumu wokalistka przygotowuje się do powrotu na scenę i już w czerwcu rusza jej pierwsza od 2009 roku trasa koncertowa.

0: Na 8 minut przed godziną 16 Dua Lipa, która, jak się okazuje, była całkiem niedawno w Polsce. Niestety nie w województwie pomorskim, ale ktoś tam ją widział w Warszawie, no i mówiliśmy o tym w fali ciekawostek. A za chwilę u nas serwis regionalny i będą ważne informacje zdrowotne z naszego regionu. I przeniesiemy się do Ustki, bo tam już 19 maja pojawią się mobilne osteobusy, co oznacza bezpłatne badania kości. No i to jest bardzo dobra okazja, żeby sprawdzić stan kości, szczególnie dla osób starszych, ale nie tylko, bo to profilaktyka dla każdego z nas. Warto z nami zostać, bo więcej o tym w serwisie regionalnym po godzinie 16. Zapraszam.
1: Norda na fali.

0: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
1: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
2: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
1: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
3: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe nocleżki.

0: i malownicze otoczenie. Zapraszamy. Daj się oczarować.
1: Perłowy Dworek. Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
2: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
3: Reklama.
4: Ewakuacja części mieszkańców w związku z pożarem na Lubelszczyźnie. Będą odwołania od wyroków w sprawie śmierci Kamila z Częstochowy, liść i kolczyki. Za chwilę o trudnych, maturalnych zmaganiach. Miriam Lipińska. Służby nie wykluczają prewencyjnej ewakuacji mieszkańców kilku domów w Józefowie na Lubelszczyźnie. To w związku z potężnym pożarem lasów w Puszczy Solskiej. Do ewakuacji może dojść nie ze względu na zagrożenie życia, ale z uwagi na coraz większe zadymienie, które może być szkodliwe dla zdrowia, mówią komendant Straży Pożarnej Wojciech Kruczek i szef MSWiA Marcin Kierwiński.
5: Właśnie ze względu na to zadymienie, które tutaj jest, to jest prewencyjne zadziałanie, które ma poinformować mieszkańców, żeby mogli się przedostać do innej strefy bezpiecznej właśnie teraz ze względu na te kolejne godziny, gdzie to zadymienie jest duże.
6: Jest to działanie w 100% prewencyjne i dotyczy pewnej wybranej części, która ze względu właśnie na to zadymienie będzie w najbliższych pewnie godzinach bardzo mocno poddana temu działaniu.
4: Ewakuowano już natomiast psy ze schroniska w Józefowie. Trafiły do wolontariuszy. 25 lat więzienia dla ojczyma Dawida B. i 16 lat dla matki Magdaleny B. Taki nieprawomocny wyrok zapadł w sprawie śmierci 8-letniego maltretowanego Kamila z Częstochowy. Z orzeczeniem nie zgadzają się prokuratura, rzecznik praw dziecka oraz siostra przyrodnia chłopca, która była oskarżycielem posiłkowym. Ich zdaniem wyrok jest zbyt łagodny, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
7: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianą, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
4: Sąd nie miał wątpliwości co do winy ojczyma Dawida B., ale zmienił kwalifikację jego czynu z zabójstwa na znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem skutkujące śmiercią, co obniżyło wyrok. Apelację zapowiedziała już prokuratura, która chce dla ojczyma dożywocia. Skatowany 8-letni Kamil zmarł 8 maja 2023 roku. Po 35 dniach walki o życie w szpitalu. Stopy procentowe bez zmian, tak zdecydowała dziś Rada Polityki Pieniężnej. Tym samym stopa referencyjna wynosi nadal 3,75%. Dziś maturzyści pisali ostatnią obowiązkową dla wszystkich maturę, czyli egzamin z wybranego języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym. Dla większości był to język angielski. Motywem przewodnim części zadań było robienie nowych rzeczy w życiu, w tym uczestnictwo w warsztatach jubilerskich, szukanie pracy wakacyjnej i wolontariat. Było też wypracowanie.
8: Okazało się, że maturzyści nie potrafią pisać słowa liście.
9: Trudne słowo, jakieś kulczyki, nie wiadomo jak to się pisze. Jak napisać liście?
10: Był list do koleżanki z Anglii chyba, o jakimś wspomnieniu z dzieciństwa. O.
8: Pisałam o starym basenie i że teraz są nowe zjeżdżalnie i nowe spa.
4: W tym roku maturzystów jest rekordowo dużo, blisko 400 tysięcy. To efekt połączenia dwóch roczników, bo w 2014 roku do szkoły poszły 6-latki. Z pomysłu szybko zrezygnowano, ale w klasach znalazło się więcej uczniów, którzy właśnie w tym roku podchodzą do matur. Warszawskie Zoo szuka imienia dla małej alpaki urodzonej pod koniec kwietnia. Musi być na literę S, bo wszystkie urodzone w tym roku zwierzęta mają nadawane imiona rozpoczynające się właśnie tą literą. Jak mówią pracownicy ogrodu, mała, na razie bezimienna alpaka ma się świetnie. Poznaje wybieg, została też już zaakceptowana przez resztę stada.
11: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. W Wejherowskim Centrum Kultury odbył się Dzień Neuroróżnorodności. Organizatorem wydarzenia była Fundacja Autyzm Brand New Brain. Wydarzenie odbyło się 5 maja, to właśnie wtedy obchodzimy Europejski Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Fundacja Autyzm Brand New Brain Dzień Neuroróżnorodności zorganizowała po raz drugi.
12: Dzisiaj jest taki właśnie dzień dzięki pani Izabeli Minga, która jest szefową fundacji i postanowiła, żebyśmy się tu wszyscy spotkali i zobaczyli, jak osoby, które wymagają troszeczkę dodatkowej troski, mają jeszcze dodatkowe

0: też talenty, którymi mogą się pochwalić, z którymi można porozmawiać. Oni widzą czasami może trochę inaczej świat, ale jest ten świat bardzo kolorowy, bardzo ciekawy.
1: Mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. Podczas wydarzenia zaprezentowana została także wystawa Nasze życie w Wejherowie, czasem deszcz, czasem słońce.
2: Doktor Grzegorz Kuchta, lekarz pulmonolog z wykształcenia, fotograf zamiłowania, zaprosił mnie i mojego syna do takiego projektu. I on go realizował właśnie pod okiem Tomasza Tomaszewskiego z National Geographic. No i przez 10 miesięcy towarzyszył nam w różnych miejscach, w przestrzeni domowej, ale również w przestrzeni publicznej. No i z tego powstała wystawa pokazująca życie rodziny, no tutaj naszej dwuosobowej rodziny, gdzie jest osoba dorosła w spektrum autyzmu, osoba zależna.
1: Tłumaczy Izabela Minga z Fundacji Autyzm Brand New Brain. Wystawa będzie dostępna w Filharmonii Kaszubskiej do 19 maja. W Łebuni w gminie Cewice odbyły się obchody Dnia Strażaka i zgromadziły druhno oraz druhów, którzy na co dzień dbają o bezpieczeństwo mieszkańców gminy. Uroczystości miały podniosły charakter i były okazją do podziękowań za ich codzienną służbę. Wydarzenie rozpoczęło się mszą w kościele parafialnym, po której uczestnicy przenieśli się na plac, gdzie odbył się oficjalny apel. W jego trakcie podkreślono rolę strażaków w lokalnej społeczności oraz znaczenie ich zaangażowania. Szczególną uwagę zwrócono zarówno na doświadczonych druhów, jak i młodzież, która rozwija swoje umiejętności w młodzieżowej drużynie pożarniczej. Podczas uroczystości wręczono odznaczenia i wyróżnienia dla najbardziej zaangażowanych strażaków oraz osób wspierających rozwój jednostki. Organizatorzy podkreślili, że takie wydarzenia umacniają strażacką wspólnotę, która opiera się na tradycji, współpracy i gotowości do niesienia pomocy. Powiat słupski zaprasza mieszkańców do udziału w bezpłatnych badaniach profilaktycznych kości. Specjalne mobilne osteobusy pojawią się w Ustce już 19 maja. Badania będą prowadzone przy transportowym węźle integracyjnym imienia Jacka Graczyka w Ustce w godzinach od 8 do 17. Akcja skierowana jest do osób, które chcą sprawdzić kondycję swoich kości i zadbać o profilaktykę zdrowotną. Jak podkreślają organizatorzy, regularne badania mogą pomóc we wczesnym wykryciu osteoporozy i innych schorzeń układu kostnego. To szczególnie ważne w przypadku osób starszych, ale także wszystkich tych, którzy znajdują się w grupie ryzyka. Badania realizowane będą w specjalnie przygotowanych mobilnych punktach diagnostycznych. Udział w akcji jest bezpłatny, jednak obowiązują wcześniejsze zapisy telefoniczne. Organizatorem wydarzenia jest powiat słupski. Jeden stopni Celsjusza to jest dość wysoka wartość, jeśli chodzi o temperaturę, ale w marcu albo w lutym, a nie 6 maja. No niestety ciepło to dzisiaj nie jest. 7 mamy w praktycznie całym regionie. Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, Gdynia, Puck, Kosakowo, Wejherowe, Radomie, Gniewin, Ruzino, Słupsk, Lęborg, Kobylnica. Ale mam też dobrą wiadomość, to jest naprawdę chwilowe ochłodzenie. Jutro temperatura znowu powolutku zacznie iść w górę. Ciśnienie umiarkowane, chmur dość dużo i mogą się nam pojawiać opady deszczu.
3: Radia Norda FM.

0: Wracamy do Was z programem Nordo na Fali, Robert Jastrzębski, cześć. Dzisiaj w kalendarzu całkiem ciekawie, z kwiatami idziemy dzisiaj do Jakuba Filipa, czyli nasi dzisiejsi solenizanci, pamiętajmy o nich, a jeśli chodzi o nietypowe święta, Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, o tym już mówiłem, czyli kierowcy noga z gazu, Międzynarodowy Dzień Bez Diety, czyli można trochę odpuścić, i Święto Gwardii Szwajcarskiej, czyli mamy trochę historii i tradycji, tak zwany dzień z balansem, trochę rozsądku na drodze, trochę luzu przy jedzeniu i trochę ciekawostek z kalendarza. No ale jako, że jesteśmy stacją regionalną, już za chwilę u nas będzie trochę po Kaszubsku, kolejny radiowy spacerek się poleca. W tej godzinie również trochę o utrudnieniach drogowych, a po 16.30 na Facebooku wskoczy zagadka dnia, czyli coś dla tych, którzy lubią trochę pomyśleć, pokombinować. Będą trzy słowa kluczowe, no i jak zwykle jakaś fajna nagroda. Do 18.00 Nordo na Fali zapraszam.
1: Nordo na Fali. Reklama. Wyobraź sobie, że twój ukochany Bałtyk jest tuż za rogiem. Zapach morza, szum fal i spacer po plaży, kiedy tylko masz na to ochotę. Z Zawisza Invest możesz zyskać własne miejsce nad morzem, w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Apartament, do którego wracasz na weekendy, wakacje i wtedy, gdy po prostu chcesz zwolnić. Wejdź na www.zawisza-invest.pl i znajdź swój drugi dom nad Bałtykiem. Zawisza Invest. Twoje miejsce nad morzem. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość. Ty hodujesz. Osi skupuje. Osi Poland Foodworks. Globalna marka, sprawdzony partner. Prowadzimy skup bydła na terenie całego kraju, zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi. Uczciwe rozliczenia. Pewne płatności. Konkurencyjne ceny. Weź udział w programie Cultivate i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła. Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły. Więcej także na foodworks.pl.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
2: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
3: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
2: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
3: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
2: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
3: Ceny już od 299 tysięcy zł.
2: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
3: lub zadzwoń 504 16 10 10.
2: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
4: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
1: Reklama. Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.
1: Dobry dzyń! Czas na wypadzik.
2: Wypadzik?
1: Radiowy wypadzik z kulturą.
2: A gdzie wypadniemy?
1: Na kasie będzie apartny język aspiwani.
2: Na Kaszuby, mój panie?
3: Rycią Kłychlińsk.
2: Więc idę, Kłychliński. Pamiętasz, jak kiedyś w PRL-u nazywano polskie samochody z japońska?
1: Nie.
2: No, że Fiat 126P to Acioto, a syrenka to Masahuku.
1: Jo, a po czesku siorem to jest śmaticzku na paticzku, a Batman to netoperek.
2: Po kaszubsku też są takie żartobliwe określenia?
1: Aha, spowiednica to jest pluderkasta, a telefon komórkowy to shower telefon.
2: O, a z japońskiego coś jest?
1: Yuleyu.
2: Acioto.
1: Jako tako.
4: Na minutową wędrówkę po Kaszubszczyźnie zabrali nas
1: Lynka, Kalina Janczewska
2: i Głysk, Tomasz Fopkę.
0: Audycja powstała dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przy współpracy ze Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

0: Tu Nordo na fali, a za nami piosenka o szybkich samochodach i wielkich gwiazdach. Cała playlista jak zwykle na nordo.fm. A w związku z tym, że zbliżamy się do godziny 16.30, u nas za chwilę raport drogowy, to przypominamy kierowcom, że dzisiaj Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Tak nam podpowiada kartka z kalendarza w środę 6 maja. I tu warto dać głośniej, bo mamy dla Was pakiet zmian w regionie, jeśli chodzi o utrudnienia i zmiany w organizacji ruchu. Będziemy w Kobylnicy, bo tam 15 maja otwarcie przejazdu na ulicy Witosa. I tu uwaga, bo będą objazdy, a w Gdyni mamy pracę na ulicy Chylońskiej i zmiany w kursowaniu linii 22, 27, 28, 710 i N20. Kontrolujemy sytuację i za chwilę w raporcie drogowym nieco więcej na ten temat. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda.

0: Reklama. Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
1: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i

pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.

0: 20% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
1: Reklama.
2: Tu Nordo FM i 16.30. Kierowcy, dajcie głośniej, bo to ostatni raport drogowy. Mamy ważne informacje. I na początek jedziemy do gminy Kobylnica, bo tutaj kierowcy muszą przygotować się na zmiany w organizacji ruchu przy przejazdach kolejowych. W piątek, 15 maja, ponownie otwarty zostanie przebudowany przejazd kolejowo-drogowy na ulicy Witosa w Kobylnicy. Oznacza to zakończenie prac w tym miejscu i przywrócenie pełnej przepustowości trasy. Tego samego dnia rozpoczną się jednak kolejne roboty, tym razem na ulicy Kolejowej. W związku z przebudową przejazdu oraz skrzyżowania ulic Kolejowej i Jana Kilińskiego konieczne będzie całkowite zamknięcie przejazdu dla ruchu. Wykonawca zapowiada, że ruch kolejowy w tym miejscu ma zostać wznowiony 13 czerwca, natomiast zakończenie wszystkich prac drogowych i pełne otwarcie skrzyżowania planowane jest we wrześniu. Kierowcy proszeni są o zachowanie ostrożności i korzystanie z wyznaczonych objazdów. I jeszcze ważna informacja dla pasażerów gdyńskiej komunikacji miejskiej. Prace drogowe na ulicy Chilońskiej w Gdyni spowodują zmiany w kursowaniu kilku linii ZKM Gdynia. Posłuchajcie. W związku z zaplanowanymi pracami drogowymi w ciągu ulicy Chilońskiej w Gdyni pomiędzy ulicą Morską i Wiejską od godziny 21 w piątek 8 maja do godziny 15 w sobotę 9 maja nie będzie możliwości przejazdu fragmentem ulicy Chilońskiej dla pojazdów komunikacji miejskiej. Wprowadzone zostaną tam trasy objazdowe dla linii 22, 27, 28, 710 i N20. Ponadto na trasie objazdu obowiązywać będzie przystanek Wiejska 01 przy ulicy Morskiej. Kurs linii 710 o godzinie 20.56 z Cisowej SKM zostanie przepuszczony stałą trasą, a kurs linii 22 o godzinie 20.28 z Gdyni z dworca głównego PKP zostanie wykonany już trasą objazdową. Tyle jeśli chodzi o raport drogowy w Radiu Norda FM. Na kolejny zapraszamy jutro z samego rana, a za chwilę kilka słów o pogodzie. Zostańcie z nami. Jak na 6 dzień maja, trochę słabo jeśli chodzi o pogodę. 7 stopni tylko w regionie pokazują termometry i dość duże zachmurzenie. I wiem, że co niektórzy dzisiaj naprawdę zmokli. Natomiast akurat deszcz jest bardzo potrzebny w tych czasach, bo w związku z sytuacją zagrożeń pożarowych, im więcej deszczu, tym lepiej. Tyle, że te temperatury mogły być troszeczkę wyższe. A jutro tylko 9 stopni pokażą termometry w Gdyni, 11 w Słupsku. I chyba więcej nie da się z tego wycisnąć.
1: Słuchajcie radia Norda FM.

0: Tu Radio Nordo FM i muzycznie za nami same perełki Spice Girls, a wcześniej piękny utwór od Miley Cyrus. Cała playlista jak zwykle na norda.fm w zakładce, co było grane. Zajrzyjcie czasami na naszą stronę internetową. Tu Robert Jastrzębski i zaczynamy zagadkę dnia. Dzisiaj uwaga, temat bardzo na czasie, bo mamy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i na Facebooku czekają na Was trzy słowa kluczowe: bezpieczeństwo, droga i przepisy. Jeśli to brzmi znajomo, to od razu zabierzcie się do roboty, bo hasło dzisiaj składa się z trzech wyrazów. Hasło składa się z trzech wyrazów, a gramy o płytę zespołu Hajko. Zespół, który głównie działa w województwie pomorskim. Mieliśmy z nimi okazję, przyjemność porozmawiać w ramach programu Gość Dnia, no i zostawili nam kilka płyt. Bardzo fajna muzyka, polecam. Zespół Hajko, płyta do wygrania. Spróbujmy rozpracować hasło bezpieczeństwo, droga, przepisy. Finał przed godziną 18. Trzymam kciuki, a za chwilę u nas magazyn kulturalny. Zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Arka Bud to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
3: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko

0: pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
0: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arkabud to sprawdzony i solidny partner.
0: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 405.
1: www.arkabud.pl.
2: Uwaga, wejherowo, komunikat urodzinowy.
1: Kto?
3: Salon Fajne Materace.
1: Gdzie?
3: W Wejherowie.
1: Kiedy?
3: Od 15 do 31 maja.
1: Co?
3: Wielka obniżka cen na łóżka i materace z okazji naszych urodzin.
1: Nie czekaj, aż okazja przejdzie ci koło nosa. Najlepsze modele znikają najszybciej.
3: Fajne materace. Świętuj z nami i oszczędzaj.
1: Zapraszamy od 15 do 31 maja.
4: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny, nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
5: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
6: Reklama. Reklama.
7: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
1: Inwestycja Connect przy ulicy Sikorskiego.
7: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
1: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
7: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
1: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne komórki lokatorskie.
7: Do stacji SKM Śmiechowo dojdziesz w kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy zł.
7: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
7: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
6: Reklama.

0: Okno na kulturę.
1: Na kulturalne informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. W ramach dyskusyjnego klubu filmowego Projekcja w czwartek 7 maja Słupski Ośrodek Kultury zaprasza na przedpremierowy pokaz dokumentu Znaki Pana Śliwki oraz na spotkanie z reżyserką Urszulą Morgą. Początek seansu o godzinie 18, a gospodynią wieczoru będzie dziennikarka Edyta Lubiak. Nawet jeśli nazwisko bohatera filmu niewiele Wam mówi, to z pewnością znacie jego twórczość. Karol Śliwka był grafikiem niezwykle płodnym i utalentowanym. Jego prace nie wiszą w galeriach, ale są obecne w polskich domach i na polskich ulicach. Do dziś uważany jest za jednego z najważniejszych projektantów znaków na świecie. Pokaz przedpremierowy tego filmu miejsce będzie miał 7 maja, czyli już jutro o godzinie 18. Następnie będziemy mogli go obejrzeć także 16, 19 maja, 17, 20 maja oraz 19 maja, odpowiednio w godzinach 20:18. 18 oraz 13. Z kolei 8 maja o godzinie 18 w Bibliotece Słupska odbędzie się koncert formacji Flow Duo w klubie Czarnego Krążka. Formację Flow Duo tworzą Witold Podhajski i Tomasz Radziuk. Szersza publiczność mogła ich już poznać chociażby podczas jesiennego przeglądu gitarowego. Duet wykonuje utwory autorstwa Witolda Podhajskiego we wspólnych aranżacjach. Witold Podhajski to wschodzący artysta, którego twórczość obejmuje wiele gatunków muzycznych. W swoim dorobku ma kilka albumów dostępnych na różnych platformach streamingowych. Z kolei Tomasz Radziuk to doświadczony gitarzysta basowy z wieloletnim doświadczeniem scenicznym i studyjnym. Współpracował m.in. z zespołami Atman, Sakwa Blues Band, Magiczne Karpaty oraz Flow Acoustic Guitar Project. Z tego opisu klaruje się jedna dość oczywista myśl. Będzie to idealne wydarzenie dla miłośników muzyki gitarowej, a także dla wszystkich tych, którzy lubią po prostu i zwyczajnie wypocząć przy dźwiękach dobrej muzyki.

0: bałtyckiej fali.
1: Kiedy męskie granie pojawia się w Radiu Nord FM, no to koniecznie trzeba dać głośniej. Fani Zali też powinni zostać razem z nami, bo za chwilę Diament pojawi się na naszej antenie. A w Nordzie na fali do 18 zagadka dnia. Bezpieczeństwo, droga, przepisy. To są słowa kluczowe, które znajdziemy na Facebooku i tam komentujemy, tam proponujemy hasła, jakie mogą kryć się pod tymi słowami. Hasło dzisiaj składa się z trzech wyrazów. Wskazówka numer 2. Hamowanie. Tak, to jest właśnie wskazówka numer 2. Nagrajcie, zanotujcie. Hamowanie. Takie są zasady. Podpowiadamy, żebyście mogli wejść na dobre tropy. I co najważniejsze, pamiętajcie, że w komentarzach będziemy brali pod uwagę pierwszą precyzyjną, poprawną odpowiedź. I przypomnę, że hasło składa się z trzech wyrazów. Bezpieczeństwo, droga, przepisy. I pomimo, że hasło składa się z trzech wyrazów, to zdradzę wam tak od ciebie, że hasło jest dzisiaj bardzo proste. Są jakieś nowe pomysły? No to bardzo proszę, komentujemy pod postem konkursowym, a wskazówka numer 3 po godzinie 17. Zapraszam.
2: Norda na fali. Norda na...

0: Miriam Lipińska. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru lasów na Lubelszczyźnie w Puszczy Solskiej. Z żywiołem walczy już 400 strażaków. Do akcji zostały włączone policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę na palące się drzewa.
1: Sytuacja nadal jest bardzo, bardzo trudna. Wiatr, który wzmógł się, przyniósł wiele nowych komplikacji. Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki. Ściągane są także dodatkowe odwody.
2: Przez tą suszę najbardziej się rozprzestrzenia i przez to, że wiatr jest bardzo duży.
3: Trzaskało to, wiatr tak zerwał się, to wszystko tak miotało, kawałki kory, wszystko tak leciało, uciekałem stamtąd, żeby nie przeszkadzać. I z drugiej strony to było widać, że ten ogień to nie jest, że się runo pali, tylko korony drzew się palą.
0: Mówili szef MSWiA Marcin Kierwiński i mieszkańcy okolicznych miejscowości. Służby informują mieszkańców kilku domów w Józefowie o możliwej prewencyjnej ewakuacji ze względu na duże zadymienie okolicy. A podczas akcji gaśniczej w katastrofie samolotu ratowniczego zginął pilot maszyny. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Przestrzeń do dalszych obniżek kurczy się razem z inflacją rosnącą przez drogie paliwa. A co dalej?
4: Myślę, że nie możemy wykluczyć ani obniżek stóp procentowych, ani podwyżek stóp procentowych. To znaczy, jeżeli ta sytuacja geopolityczna nam się dosyć szybko rozwiąże, i wzrost cen nie będzie nam przyspieszał, no to jest szansa, że gdzieś tam w dłuższej perspektywie, bliżej końca roku, do obniżek stóp procentowych potencjalnie moglibyśmy wrócić.
0: Mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. W Senacie dziś debata o aferze zonda krypto. Informacje na ten temat mają przekazać minister sprawiedliwości Waldemar Żurek i minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Ta sprawa jest kluczowa ze względów bezpieczeństwa, mówi marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska.
5: Będziemy rozmawiali o aferze, która przekroczyła wszelkie granice, w którą zaangażowane są były i obecny prezydent, największe partie opozycyjne. Tysiące ludzi utraciło oszczędności swojego życia, a pan prezydent uparcie blokuje ustawy, które mogły pomóc obywatelom.
0: Śledztwo w sprawie zonda krypto prowadzi prokuratura w Katowicach. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie czworga nowo powołanych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Nakazał Polsce, by właściwe władze nie utrudniały objęcia przez nich stanowisk. To oznacza, że prezes Trybunału Konstytucyjnego Bogdan Święczkowski powinien przydzielić im sprawy i dopuścić do orzekania. Czworo nowo wybranych sędziów TK złożyło ślubowanie w Sejmie, bo nie dostali zaproszenia od prezydenta, by przed nim złożyć ślubowanie. Prezes Trybunału tego ślubowania nie uznaje i jak dotąd nie dopuszczał ich do orzekania. I na koniec zmieniamy temat. Rynek w Katowicach zmienił się w ogromny parkiet. 130 par zatańczyło poloneza z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca.
6: Poloneza, czas zacząć!
7: Pan jest rozliczony na trzy, no i zaczyna się takiego delikatnego dygnięcia i idzie się dalej.
8: Myślę, że każdy potrafi się go nauczyć.
9: Zupełnie co innego niż na scenie. Większa przestrzeń, więcej ludzi, dużo przy jednym tańcu, także super odczucie.
0: Poloneza tańczyli przedstawiciele władz, zawodowi tancerze, ale też mieszkańcy Katowic.
10: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Oddział ginekologii onkologicznej Szpitala Morskiego imienia PCK w Gdyni ponownie uzyskał europejski certyfikat ESGO. Dokument potwierdza spełnianie technicznych i medycznych standardów w leczeniu zaawansowanego raka jajnika. Aby otrzymać taki certyfikat, ośrodek musi wykazać odpowiednią liczbę przeprowadzonych operacji oraz realizować leczenie w oparciu o wyspecjalizowany zespół wielodyscyplinarny. Jak informują szpitale pomorskie, to jedno z najważniejszych potwierdzeń jakości w Europie przyznawane ośrodkom, które spełniają rygorystyczne kryteria i osiągają bardzo dobre wyniki leczenia. Na terenie województwa pomorskiego Szpital Morski imienia PCK pozostaje obecnie jedyną placówką posiadającą tę akredytację. Leczenie prowadzone w certyfikowanych ośrodkach przekłada się przede wszystkim na dłuższe przeżycie pacjentek. Mieszkańcy Potęgowa będą mogli skorzystać z szerokiego zakresu badań USG, które odbędą się 14 maja w przychodni przy ulicy Kościuszki. Diagnostyka rozpocznie się o godzinie 8 i obejmie różne obszary zdrowia, umożliwiając ocenę

0: funkcjonowania narządów oraz wykrycie ewentualnych nieprawidłowości na wczesnym etapie. W ramach akcji dostępne będą m.in. badania doplerowskie naczyń, pozwalające ocenić przepływ krwi i drożność żył oraz tętnic, a także echo serca. Mieszkańcy będą mogli również wykonać USG piersi, tarczycy, stawów, nerek oraz płuc. Tego typu diagnostyka jest szczególnie istotna w profilaktyce chorób układu krążenia, schorzeń narządów wewnętrznych oraz zmian nowotworowych. Organizatorzy podkreślają, że regularne badania mają kluczowe znaczenie dla utrzymania dobrego stanu zdrowia i umożliwiają szybką reakcję w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Aby wziąć udział w badaniach, konieczna jest wcześniejsza rejestracja. Akcja stanowi okazję do skorzystania ze specjalistycznej diagnostyki bez konieczności wyjazdu do większych ośrodków medycznych. Już we wrześniu Szkoła Policji w Słupsku stanie się areną ogólnopolskiej rywalizacji najlepszych funkcjonariuszy prewencji. W dniach od 9 do 11 września odbędzie się jubileuszowy 30. finał turnieju par patrolowych Patrol Roku. Do finału awansują po dwie drużyny z każdego garnizonu w kraju. Policjanci zmierzą się w konkurencjach inspirowanych prawdziwymi interwencjami i sytuacjami, z jakimi funkcjonariusze spotykają się podczas codziennej służby. Organizatorzy zapowiadają zadania sprawdzające nie tylko sprawność fizyczną i taktykę działania, ale także znajomość przepisów, opanowanie oraz umiejętność podejmowania decyzji pod presją czasu. Turniej od lat jest jednym z najważniejszych wydarzeń dla policyjnej prewencji. To nie tylko sportowa rywalizacja, ale także możliwość wymiany doświadczeń między funkcjonariuszami z całej Polski i okazja do doskonalenia standardów służby patrolowej. Jak podkreślają organizatorzy, współczesne zagrożenie i rosnące oczekiwania społeczne sprawiają, że policjanci muszą być przygotowani na coraz bardziej wymagające sytuacje. Tegoroczne konkurencje mają jeszcze wierniej odzwierciedlać realia codziennej pracy patroli. Policjanci z powiatu puckiego ramię w ramię ze Strażą Leśną ruszyli do działania. Mundurowi prowadzą działania kontrolne na terenach leśnych. Na terenie podległym KP Władysławowo policjantka razem z funkcjonariuszem Straży Leśnej działali wspólnie dla ochrony środowiska. Wspólny patrol koncentrował się na zwalczaniu nielegalnych wjazdów pojazdów do lasu, zaśmiecania, niszczenia przyrody oraz łamania przepisów porządkowych. Mundurowi kontrolowali teren leśny i reagowali na nielegalne wysypiska odpadów. Zwracali uwagę na przypadki spalania śmieci i zanieczyszczania powietrza. Ich wspólne działania koncentrowały się także na przeciwdziałaniu kłusownictwu oraz niszczeniu przyrody. Funkcjonariusze przypominają, że tereny leśne podlegają szczególnej ochronie, a obowiązujące przepisy dotyczą wszystkich, zarówno mieszkańców, jak i turystów. Podkreślamy, że takie działania mają także charakter prewencyjny i edukacyjny. Ich celem jest zwiększenie świadomości społecznej oraz ograniczenie przypadków łamania prawa na obszarach leśnych. W kolejnych dniach funkcjonariusze będą pełnić służbę także w innych gminach powiatu puckiego. Wieczór, tak jak i zresztą cały dzisiejszy dzień, nie będzie specjalnie ciepły. 7 stopni mamy w Dębkach, Władysławowie, Łebie-Ustce, Wejherowie, Rydzie, Rumik, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku czy Kobylnicy. Zachmurzenie duże w nocy, co prawda zacznie się zmniejszać, ale wciąż jeszcze mamy niewielkie szanse na opady deszczu, raczej niezbyt intensywne, ale biorąc pod uwagę to, jak dawno mieliśmy jakiś porządny deszcz, to nawet takie opady deszczu się przyrocie po prostu przydadzą, a jutro znowu raczej małe zachmurzenie.
1: Norda.

To takie proste i Dawid Kwiatkowski, który otwiera ostatnią godzinę w środowym programie Norda na Fali. A ja się nazywam Robert Jastrzębski. Dzień dobry mówię wszystkim tym, którzy dzisiaj na drogach czują się bezpiecznie i jeżdżą bezpiecznie, bo przypomnę, że mamy Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. I z tego, co widzę w komentarzach pod zagadką dnia, wy też próbujecie być dzisiaj ostrożni i bezpieczni. No i bardzo dobrze, bo trzeba rozpracować hasło, które składa się dzisiaj z trzech wyrazów. A co tam piszecie, już sprawdzam. Marta proponuje ostrożną jazdę i prawo jazdy.

0: jazdy. Magdalena poszła w kierunku Dnia Bezpieczeństwa. Jest też z nami Edmund, bezpieczna jazda. Adriana dorzuca znaki drogowe. No i pojawiła się też sygnalizacja świetlna. No i tak jak wspomniałem, dzisiaj wszystko kręci się wokół tego, żeby na drodze było spokojnie i bezpiecznie. Hasło dzisiaj ma 3 wyrazy i mocno pasuje do dzisiejszego święta. Przypomnę, że w puli nagród dzisiaj płyta zespołu Hajko i podaję ostatnią wskazówkę numer 3, to ostrożność. Ostrożność to nasza ostatnia wskazówka i przed 18 w finale naszej zabawy ujawnimy, jaka jest prawidłowa odpowiedź. A w tej godzinie będzie sportowo, zajrzymy też do kina, no i mnóstwo fajnej muzyki. W sam raz na dzisiejsze popołudnie zapraszam.
1: Norda na fali. Reklama.
2: Rolniku. Od 15 marca można składać wnioski o dopłaty bezpośrednie w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nie przegap tej szansy na wsparcie finansowe dla swojego gospodarstwa. Działania w ramach planu strategicznego oferują szerokie możliwości. Od płatności obszarowych ekoschematy, po dofinansowanie inwestycji w nowoczesne technologie, sprzęt rolniczy oraz działania sprzyjające ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. To realna pomoc, która może zwiększyć efektywność produkcji i wzmocnić przyszłość Twojego gospodarstwa. Jeśli potrzebujesz pomocy przy wypełnianiu wniosku, skorzystaj ze wsparcia doradców z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Nie czekaj do ostatniej chwili. Zadbaj o swoje gospodarstwo już dziś i umów się na spotkanie z doradcą PODR w Twojej gminie. Kontakty na stronie podr.pl. Materiał dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach planu strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027.
3: Szukasz podłogi na pokolenia? Poznaj Parkiet Stark, rodzinną firmę z tradycjami od 1989 roku. Nasze doświadczenie z Kaszub przenosimy teraz jeszcze bliżej Ciebie. Zapraszamy do nowego salonu w Wejherowie przy ulicy Gdańskiej 47. Na terenie Zryw Wejherowo z wygodnym parkingiem i dojazdem przez nowy węzeł Śmiechowo czeka pełna oferta. Od parkietów i desek po nowoczesne LVT, drzwi i schody. Skorzystaj z profesjonalnego doradztwa i montażu. Odwiedź nas osobiście lub zadzwoń 667-222-922. Parkiet Stark. Jakość, której możesz zaufać.
4: Uwaga, Trójmiasto! Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
5: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
6: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetna okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
1: Reklama.
7: Zapraszam.

0: Radiu Nord FM, a dzisiaj wieczorem wielka piłkarska uczta. No, zapowiada się kolejny gorący półfinał Ligi Mistrzów. Dajcie znać, kto dzisiaj ogląda i komu kibicujecie. A w top trzech najskuteczniejszych strzelców trzeciej Ligi Grupy Gdańskiej mamy aż dwóch zawodników Weekendu Luzino. Piotr Kurbiel, 13 bramek, Filip Sosnowski, 12 trafień. Zatem dla nich wielkie brawa od Nordu na fali. Do liderów klasyfikacji brakuje naprawdę niewiele, a do końca sezonu zostało jeszcze 5 kolejek, czyli wszystko może się wydarzyć. Więcej o tym w wiadomościach sportowych powie nam za chwilę Tomasz Smuga, później zajrzymy do kina, no i zmierzamy też do finału naszej zabawy skojarzeniowej. Zapraszam.
1: Norda na fali. Norda na...

0: Reklama.
1: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
2: Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
3: W Gdyni.
2: I niby wypoczywałeś w Karwi?
3: W Karwi. Do czego zmierzasz?
2: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
3: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
2: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumi-przez-jedno-i.pl.
4: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
5: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
4: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
5: Planujesz wesele, komunię?

gościny? A może marzy Ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malowniczo otoczenie. Zapraszamy!

0: Golami na koncie na drugim miejscu jest Piotr Kurbiel. Tyle samo bramek zdobyli jeszcze Kamil Jakubczyk z Lecha 2 Poznań oraz Maciej Rożnowski z Elany Toruń. Kurbiel 12 i 13 gola zdobył w minionym meczu z Pogonią Nowe Skalmierzyce wygranym przez Luźnian 4-3. Taki wynik razem z Damianem Kołtańskim z Polonii Środa Wielkopolska daje im trzecią pozycję w tej klasyfikacji. Liderem najskuteczniejszych strzelców są Michał Kalita z Wdeświecie i Hubert Turski z Wloty Świnoujście. Panowie mają na swoim koncie po 14 bramek. Do końca sezonu pozostało jeszcze 5 kolejek. Zmieniamy dyscyplinę. Nocne bieganie wraca do Redy. Już 15 maja odbędzie się piąta edycja biegu parami ze świetlikami. Imprezy, która przyciąga uczestników swoją nietypową formą i klimatem. To wydarzenie rozgrywane po zmroku, gdzie zawodnicy startują w parach, a trasę rozświetlają czołówki biegaczy oraz specjalna oprawa świetlna. Dzięki temu bieg wyróżnia się na tle innych imprez w regionie i tworzy niepowtarzalną atmosferę. Na uczestników czeka ponad 15-kilometrowa trasa z przewyższeniami sięgającymi około 420 metrów. Start zaplanowano na godzinę 21, a limit na pokonanie dystansu wynosi 3 godziny. Zainteresowanie wydarzeniem jest duże. Elektronicznie zapisało się już ponad 150 osób. Biuro zawodów będzie działać dzień wcześniej w Mosir oraz w dniu biegu w Centrum Zawodów w rejonie ulicy Karłowicza. Organizatorzy przygotowali także bogaty program od rozgrzewki i oficjalnego otwarcia przez start biegu aż po dekorację zwycięzców i losowanie nagród. Zmieniamy dyscyplinę. Lekkoatletyczna inicjatywa dla najmłodszych startuje w Lęborku. Miasto dołącza do ogólnopolskiego cyklu czwartki lekkoatletyczne, który odbywa się już w ponad 100 miejscowościach w kraju. Pierwsze zawody zaplanowano na 7 maja na Stadionie Miejskim. Początek o godzinie 16. Kolejne spotkania odbędą się 14, 21 i 28 maja. W rywalizacji wezmą udział uczniowie klas 4-6 podzieleni na kategorie wiekowe, osobno dziewczęta i chłopcy. Na młodszych sportowców czekają konkurencje biegowe na dystansach od 60 do 1000 metrów, a także skok w dal i rzut piłeczką palantową. Organizatorami lokalnymi są m.in. UKS 7, UKS 1 Lęborg, Lęborski Klub Biegacza oraz Centrum Sportu i Rekreacji. To już 32. edycja ogólnopolskiego programu, którego finał odbędzie się w czerwcu w Łodzi.
1: Jutro nie będzie wiele cieplej niż w nocy, szczególnie na północy naszego regionu w pasie nadmorskim. Tam spodziewamy się 9 stopni Celsjusza. W Gdyni 13, w Wejherowie 14, w Lęborku również, no i w Słupsku 15 stopni. Gdzieniegdzie na południowych krańcach naszego regionu spodziewamy się 18 stopni Celsjusza. Mogą również wystąpić przelotne opady deszczu, a gdzieniegdzie lokalne burze. Suma opadów deszczu w dniu jutrzejszym będzie wahać się od 5 do 15 mm. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, choć tam, gdzie zagrzmi, będzie to wiatr porywisty.
2: Słuchajcie radia Norda FM.

cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską. Wszystko git i haha, ale wiem,

0: Nawet w środę towarzyszy nam ten wielki przebój od Kizo i od Bletki, Hero. I zanim zdradzimy, jakie jest hasło w naszej zabawie skojarzeniowej, jeszcze szybki przegląd tego, co można obejrzeć na dużym ekranie w naszym regionie. Na początek jedziemy do Słupska, do kina Rejs i tutaj dzisiaj o godzinie 18, ostatnia sesja w Paryżu. I mamy jeszcze jedną propozycję w Słupsku, to drama o godzinie 20.15. I Lębolskie Centrum Kultury, czyli Kino Fregata, dzisiaj proponuje o godzinie 20.00 Mumię. I jak zwykle na koniec sprawdzamy, co tam w Gdyni. Jest tutaj opcja, żeby obejrzeć Ligę Mistrzów, czyli kolejny półfinał Bayern Monachium PSG o godzinie 20.45. 6 maja wieczorem można obejrzeć też Diabeł ubiera się u Prady, część drugą, 18.45, 21.30. Michael z kolei dzisiaj o 19.45 i o 20.30 w IMAX-ie. Drama o 19.15, Mumia o 18.15 i o 21.15 i Zabawa w Pochowanego 2 o godzinie 21.40. To tyle, jeśli chodzi o kina regionalne. Przy takiej pogodzie jak dzisiaj, no chyba warto pójść do kina. Albo słuchajcie Radio Norda, bo za chwilę u nas finał w zabawie skojarzeniowej. Zapraszam.
1: Norda na fali.
2: Viens, je t'emmène sur ma planète.

0: Reklama.
1: Prowadzisz działalność gospodarczą? Jesteś rolnikiem? Budujesz, remontujesz dom, mieszkanie? Kupujesz samochód albo cokolwiek innego? Bank Spółdzielczy w Krokowej ma w specjalnej ofercie kredyty gotówkowe, kredyty mieszkaniowe, kredyty na działalność gospodarczą i rolniczą z korzystnym, promocyjnym oprocentowaniem. Nie czekaj, przyjdź już teraz. Bank Spółdzielczy w Krokowej zaprasza do swoich placówek w Krokowej, Luzinie, Pucku, Władysławowie i Wierzchucinie.
2: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
3: Ty hodujesz.
4: OSI skupuje.
3: OSI Poland Foodworks.
4: Globalna marka, sprawdzony partner.
3: Prowadzimy skup bydła na terenie

0: całego kraju,
1: zapewniając hodowcom wysokie standardy obsługi,
0: uczciwe rozliczenia,
1: pewne płatności,
0: konkurencyjne ceny.
1: Weź udział w programie Cultivate
0: i otrzymaj dodatkowe premie przy sprzedaży bydła.
1: Zadzwoń na infolinię Centralnego Biura Skupu pod numer 65 619 43 50 i zapytaj o szczegóły.
0: Więcej także na foodworks.pl.
2: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
3: Wiosna, dłuższe dni, więcej tras przed tobą. Po zimie widoczność nie zawsze jest idealna, a na drodze to właśnie ona robi różnicę. Dlatego w Volvo Carplichta Gdynia przy każdej wizycie serwisowej pióra wycieraczek masz za 99 zł. Lepsza widoczność, większy komfort jazdy, pełna gotowość na sezon. A terminy? Nawet z dnia na dzień. Zanim ruszysz w trasę, zadbaj o widoczność. Umów wizytę na volvokarplichtagdynia.pl.
4: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
5: Reklama.

0: Same muzyczne przeboje, same muzyczne perełki na bałtyckiej fali. Bruno Mars w towarzystwie Rose, wcześniej Shakira. A za chwilę nasze środowe spotkanie zamknie Oskar Cyms. A tak naprawdę zamknę to ja, Robert Jastrzębski. Ale jak na razie bezpiecznie i szczęśliwie dobrnęliśmy, dojechaliśmy do naszego finału w naszej zabawie skojarzeniowej. No bo właśnie o to chodziło, żeby było bezpiecznie. A zaczęliśmy od słów kluczowych: bezpieczeństwo, droga i przepisy. Do tego hamowanie i ostrożność, czyli temat, który zawsze warto mieć z tyłu głowy, nie tylko od święta. A hasło dzisiaj to bezpieczeństwo na drodze, a pierwszą poprawną i precyzyjną odpowiedź w komentarzu napisała pani Adriana Ada. Robimy hałas dla pani Adriany, brawa. I zgodnie z planem do Adriany trafia płyta zespołu Hajko do odebrania u nas w redakcji na ulicy Przemysłowej w Wejherowie, zapraszamy. No i jak zwykle bardzo dziękuję wszystkim za udział, za wszystkie odpowiedzi. Przy okazji przypominamy, dobra odpowiedź w konkursie cieszy, ale dobra decyzja za kierownicą może uratować życie. Inspiracją do zagadki był dzisiaj Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. I tyle ode mnie, Robert Jastrzębski. Dziękuję za dzisiaj, zapraszamy jutro o tej samej porze, a za chwilę Norda Party. Pozdrawiam, cześć!
1: Norda na fali! Norda na fali.

0: Reklama.
1: Kobieto, czas zabłysnąć. Odwiedź butik Mandarynka w centrum handlowym Jantar. Najmodniejsze fasony, dopracowane detale i jakość polskich marek, którą widać od pierwszego spojrzenia. Stylizacja na co dzień, do pracy i na wyjątkowe wyjścia. Wszystko w jednym miejscu. Nie czekaj, przyjdź i znajdź swój nowy, ulubiony look. Mandarynka. Styl, który przyciąga spojrzenia. Wejherowo, ulica Obrońców Helu 3.
2: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
0: Reklama.
3: Będzie zaskarżenie wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Potem ostrzeżenia przed zagrożeniem pożarowym i przed burzami. Powiemy też o ataku na francuski kontenerowiec w cieśninie Ormus. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Kary powinny być zaostrzone. Takie głosy słychać po nieprawomocnym wyroku w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy.

0: Ojczym usłyszał dziś wyrok 25 lat więzienia, matka 16. O tym, że to nie kończy sprawy, mówi rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieśla.
1: Uważam, że ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzja, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową.
0: Skatowany chłopiec zmarł 3 lata temu po 35 dniach walki o jego życie w szpitalu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega przed dużym zagrożeniem pożarowym lasów w 3 województwach. Chodzi o podkarpackie, małopolskie i lubelskie, gdzie od wczoraj strażacy walczą z ogniem w Puszczy Solskiej. RCB radzi, by zachować ostrożność i nie używać ognia zarówno w lesie, jak i w jego sąsiedztwie. Meteorolodzy z kolei ostrzegają przed burzami wieczorami w nocy na południowym zachodzie kraju. Alert pierwszego stopnia dotyczy 4 województw. W całości dolnośląskiego, większości Opolszczyzny, południa Wielkopolski i powiatu wschowskiego na ziemi lubuskiej. Tam prócz wyładowań możliwe ulewy, no i silny wiatr. Polska jest gotowa przyjąć żołnierzy amerykańskich, jeśli prezydent USA Donald Trump zdecyduje się zmniejszyć ich obecność w Niemczech, zadeklarował prezydent Karol Nawrocki. Dodał, że będzie zachęcał Trumpa, by ci żołnierze zostali w Europie. Prezydent stwierdził podczas wizyty na Litwie, że mamy do tego gotową infrastrukturę. W cieśninie Ormus zaatakowany został kontenerowiec San Antonio należący do francuskiej firmy transportowej CMA CGM. O ataku, do którego doszło wczoraj, poinformowali dziś właściciele jednostki pływającej. Nie wiadomo jednak, kto dopuścił się tego uderzenia. Francuskie władze uspokajają jednak, że nie było to działanie przeciwko ich państwu.
2: Pragnę przypomnieć i oficjalnie oświadczyć, że statek ten pływał pod banderą maltańską, a nie francuską, a jego załogę stanowili Filipińczycy. W obecnej sytuacji Francja nie była zatem w żadnym wypadku celem ataku.
0: Ranni członkowie załogi kontenerowca zostali już ewakuowani. Smutna informacja ze świata mediów. W wieku 87 lat zmarł magnat medialny Ted Turner, między innymi założyciel pierwszej całodobowej stacji informacyjnej, czyli CNN. Miał odejść w spokoju, otoczony rodziną. Wydział Weterynarii na Uniwersytecie w Białymstoku. Taki pomysł wspierają lokalne władze i podlascy rolnicy. Rektor uczelni Mariusz Popławski znalazł już miejsce na budowę kliniki, ale...
3: Ale nie mamy jednego elementu, nie mamy pieniędzy, a na tą inwestycję potrzebne jest ponad 100 milionów złotych.
0: Pieniędzy, między innymi w funduszach unijnych, chce pomóc szukać chociażby marszałek województwa, podkreślając, że ten rolniczy region bardzo potrzebuje weterynarzy.
4: Na informacje z regionów Nord FM zaprasza Michał Jarosz. Ważna informacja dla pasażerów gdyńskiej komunikacji miejskiej. Prace drogowe na ulicy Chlojskiej w Gdyni spowodują zmiany w kursowaniu linii ZKM Gdynia. W związku z zaplanowanymi pracami drogowymi w ciągu ulicy Chlojskiej w Gdyni pomiędzy ulicą Morską i Wiejską od godziny 21 w piątek 8 maja do około godziny 15 w sobotę 9 maja nie będzie możliwości przejazdu fragmentem ulicy Chlojskiej dla pojazdów komunikacji miejskiej. W tym czasie wprowadzone zostaną trasy objazdowe dla linii 22, 27, 28, 710 oraz N20. Omawiane linie w kierunku Cisowy, Pustek Cisowskich od przystanku Węzeł Żołnierzy Wyklętych 02 do przystanku Leszczynki SKM 02 pojadą objazdem ulicami Morską, Wiejską i Chlońską. Na trasie objazdu obowiązuje przystanek Zamenhofa 04 przy ulicy Morskiej. Z kolei w kierunku Śródmieścia, Kaczych Buków, Grabówka SKM pojadą od przystanku Pucka 01 do przystanku Węzeł Żołnierzy Wyklętych 01 objazdem ulicami Chylońską, Wiejską i Morską. Przystanek Leszczynki SKM 01 zostaje przeniesiony do tymczasowej lokalizacji, czyli cofnięte około 90 metrów przed skrzyżowanie z ulicą Wiejską. Ponadto na trasie objazdu obowiązuje przystanek Wiejska 01 przy ulicy Morskiej. Kurs linii 710 o godzinie 20.56 Cisowej SKM zostaje przepuszczony stałą trasą, a kurs linii 22 o godzinie 20.28 z Gdyni dworca głównego PKP zostanie wykonany już trasą objazdową. Dzieci z przedszkola numer 2 rozpoczęły zajęcia w nowych salach przy ulicy Emilii Plater. Przenosiny zakończyły się sukcesem i już od 4 maja najmłodsi korzystają z nowej przestrzeni dostosowanej do ich potrzeb. To ważny krok w kierunku poprawy warunków opieki i edukacji dla dzieci. Cała operacja była dużym wyzwaniem organizacyjnym. W przeprowadzkę zaangażowali się

0: pracownicy placówki, rodzice, urzędnicy, uczniowie starszych klas oraz ekipa budowlana. Dzięki wspólnemu wysiłkowi udało się przygotować nowe sale na czas. Pomieszczenia zaprojektowano z myślą o bezpieczeństwie i komforcie dzieci, a ich układ sprzyja zarówno nauce, jak i zabawie. Równolegle trwa budowa miejskiego żłobka, który zostanie uruchomiony we wrześniu w dotychczasowym budynku przedszkola. Docelowo powstanie kompleks obejmujący 11 oddziałów przedszkolnych i 5 żłobkowych dla 118 dzieci. Inwestycja warta niemal 18 milionów złotych jest współfinansowana z Krajowego Planu Odbudowy oraz programu Aktywny Maluch. Dla wielu rodzin pobyt dziecka w żłobku będzie bezpłatny. W gminie Kobylnica trwają kontrole dotyczące deklaracji zagospodarowania odpadami komunalnymi. Pracownicy Referatu Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej wspólnie ze Strażą Miejską sprawdzają, czy liczba osób zgłoszonych do systemu odpadowego odpowiada rzeczywistej liczbie mieszkańców zamieszkujących nieruchomości. Jak przypomina urząd, właściciele nieruchomości mają obowiązek złożenia deklaracji odpadowej w ciągu 14 dni od momentu zamieszkania pierwszej osoby. Każdą zmianę, na przykład narodziny dziecka, wprowadzenie się nowych mieszkańców czy powrót z zagranicy, należy zgłosić do 10 dnia miesiąca następującego po zmianie. Władze gminy apelują do mieszkańców o zaktualizowanie danych zawartych w deklaracjach. Dokumenty można złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Kobylnicy drogą elektroniczną lub pocztą. Formularze dostępne są także na stronie internetowej gminy. Ponad 100 wystawców z całego Pomorza pojawiło się na targach pracy, edukacji i przedsiębiorczości w Gdyni. Była to okazja, by porozmawiać z osobami poszukującymi pracy lub planującymi zmienić swoje życie zawodowe. Była to jednak przede wszystkim okazja, by poznać firmy z różnych branż, dowiedzieć się, jak napisać interesujące CV lub założyć własny biznes, czy jak bezpiecznie szukać pracy za granicą. Z kolei dla pracodawców targi to szansa na szybkie i sprawne przeprowadzenie rekrutacji oraz zwiększenie rozpoznawalności firmy. Podczas tegorocznych targów po raz kolejny można było skorzystać ze strefy przedsiębiorczości i uzyskać informacje dotyczące zakładania własnej firmy. Odbyły się również dwa wykłady, w trakcie których przedstawiciele Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości opowiedzieli o swojej ofercie i o zakładaniu działalności gospodarczej. Z kolei w strefie cudzoziemca osoby zainteresowane tematyką legalnego pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce mogły porozmawiać z pracownikami różnych instytucji. Organizatorem targów pracy, edukacji i przedsiębiorczości w Gdyni byli Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, Fundacja Gospodarcza i UNHCR we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku. Dzień ciepły dzisiaj nie jest, wieczór również do upalnych należeć nie będzie, a noc to już w ogóle. Choć tutaj ciekawostka, w nocy temperatura nie za bardzo spadnie, jedynie o parę stopni. Ale tak naprawdę to parę stopni to my jedynie mamy dzisiaj przez cały dzień na termometrach i to jest konkretnie 7 stopni w całym regionie. Dębki, Władysławowo, Łeba, Ustka, Gdynia, Pucko-Sakowowe i Herowery, Ryda, Rubia, Gniewino, Luzino, Słup, Sklep, Bork czy Kobylnica. Wszędzie ta 7. Ciśnienie umiarkowane, wiatr słaby i umiarkowany, chmur dużo.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: Arka But to firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją.
2: Specjalizujemy się w wykonywaniu robót ogólnobudowlanych, drogowych, rozbiórkowych, kanalizacyjnych oraz innych usług w zakresie szeroko pojętej branży budowlanej.
1: Zajmujemy się wynajmem nieruchomości we własnych obiektach handlowo-usługowych, sprzedażą suchych betonów, piasków oraz kruszyw, które pozyskujemy z własnych kopalni.
2: W naszym portfolio znajdują się inwestycje wykonane dla urzędów administracji państwowej i samorządowej, firm handlowych oraz osób prywatnych.
1: Zapraszamy do współpracy. Arka But to sprawdzony i solidny partner.
2: Dąbrówka koło Luzina, ulica Łąkowa 1. Telefon 669 120 400.

0: 405
1: www.arkabut.pl.
2: Rynek apartamentów nad Bałtykiem rośnie, a popyt na najem krótkoterminowy utrzymuje się przez cały sezon. Zawisza Inwest realizuje inwestycje w Dębkach, Jastarni, Ostrowie lub Łebie. Lokalizacjach o wysokim obłożeniu i stabilnym potencjale wzrostu wartości. To nieruchomości projektowane z myślą o realnej stopie zwrotu i bezpieczeństwie kapitału. Sprawdź dostępne apartamenty na www.zawisza-inwest.pl. Zawisza Inwest. Twoje pieniądze pracują tam, gdzie inni odpoczywają.
3: Cześć, nazywam się Łukasz Kazek. Zapraszam do oglądania nowego programu Piątka z historii. We wtorki o 21:00 w telewizji History Channel. Oglądaj w Chopin telewizji kablowej na pozycji 402.
4: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
5: Szukasz pomysłu na elewację? TSB Profi Almares zaprasza do Centrum Tynków i Farb firmy Baumit. Centrum to ponad 1000 kolorów dostępnych od ręki. To tynki oraz farby elewacyjne, silikonowe, silikatowe i akrylowe. Zapewniamy gwarancję dostępności, fachowe doradztwo, niskie ceny. Zapraszamy. TSB Profi Almares. Wejherowo, ulica Przemysłowa 17B. Telefon 58 672 0031. www.almares.pl.
6: Reklama.

0: Reklama.
1: Własny biznes nie jest dla każdego. Wstawanie przed świtem nie jest dla każdego. Ale każdego, kto chce się rozwijać, zapraszamy do Kaszubskiego Banku Spółdzielczego. Po konto i kartę za zero. Banki Spółdzielcze SGB. Dla firm, dla każdego. Promocja dotyczy opłat za prowadzenie rachunku oraz za usługę karty debetowej dla firm. Szczegóły oferty w placówkach Kaszubskiego Banku Spółdzielczego lub na stronie www.bank-kaszubski.pl.
2: Nowy punkt na mapie Wejherowa.
3: Inwestycja Connect.

0: przy ulicy Sikorskiego.
1: Deweloper PRM zaprasza do miejsca, gdzie wygoda spotyka nowoczesność.
0: Tylko 31 mieszkań w kameralnej zabudowie.
1: 2, 3, a może 4 pokoje. Wybór należy do Ciebie.
0: Do wyboru miejsca garażowe i praktyczne.

0: kilka minut. To tylko 350 metrów.
1: Ceny już od 299 tysięcy złotych.
0: Sprawdź szczegóły na www.prm.pl
1: lub zadzwoń 504 16 10 10.
0: Connect. Twój nowy adres w zasięgu ręki.
2: Szukasz pracy w wakacje? Mamy coś dla Ciebie. Porta Drzwi w Bolszewie zaprasza osoby pełnoletnie do pracy produkcyjnej. Zdobądź doświadczenie i zarabiaj już tego lata. Odwiedź nas przy ulicy Szkolnej 54 w Bolszewie lub zadzwoń 723 331 400. Porta Drzwi. Dołącz do nas.
3: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Dental to specjalistyczna klinika stomatologii, stomatologii estetycznej, chirurgii stomatologicznej i fizjoterapii stomatologicznej. Dysponujemy ponad 30-osobowym zespołem medycznym realizującym całe spektrum usług stomatologicznych. Posiadamy kilkanaście gabinetów dentystycznych, laboratorium protetyczne oraz oddzielne gabinety do diagnostyki RTG i chirurgii stomatologicznej. Szczegółowy zakres usług stomatologicznych dostępny jest na naszej stronie www.verdeclinic.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Zapraszamy również do skorzystania z zabiegów fizjoterapii stomatologicznej, czyli fizjoterapii stawów skroniowo-żuchwowych. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do godziny 15.00. Serdecznie zapraszamy.
4: Reklama.
5: Fala ciekawostek.
6: Zbigniew Wodecki był wirtuozem, który potrafił oczarować każdą publiczność, a jego uśmiech i burza włosów stały się symbolami polskiej estrady. Choć 6 maja obchodziłby swoje 74. urodziny, fani wciąż nie mogą pogodzić się z jego stratą, nucąc nieśmiertelne przeboje, które po sobie pozostawił. Mało kto jednak wie, że jeden z jego absolutnie największych hitów, piosenka, którą śpiewał całe pokolenia, był dla samego muzyka źródłem sporej frustracji. Zbigniew Wodecki, urodzony 6 maja 1950 roku w Krakowie, był synem trębacza i sopranistki. Swoją przygodę z muzyką rozpoczął w latach 60. grając w zespołach Czarne Perły i Anawa. Po ukończeniu szkoły muzycznej dołączył do orkiestry symfonicznej, a także akompaniował Ewie Demarczyk podczas europejskich koncertów. W latach 70. Wodecki rozpoczął karierę solową jako piosenkarz. W 1972 roku zdobył nagrodę za debiut na festiwalu w Opolu za piosenkę Tak to ty. Jego pierwszy album wydany w 1976 roku nie odniósł dużego sukcesu, jednak nie zniechęciło go to do dalszej pracy. W latach 80. i 90. zyskał ogromną popularność dzięki przebojowi Chałupy Welcome To oraz współpracy z innymi artystami. Zbigniew Wodecki zmarł 22 maja 2017 roku w wieku 67 lat. Na początku maja 2017 roku przeszedł operację wszczepienia bypassów serca. Kilka dni później doznał rozległego udaru mózgu, który był wynikiem powikłań po zabiegu. Artysta trafił do szpitala, gdzie dodatkowo zachorował na zapalenie płuc. Mimo wysiłków lekarzy nie udało się go uratować. Zbigniew Wodecki lata temu wyznał, że jeden z największych hitów, z jakim jest dziś kojarzony, to Pszczółka Maja, był przez niego niechętnie zrealizowany. Mimo początkowej niechęci, Pszczółka Maja stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i uwielbianych utworów w karierze muzyka, przynosząc mu ogromną popularność i pozostając w sercach wielu pokoleń słuchaczy.

0: Party. Nuda Party.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: party.
1: Reklama.
2: Uwaga, Trójmiasto. Masz złom stalowy lub kolorowy? Jedź do RedMed. Wiązka samochodowa nawet 19 zł za kilogram. Kabel miedziany minimum 35%, aż 12 zł za kilogram. RedMed, ulica Drogowców 1, Reda. Najlepsze ceny w Trójmieście. Sprawdź redmed.com.pl.
3: Kochanie, mam ochotę na pyszny obiad, ale w jakimś nowym, klimatycznym miejscu.
4: Dobry pomysł. Masz coś na oku?
3: A słyszałeś o Perłowym Dworku w Wejherowie? Kasia organizowała tam wesele i była zachwycona. Podobno jedzenie przepyszne, miejsce magiczne, idealne nie tylko na imprezy. I co najlepsze, można nawet zostać tam na noc, bo mają pokoje dla gości.
4: Planujesz wesele, komunię, chrzciny? A może marzy ci się wyjątkowy niedzielny obiad lub spotkanie w kameralnym gronie? Perłowy Dworek w Wejherowie to strzał w dziesiątkę. Kameralna restauracja, znakomicie skomponowane dania, komfortowe noclegi i malownicze otoczenie. Zapraszamy, daj się oczarować.
3: Perłowy Dworek, Wejherowo, ulica Tadeusza Kościuszki 24.
5: Zapraszamy na majówkę z Bormaxem. Już 9 maja w naszym centrum narzędziowym przy ulicy Dębowej 30 w Wejherowie czekają na Was grillowanie, muzyka i świetna atmosfera. A do tego minus 10% na artykuły z działu grill i ogród. To świetne. Na okazja, żeby przygotować się na sezon i skorzystać z promocji. Pomogą nasi doradcy. Wpadnij coś zjeść, zrobić zakupy i spędzić czas w dobrym klimacie. Pamiętaj, 9 maja, majówka z Bormaxem. Wejherowo, ulica Dębowa 30. Do zobaczenia.
1: Reklama. Norda

0: Podcast na dobrą nockę z Nordą.
1: Edyta Wygonik-Barzyk, gdzie można spotkać krasnoludka? Karolinka uwielbiała opowiadane przez jej babcię bajki o krasnoludkach. Babciu, spytała któregoś razu dziewczynka, czy krasnoludki naprawdę istnieją?
2: Ależ tak, wnusiu, potwierdziła babcia. Każdy z nas ma swojego krasnoludka opiekuna, któremu może opowiedzieć o swoich marzeniach albo poprosić o pomoc.
1: To dlaczego ja jeszcze nigdy nie spotkałam swojego krasnoludka? Zdziwiła się Karolinka.
2: Bo one nie lubią się pokazywać, ale zawsze są blisko.
1: To może ja poszukam mojego, tylko gdzie? Krasnoludki są przecież takie maleńkie. Westchnęła dziewczynka i zaczęła szukać. Zaglądała do szparek w podłodze, do kwiatów w ogrodzie, sprawdzała na półce z książkami, w domku dla lalek i wciąż nic. Aż pewnego dnia, to był piątek, Karolinka oraz jej koledzy i koleżanki z przedszkola występowali w wiosennym przedstawieniu. Na widowni siedzieli rodzice i zaproszeni goście. Dzieci śpiewały, tańczyły i deklamowały wiersze. Karolinka wyszła właśnie na scenę i miała powiedzieć wierszyk o pani Wiośnie. Ukłoniła się i zaczęła:
2: pani Wiosno, gdy przybywasz?
1: I nagle pustka w głowie. Co dalej? Ojej! Zaczęła jeszcze raz.
2: Pani Wiosno, gdy przybywasz?
1: I znowu nic. Zapomniała tekstu. Co teraz? Zdenerwowana dziewczynka zacisnęła powieki i nagle przypomniała sobie, że babcia mówiła, iż można poprosić o pomoc swojego krasnoludka opiekuna. Tak, tak właśnie zrobi.
2: Krasnoludku, mój krasnoludku, pomóż mi, przypomnij, co dalej proszę.
1: Powtarzała w myślach. Pani...

0: Reklama.
1: Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
2: Powiat wejherowski szuka osób odpowiedzialnych i obecnych. Nie musisz być idealny. Nie musisz znać odpowiedzi na każde pytanie. Wystarczy, że jesteś cierpliwy, uważny, gotowy dać dziecku bezpieczeństwo i codzienną troskę. Bycie rodziną zastępczą to nie perfekcja, to obecność, stabilność. Jeśli czujesz, że możesz podarować dziecku dom, odezwij się. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie pod numerem telefonu 58 672 4060. Wewnętrzny 30. Udzielimy szczegółowych informacji dotyczących wymagań formalnych i przebiegu procedury kwalifikacyjnej. Powiat wejherowski zaprasza do współpracy wszystkie osoby gotowe podjąć się tej odpowiedzialnej roli.
3: Planujesz remont albo urządzasz nowe wnętrze? Zajrzyj do Belpol, miejsca, gdzie wybór naprawdę robi różnicę. Kup dwa skrzydła drzwiowe wewnętrzne z ościeżnicą w sklepie stacjonarnym, a na drugie tańsze wewnętrzne skrzydło drzwiowe otrzymasz rabat w wysokości 50% ceny regularnej. To idealny moment, żeby odmienić swój dom stylowo i w dobrej cenie. Szczegóły w regulaminie promocji łączonej. Rabat minus 50% na drugie wybrane wewnętrzne skrzydło drzwiowe w sklepach stacjonarnych Belpol spółka z o.o. A do tego w Belpol czeka na Ciebie największy wybór podłóg i paneli w regionie. Zapraszamy do salonów Belpol, Wejherowo, Lęborg i Gdynia.
0: Reklama.
4: Walka z żywiołem trwa, za chwilę nowe doniesienia z Lubelszczyzny. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptowalut. Konkurs na imię dla młodej alpaki to w stołecznym zoo. Marcin Krzemiński. Walka z żywiołem cały czas trwa, a sytuacja momentami jest gorsza niż rano. Silny wiatr utrudnia gaszenie pożaru na Lubelszczyźnie. Kolejne wozy strażackie dojeżdżają do Józefowa. Ogień trawi 300, a być może nawet 400 hektarów w Puszczy Solskiej. Niewykluczona jest ewakuacja części mieszkańców. Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Sytuacja cały czas jest poważna. Nie ma wciąż opadów deszczu, które były zapowiadane i które być może się pojawią. I na to liczą mieszkańcy i strażacy. W akcji uczestniczą dwa policyjne Black Hawki, które zrzucają wodę pobieraną ze zbiornika, który znajduje się w pobliżu, ale również ponad 300 strażaków cały czas jest na miejscu. Jednocześnie kłęby dymu zajmują coraz większą część Józefowa nad Wisłą i właśnie tam byłam, ponieważ tam minister Marcin Kierwiński zapowiedział, że możliwa będzie ewakuacja, ale tylko ewakuacja prewencyjna, na takiej zasadzie, że jeśli ktoś uzna, że na przykład czuje duszność pod wpływem tego dymu, to będzie mógł zostać przewieziony w inne bezpieczne miejsce.
4: Dodam, że całkowity zakaz używania ognia wprowadził właśnie Kampinoski Park Narodowy. Będzie on obowiązywał co najmniej do 14 maja. Powodem jest bardzo wysokie zagrożenie pożarowe.

0: i brak w prognozach opadów, które gwarantowałyby poprawę sytuacji. Mini karambol na Krajowej 25 w Mądle Królewskiej pod Koninem w Wielkopolsce. Zderzyło się tam 5 samochodów osobowych, jeden wpadł do rowu. Wstępnie rannych jest 5 osób. Droga w miejscu wypadku jest całkowicie zablokowana. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze 2 godziny. Prezydent skierował do Sejmu własny projekt o rynku kryptowalut. Propozycja wpłynęła po tym, jak Karol Nawrocki zawetował 2 rządowe ustawy w tej sprawie. Co ciekawe jednak, projekt głowy państwa w dużej mierze opiera się na rządowych propozycjach. Zostały rozszerzone pewnymi poprawkami, mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.
1: Tymi poprawkami, które były już proponowane w czasie prac senackich przy drugim procedowaniu tej ustawy, a właściwie żadna z nich nie została uwzględniona.
0: Rząd zapowiada za to złożenie własnego projektu po raz 3, a Zbigniew Bogucki nie pozostawia złudzeń. Jeśli będzie taki sam jak poprzednie, to nie ma co liczyć na podpis prezydenta. Dodam, że w Senacie z kolei trwa właśnie debata w sprawie działań prokuratury i służb dotyczących giełdy kryptowalut Zonda Krypto. 33-latek, który w poniedziałek wjechał samochodem w pieszych w centrum Lipska, zabijając 2 osoby i wiele raniąc, ponownie trafił do zakładu psychiatrycznego. Według śledczych nadal bowiem stanowi zagrożenie i może popełnić podobne czyny. Motyw działania mężczyzny nadal nie jest znany. Prokuratura jednak nie zakłada, by atak miał podłoże polityczne lub religijne. W warszawskim zoo urodziła się alpaka. To samiczka czuje się świetnie i zapoznaje się z wybiegiem. Na zoo ogłosiło właśnie plebiscyt na imię dla młodej alpaki. Powinno zaczynać się na literę S, jak imiona wszystkich zwierząt w stołecznym zoo urodzonych w tym roku.
2: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionu na antenie Nord FM. Ponad 100 km na godzinę pędził przez teren zabudowany. Konsekwencje okazały się poważne. 4 maja przed godziną 23 funkcjonariusze puckiej drogówki zatrzymali do kontroli kierującego samochodem marki Skoda, który znacznie przekroczył dozwoloną prędkość na drodze w Sławutówku. Pomiar wykazał, że pojazd poruszał się z prędkością 103 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50. Za popełnione wykroczenie 47-letni mieszkaniec Sopotu otrzymał mandat w wysokości 1000 zł oraz punkty karne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami policjanci zatrzymali mu również prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Puccy policjanci przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych i apelują do kierowców o przestrzeganie obowiązujących ograniczeń. W powiecie lęborskim wykryto 5 nowych ognisk afrykańskiego pomoru i świń. Powiatowy lekarz weterynarii apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie procedur, które mogą ograniczyć rozprzestrzenianie się tej groźnej choroby zwierząt. Nowe przypadki odnotowano w okresie od 22 kwietnia do 5 maja. Ogniska pojawiły się w kilku miejscowościach, m.in. w Lędziechowie i w Obliwicach w gminie Nowa Wieś Lęborska oraz w Białogardzie, Wicku i Gąsce na terenie gminy Wicko. Choroba została potwierdzona u dzików, a liczba zakażonych zwierząt w poszczególnych lokalizacjach wynosi od 1 do 7 osobników. Służby weterynaryjne przypominają, że kluczowe znaczenie ma odpowiednie zachowanie w przypadku znalezienia padłego dzika. Należy unikać kontaktu ze zwierzęciem i niezwłocznie zgłosić taki przypadek odpowiednim służbom. Stosowanie się do zaleceń może znacząco wpłynąć na ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa ASF, który stanowi poważne zagrożenie dla hodowli trzody chlewnej. Już 9 maja w Słupsku odbędzie się akcja ekologiczna Dzień bez śmiecenia. Mieszkańcy będą mogli oddać elektroodpady, makulaturę, szkło lub zużyte baterie i w zamian otrzymać sadzonki roślin. Wydarzenie zaplanowano w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ulicy Bałtyckiej 11A. Akcja potrwa od godziny 8 do 12. Aby otrzymać sadzonkę, wystarczy przynieść m.in. co najmniej 2 kg makulatury, 2 kg szkła, 2 kg elektroodpadów albo 20 sztuk baterii. Organizatorzy przygotowali sadzonki drzew i krzewów owocowych, kwiatów, ziół oraz roślin ozdobnych. W ramach wydarzenia prowadzona jest także zbiórka dużego, niedziałającego sprzętu RTV i AGD. Mieszkańcy mogą wcześniej umówić odbiór elektroodpadów i otrzymać specjalny bon uprawniający do odbioru sadzonki. Organizatorzy przypominają, że akcja skierowana jest do mieszkańców Słupska, a odbiór elektroodpadów prowadzony będzie wyłącznie z terenu miasta. Pierwszy dzień miesiąca okazał się wyjątkowo intensywny dla wejherowskich strażników miejskich. Mundurowi uczestniczyli w walce z

z zagrożeniami pożarowymi. Funkcjonariusze Straży Miejskiej ujawnili dwa nielegalne rozpalone na terenie leśnym ogniska i najechali wprost na palącą się ściółkę w lesie u zbiegu ulicy Roszczynialskiego i Wniebowstąpienia. Jak relacjonuje straż, na ich oczach dopiero co zaczęło się palić poszycie leśne. Na miejsce wezwano straż pożarną, która ugasiła pożar w zarodku. Natomiast o godzinie 14 mieszkaniec Wejherowa rozpalił duże ognisko w lesie przy ulicy Ofiar Piaśnicy. Został ukarany mandatem karnym. 15 minut później ujawniono kolejne nielegalne ognisko w tym rejonie miasta. Kobieta, która je rozpaliła, również została ukarana mandatem karnym. Straż Miejska apeluje. Wysuszona ściółka stanowi duże zagrożenie pożarowe. Nawet najmniejsza iskra ognia może wzniecić pożar, który szybko się rozprzestrzenia po lesie, powodując jego spalenie. Po zachodzie słońca dzisiaj wiadomo, że temperatura odrobinę spadnie, ale naprawdę nieznacznie, bo w ciągu dnia jeszcze temperatura utrzymuje się na poziomie około 7 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumie, Gniewie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy, a w nocy to będzie 5 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 4 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Radzierumie, Gniewie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy. Chmur w nocy powoli zacznie nam ubywać, więc i szansa na deszcz maleje. Norda FM.

0: Disco. Reklama. Twierdzisz, że znasz region. Byłeś w Gdyni?
1: W Gdyni.
0: I niby wypoczywałeś w Karwi?
1: W Karwi. Do czego zmierzasz?
0: Gdzie byłeś w weekend? W Rumi?
1: W Rumi. Przez jedno i. Nie dam się złapać.
0: Jeden błąd może zmienić wszystko. Rumi piszemy zawsze przez jedno i. Wejdź na rumiprzezjednoi.pl.
2: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu, market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
0: Reklama.
3: Norda Party. Norda Party.

0: Reklama.
1: Zapraszamy do Verde Clinic Dental and Aesthetic w Redzie. Verde Clinic Aesthetic to specjalistyczna klinika medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej realizująca cały zakres zabiegów w tym zakresie. Posiadamy gabinety przygotowane do zabiegów typowo medycznych. Wszystkie zabiegi medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej wykonywane są tylko i wyłącznie przez lekarzy z długoletnim doświadczeniem. W chwili obecnej proponujemy Państwu również zabiegi blefaroplastyki, korekty plastycznej powiek. Informacje o szczegółowym zakresie zabiegów medycyny estetycznej znajdują się na stronie www.verdeklinik.pl. Teraz kolejne nowo oddane piętra kliniki są do Państwa dyspozycji. Verde Clinic Reda, ulica Wejherowska 71. Znajdujemy się bezpośrednio przy drodze krajowej z Wejherowa do Redy na granicy obu miast. Naszą siedzibę, kilkupiętrowy budynek, zobaczycie Państwo z daleka. Klinika czynna jest od poniedziałku do piątku od 8 do 20.30, również w soboty do 15.00. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z zabiegów blefaroplastycznych korekty plastycznej powiek. Verde Clinic. Zapraszamy na konsultacje i zabiegi.
0: Reklama. Norda Party. Norda Party.

0: Reklama. Usiądź wygodnie. Fabryka mebli z Gościcina znów działa. Nasze drewniane krzesła czekają na Ciebie w salonie firmowym przy ulicy Fabrycznej w Gościcinie. Pojedyncze egzemplarze czy hurtowe zamówienia. Mamy wszystko, czego potrzebujesz. Ceny od 100 zł. Salon otwarty od poniedziałku do soboty. Fabryka mebli z Gościcina. Tradycja i jakość.
1: Reklama. Rekordowa liczba maturzystów. Co z przyjęciami na studia? Stopy procentowe bez zmian i tak na razie jakiś czas powinno pozostać. Dziś poznamy drugiego finalistę Ligi Mistrzów. Marcin Krzemiński. Dziś maturzyści pisali ostatni obowiązkowy egzamin z wybranego języka obcego na poziomie podstawowym. W tym roku podchodzących do matur jest rekordowo dużo, bo ponad 400 tysięcy osób. Jak to wpłynie na przyjęcia na studia? O tym Benedykt O'Connor.
2: Rekordowa liczba maturzystów oznacza większą konkurencję na wiodących polskich uczelniach. Maturzyści, z którymi rozmawiałem, zdają sobie z tego sprawę.
3: Trochę się tego obawiam, ale mimo wszystko wierzę, że nasza wiedza doprowadzi nas tam, gdzie chcemy być.
4: Myślę, że CKE robi troszkę trudniejsze arkusze, żeby jednak odsiać część tych maturzystów, no bo jednak liczba jest znacznie zwiększona.
2: Jak mówi prorektor do spraw dydaktyki SGGW profesor Jarosław Gołębiewski, punktacja w rekrutacji prawdopodobnie zostanie zmieniona.
5: Jeżeli będziemy mieli więcej kandydatów, to również będzie większa konkurencja.
2: Tak duża liczba maturzystów to pokłosie połączenia dwóch roczników. W 2014 roku do szkoły poszły sześciolatki. Z pomysłu szybko zrezygnowano, jednak w klasach znalazło się więcej uczniów, którzy w

0: tym właśnie roku podchodzą do matury.
1: Stopy procentowe zostają bez zmian, a więc i bez większych zmian raty kredytów. Rada Polityki Pieniężnej nie zaskoczyła dziś, a ekonomiści mówią, że na obecnych poziomach stopy najprawdopodobniej zostaną przez dłuższy czas. Jak mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl.
2: Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie przynajmniej te stawki pozostaną na tym obecnym poziomie, chociaż w ostatnim czasie mamy tak dużą zmienność, tak dużo się dzieje z dnia na dzień,
1: że trudno według ekspertów być pewnym wszystkiego na 100%. Stopy w miejscu tanieją, natomiast paliwa. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, jutro litr benzyny 95 ma kosztować maksymalnie 6 zł 46 groszy, a oleju napędowego 7,26. Premier Donald Tusk przybył do Włoch. Jutro spotka się z papieżem Leonem XIV w Watykanie, a potem z włoską szefową rządu Giorgią Meloni. Z Meloni i z papieżem spotka się jutro też sekretarz stanu USA Marco Rubio. W tym drugim przypadku rozmowy mają dotyczyć m.in. pomocy humanitarnej dla Kuby i wolności religijnej w Afryce. Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że to też próba polepszenia nie najlepszych ostatnio relacji między Waszyngtonem na Watykanem. Kto zagra w finale piłkarskiej Ligi Mistrzów? Wiadomo już, że do Budapesztu jedzie Arsenal, który wczoraj wyeliminował Atletico Madryt. W dwumeczu było 2-1. O wiele więcej goli padło tydzień temu w Paryżu, gdzie PSG pokonało Bayern 5-4. Wszyscy liczą więc dziś na podobne fajerwerki, zwłaszcza że trener Paris Saint-Germain Luis Enrique zapowiada ofensywną grę.
3: Dlaczego miałby się różnić? To kwestia nastawienia, to tylko jedna bramka przewagi. Jesteśmy gotowi stawić czoła faktowi, że Bayern może z łatwością odrobić ten wynik. Ale my też potrafimy strzelać gole, ponieważ nie mamy zamiaru bronić prowadzenia.
1: Pierwszy gwizdek w Monachium w meczu Bayern-PSG za godzinę o 21:00.
4: Na informacje z regionów Norda FM zaprasza Michał Jarosz. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie zaprasza na wyjątkowe obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, które odbędą się już 23 maja. Wydarzenie rozpocznie się barwnym korowodem, który wyruszy z placu Reginy Osowickiej i przejdzie na plac Wejhera. Tam odbędzie się uroczyste wręczenie nagród w konkursie plastycznym Wiosenne Marzenia, o czym marzy wiosna. Kulminacyjnym momentem obchodów będzie wspólny taniec, który symbolicznie połączy wszystkich uczestników. Start festynu zaplanowano w samo południe w Wejherowskim Parku Miejskim. Chętni będą mogli wziąć udział w grze terenowej zatytułowanej Wspólnie przez przygodę, a na zakończenie mini disco. Na najmłodszych czekać będą też dmuchańce, zjeżdżalnie, malowanie buziek, konkursy z nagrodami oraz liczne gry i zabawy. Przypominamy, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 23 maja. W Lęborku przy Alei Wolności 71 pogarsza się stan elewacji zabytkowej kamienicy. Z budynku odpadają fragmenty tynku, dlatego wzdłuż frontu zamontowano siatki zabezpieczające, które mają ograniczyć ryzyko dla przechodniów. Obiekt znajduje się w pobliżu dawnego banku PKO BP i od pewnego czasu budzi zaniepokojenie mieszkańców ze względu na swój stan techniczny. Odpadający element elewacji sprawiają, że część osób decyduje się korzystać z chodnika po przeciwnej stronie ulicy. Zarządca nieruchomości poinformował, że wspólnota mieszkaniowa podpisała umowę na kompleksowy remont budynku. Prace mają rozpocząć się po uzgodnieniu z konserwatorem zabytków, a ich start planowany jest jeszcze przed okresem wakacyjnym. Gmina Kobylnice rozpoczęła przygotowania do jednego z największych wydarzeń kulturalnych w regionie. Tegoroczne Dni Kobylnice odbędą się 23 i 24 maja, a organizatorzy już teraz zapraszają wystawców do udziału w imprezie. Szczególne zaproszenie skierowane jest do rękodzielników, twórców ludowych, producentów naturalnych kosmetyków oraz właścicieli gospodarstw ekologicznych. Jak podkreślają organizatorzy, wydarzenie od lat łączy lokalną tradycję z nowoczesnością i stanowi ważną przestrzeń promocji regionalnych produktów. Dla wystawców przygotowano stoiska o szerokości do 3 metrów. Koszt udziału wynosi 200 zł, jednak opłatę wnoszą wyłącznie osoby zakwalifikowane do udziału w wydarzeniu. Zgłoszenia przyjmowane są do 8 maja. Lista wybranych wystawców zostanie opublikowana 11 maja, a termin wniesienia opłaty upływa 15 maja. Wypełnione formularze można przesłać mailowo lub dostarczyć osobiście do Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy przy ulicy Wodnej. Szczegółowy regulamin i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie organizatora. W przedszkolu publicznym w Mostach odbyła się kolejna edycja ogólnopolskiego Dnia w Piżamie. Dzieci uczestniczyły w zajęciach rozwijających empatię, współpracę i wrażliwość na potrzeby innych.

0: Jednym z ważnych punktów wydarzenia była obecność mobilnego punktu poboru krwi. Dzięki współpracy z kosakowskim klubem honorowych dawców krwi mieszkańcy gminy oraz pracownicy przedszkola mogli włączyć się w zbiórkę krwi i realnie pomóc osobom potrzebującym. W trakcie wydarzenia można było także wykonać screening postawy ciała, a na zakończenie odbyła się energetyczna zumba dla mam. Jak relacjonują organizatorzy, dzień w piżamie stał się ciepłą i wartościową inicjatywą, łączącą empatię, profilaktykę zdrowotną, pomoc drugiemu człowiekowi i wspólne działanie. Zdjęcia z tego nietypowego z pewnością wydarzenia znajdziecie na oficjalnej internetowej stronie gminy Kosakowo pod adresem gminakosakowo.pl. Dni są już naprawdę długie, a noce krótkie. Dzisiaj zachód słońca przypada na godzinę 20:30. Mam dla Was w sumie to dwie dobre wiadomości. Pierwsza jest taka, że noc nie przyniesie przymrozków, a druga jest taka, że już jutro temperatura zacznie iść znowu w górę. Jeszcze w godzinach nocnych na termometrach zobaczymy 6 stopni w Dębkach, Władysławowie, Łebie, Ustce, 4 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, Wejherowie, Redzie, Rubi, Gniewinie, Luzinie, Słupsku, Lęborku, Kobylnicy i 3 stopnie Celsjusza, ale też na plusie w Luzinie.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.

0: Reklama.
1: W Gowinie powstaje coś nowego, a to tu market budowlany. Nowy sklep, nowe możliwości i nowe miejsca pracy. Szukamy osób do obsługi klienta na działy m.in. budowlany, wykończeniowy, elektryczny, hydrauliczny, sanitarny i narzędziowy. Lubisz pracę z ludźmi? Chcesz się rozwijać? To miejsce dla Ciebie. Oferujemy stabilne zatrudnienie, szkolenia i pracę w nowoczesnym markecie. Wystarczy zaangażowanie i chęć do działania. Wyślij swoje CV do 8 maja na adres praca@atotu.eu. W treści wpisz preferowany dział. Atotu – market budowlany. Zbuduj z nami swoją przyszłość.
0: Reklama. Norda Party.
2: Norda Party.

0: Walka trwa. Za chwilę nowe informacje o akcji gaśniczej w Puszczy Solskiej. Potem makabryczne ustalenia w sprawie śmierci nastolatki w Wielkopolsce i o poznańskim Helmucie w Warszawie. Chodzi o tramwaj. Marcin Krzemiński. Rano wznowione zostaną działania gaśnicze z użyciem śmigłowców i samolotów gaśniczych na terenie Puszczy Solskiej. W akcji na Lubelszczyźnie uczestniczy 460 strażaków z 7 województw. Będą oni gasić pożar przez całą noc. Według szacunków służb żywioł objął w sumie około 500 hektarów. Dobra informacja jest taka, że osłabł wiatr, który bardzo utrudniał akcję. Strażakom pomagają w niej m.in. żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Przypomnę, że wczoraj w trakcie akcji rozbił się samolot gaśniczy Dromader, w wyniku czego zginął pilot maszyny. Śledztwo w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym ze skutkiem śmiertelnym prowadzi prokuratura okręgowa w Zamościu. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami wieczorem i w nocy na południowym zachodzie kraju. Alert pierwszego stopnia dotyczy 4 województw, w całości dolnośląskiego, w większości Opolszczyzny, południa Wielkopolski, powiatu wschowskiego na ziemi lubuskiej. Tam prócz wyładowań może mocno padać deszcz, może też mocno wiać. Nowe ustalenia w sprawie śmierci 13-letniej Wiktorii spod Nowego Tomyśla w Wielkopolsce. Ciało dziewczynki znaleziono w lesie w marcu ubiegłego roku.
1: 13-letnia Wiktoria spod Lwówka nie popełniła samobójstwa. Została zamordowana, a samobójstwo zostało upozorowane.
0: Mówi młodszy inspektor Andrzej Borowiak z wielkopolskiej policji. Ustalenia to efekt pracy funkcjonariuszy z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego w Poznaniu.

0: Oni współpracując z prokuratorem z prokuratury okręgowej w Poznaniu zdobyli materiały dowodowe, które świadczyły o tym, że za sprawą tego zabójstwa i upozorowanego samobójstwa stoi 15-latek.
1: Chłopak został zatrzymany pod koniec marca. W ramach środka zapobiegawczego sąd skierował 15-latka do schroniska dla nieletnich. Ponad 130 tysięcy złotych kary dla szpitala w Aleksandrowie Kujawskim nałożył NFZ, a to w związku z przyjęciem poza kolejnością krewnego senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. Kontrola NFZ ujawniła, że placówka nie zapewniła należytej i całodobowej opieki innym chorym, bo jedyni lekarze z oddziałów chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz anestezjologii i intensywnej terapii uczestniczyli w zabiegu krewnego polityka, stąd decyzja o karze, mówi Barbara Nawrocka z kujawsko-pomorskiego NFZ-u.
2: Kontrola zakończyła się nałożeniem kary na szpital w wysokości ponad 134 tysięcy złotych. Placówka może się odwołać od wyników kontroli. Ma na to 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego.
1: Szpital zlecił w tej sprawie także swoją kontrolę, ale wnioski z niej zostały podane do publicznej wiadomości. Poznański tramwaj zwany Helmutem będzie kursował na linii turystycznej w Warszawie. Skład przyjechał do stolicy w ramach wakacyjnej wymiany. Będzie można niebawem przejechać się nim na linii turystycznej numer 36.
3: Michał Jarosz, zapraszam na informacje z regionów Nord FM. Władysławowo i Polskie Linie Kolejowe będą współpracować przy rozwoju stacji i węzła.
4: Władysławowy i to jest też mało ekologiczne. Kolej jest jednak tym, co umie przewieźć szybko i sprawnie ludzi. I budowa każdego bezkolizyjnego przejścia, jak tutaj chociażby tunelu dla pieszych we Władysławowie, czy budowa drugiego toru, jak do portu we Władysławowie na odcinku Władysławowo-Władysławowo-Port, czy docelowo elektryfikacja linii na Hel, jest podstawą do tego, aby tutaj mogli szybko turyście przyjechać, bezpiecznie i nie stać w korkach.
3: Mówi wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski. W tym roku została również podpisana umowa na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej poprawy przepustowości na linii kolejowej numer 213. Dokumentacja do tego zadania ma być gotowa do 2028 roku.
5: W kwietniu bieżącego roku podpisaliśmy umowę na projektowanie, które już jakby ma w sobie elementy dzisiejszego porozumienia, więc w ramach dokumentacji projektowej, która będzie przygotowana w najbliższych miesiącach, uwzględniamy zarówno budowę drugiego toru pomiędzy Władysławem a Władysławowym Port oraz mijanek na linii helskiej w Chałupach i w Helbur, ale również zaprojektowanie przejścia podziemnego, które jest tak kluczowe z punktu widzenia realizacji, jakim jest węzeł przesiadkowy i połączenia i umożliwienia mieszkańcom i turystom bezpiecznego i jak najszybszego dostępu zarówno na perony i wykorzystanie linii kolejowej, jak również połączenie dwóch części miasta Władysławowa.
3: Tłumaczy pełnomocnik zarządu do spraw przygotowania inwestycji polskich linii kolejowych Rafał Banaszkiewicz. Budowa przejścia podziemnego to inwestycja o wartości ponad 24 milionów złotych, z czego 17 milionów stanowi wsparcie unijne. W Łebie rozpoczyna się trzecia edycja programu grantowego Moc Bałtyku. Inicjatywa realizowana m.in. przez Baltic Power ma na celu wspieranie lokalnych projektów społecznych i aktywizacji mieszkańców regionu. Program jest skierowany zarówno do organizacji, jak i osób indywidualnych, które chcą działać na rzecz swojej społeczności. Inauguracyjne spotkanie odbędzie się 7 maja o godzinie 17 w sali Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Kościuszki 90A. Będzie to okazja do zapoznania się z zasadami programu, możliwościami uzyskania dofinansowania oraz wymogami formalnymi związanymi ze składaniem wniosków. Moc Bałtyku to program, który od początku swojego istnienia koncentruje się na wspieraniu inicjatyw odpowiadających na realne potrzeby mieszkańców. Projekty mogą dotyczyć m.in. działań społecznych, edukacyjnych, ekologicznych czy kulturalnych. Kluczowe znaczenie ma ich wpływ na rozwój lokalnej społeczności. W Słupsku odbędzie się wydarzenie skierowane do kobiet. Moc dojrzałych kobiet, dobre życie zaczyna się od ciebie. To 2 dni spotkań, rozmów i warsztatów poświęconych zdrowiu psychicznemu, samoakceptacji i rozwojowi osobistemu. Wydarzenie zaplanowano na 22 i 23 maja. Organizatorzy podkreślają, że będzie to przestrzeń dla kobiet, które chcą zatrzymać się na chwilę i zadbać także o siebie. W programie znalazły się m.in. wykłady, spotkania autorskie, warsztaty oraz wieczór poezji. Uczestniczki spotkają się z psycholożką i dziennikarką Małgorzatą Ochmę, psychoterapeutką Joanną Flis, trenerką Moniką Urbańczyk oraz dziennikarką i dokumentalistką Joanną Warechą. Pierwszego dnia zaplanowano stand-up Joanny Warechy oraz wieczór poezji z Małgorzatą Ochmę.

Z kolei sobota upłynie pod znakiem wykładów dotyczących samoakceptacji, budowania poczucia własnej wartości oraz przełamywania własnych ograniczeń. Darmowe wejściówki można odbierać w Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku po okazaniu słupskiej karty mieszkańca lub pierwszej strony PIT-u z adresem zamieszkania w Słupsku. Dla uczestniczek przygotowano także bezpłatny transport autobusowy spod słupskiego ratusza. Liczba miejsc jest ograniczona. Wschód słońca jutro przypadnie nam na godzinę 4:56. Słońce będzie się pojawiało na niebie w odróżnieniu od dzisiejszego dnia. Jutro zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, za to słońce zastąpi szanse na opady deszczu. Temperatura jutro będzie wyższa niż dzisiaj. 9 stopni w Dębkach, Władysławo, Jołebie, Ustce, Gniewinie, Luzinie, 10 w Wejherowie, Radzierumi, 9 w Gdyni, Pucku, Kosakowie, 12 w Słupsku, Lęborku czy Kobylnicy. Ciśnienie cały czas do najwyższych należeć nie będzie. Norda FM.

Michał Jarosz, zapraszam na podsumowanie najważniejszych informacji, o których mówiliśmy w czasie minionej doby. Oddział ginekologii onkologicznej Szpitala Morskiego imienia PCK w Gdyni ponownie uzyskał europejski certyfikat ESGO. Dokument potwierdza spełnianie technicznych i medycznych standardów w leczeniu zaawansowanego raka jajnika. Aby otrzymać taki certyfikat, ośrodek musi wykazać odpowiednią liczbę przeprowadzonych operacji oraz realizować leczenie w oparciu o wyspecjalizowany zespół wielodyscyplinarny. Jak informują szpitale pomorskie, to jedno z najważniejszych potwierdzeń jakości w Europie przyznawane ośrodkom, które spełniają rygorystyczne kryteria i osiągają bardzo dobre wyniki leczenia. Na terenie województwa pomorskiego Szpital Morski imienia PCK pozostaje obecnie jedyną placówką posiadającą tę akredytację. Leczenie prowadzone w certyfikowanych ośrodkach przekłada się przede wszystkim na dłuższe przeżycie pacjentek. Policjanci z powiatu puckiego ramię w ramię ze Strażą Leśną ruszyli do działania. Mundurowi prowadzą działania kontrolne na terenach leśnych. Na terenie podległym KP Władysławowo policjantka razem z funkcjonariuszem Straży Leśnej działali wspólnie dla ochrony środowiska. Wspólny patrol koncentrował się na zwalczaniu nielegalnych wjazdów pojazdów do lasu, zaśmiecania, niszczenia przyrody oraz łamania przepisów porządkowych. Mundurowi kontrolowali teren leśny i reagowali na nielegalne wysypiska odpadów. Zwracali uwagę na przypadki spalania śmieci i zanieczyszczania powietrza. I wspólne działania koncentrowały się także na przeciwdziałaniu kłusownictwu oraz niszczeniu przyrody. Funkcjonariusze przypominają, że tereny leśne podlegają szczególnej ochronie, a obowiązujące przepisy dotyczą wszystkich, zarówno mieszkańców, jak i turystów. Podkreślamy, że takie działania mają także charakter prewencyjny i edukacyjny. Ich celem jest zwiększenie świadomości społecznej oraz ograniczenie przypadków łamania prawa na obszarach leśnych. W kolejnych dniach funkcjonariusze będą pełnić służbę także w innych gminach powiatu puckiego. Ważna informacja dla pasażerów gdyńskiej komunikacji miejskiej. Prace drogowe na ulicy Chlojskiej w Gdyni spowodują zmiany w kursowaniu linii ZKM Gdynia. W związku

Z zaplanowanymi pracami drogowymi w ciągu ulicy Chylońskiej w Gdyni pomiędzy ulicą Morską i Wiejską od godziny 21 w piątek 8 maja do około godziny 15 w sobotę 9 maja nie będzie możliwości przejazdu fragmentem ulicy Chylońskiej dla pojazdów komunikacji miejskiej. W tym czasie wprowadzone zostaną trasy objazdowe dla linii 22, 27, 28, 710 oraz N20. Omawiane linie w kierunku Cisowy, Pustek Cisowskich od przystanku węzeł Żołnierzy Wyklętych 02 do przystanku Leszczynki SKM 02 pojadą objazdem ulicami Morską, Wiejską i Chylońską. Na trasie objazdu obowiązuje przystanek Zamenhofa 04 przy ulicy Morskiej. Z kolei w kierunku Śródmieścia Kaczych Buków Grabówka SKM pojadą od przystanku Pucka 01 do przystanku węzeł Żołnierzy Wyklętych 01 objazdem ulicami Chylońską, Wiejską i Morską. Przystanek Leszczynki SKM 01 zostaje przeniesiony do tymczasowej lokalizacji, czyli cofnięty około 90 metrów przed skrzyżowanie z ulicą Wiejską. Ponadto na trasie objazdu obowiązuje przystanek Wiejska 01 przy ulicy Morskiej. Kurs linii 710 o godzinie 20.56 Cisowej SKM zostaje przepuszczony stałą trasą, a kurs linii 22 o godzinie 20.28 z Gdyni Dworca Głównego PKP zostanie wykonany już trasą objazdową. Ponad 100 wystawców z całego Pomorza pojawiło się na targach pracy, edukacji i przedsiębiorczości w Gdyni. Była to okazja, by porozmawiać z osobami poszukującymi pracy lub planującymi zmienić swoje życie zawodowe. Była to jednak przede wszystkim okazja, by poznać firmy z różnych branż, dowiedzieć się, jak napisać interesujące CV lub założyć własny biznes, czy jak bezpiecznie szukać pracy za granicą. Z kolei dla pracodawców targi to szansa na szybkie i sprawne przeprowadzenie rekrutacji oraz zwiększenie rozpoznawalności firmy. Podczas tegorocznych targów po raz kolejny można było skorzystać ze strefy przedsiębiorczości i uzyskać informacje dotyczące zakładania własnej firmy. Odbyły się również dwa wykłady, w trakcie których przedstawiciele Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości opowiedzieli o swojej ofercie i o zakładaniu działalności gospodarczej. Z kolei w strefie cudzoziemca osoby zainteresowane tematyką legalnego pobytu i pracy cudzoziemców w Polsce mogły porozmawiać z pracownikami różnych instytucji. Organizatorem targów pracy, edukacji i przedsiębiorczości w Gdyni byli Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, Fundacja Gospodarcza i UNHCR. We współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Gdańsku. Ponad 100 km na godzinę pędził przez teren zabudowany. Konsekwencje okazały się poważne. 4 maja przed godziną 23 funkcjonariusze puckiej drogówki zatrzymali do kontroli kierującego samochodem marki Skoda, który znacznie przekroczył dozwoloną prędkość na drodze w Sławutówku. Pomiar wykazał, że pojazd poruszał się z prędkością 103 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 50. Za popełnione wykroczenie 47-letni mieszkaniec Sopotu otrzymał mandat w wysokości 1000 zł oraz punkty karne. Zgodnie z obowiązującymi przepisami policjanci zatrzymali mu również prawo jazdy na okres 3 miesięcy. Puccy policjanci przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypadków drogowych i apelują do kierowców o przestrzeganie obowiązujących ograniczeń. Pierwszy dzień miesiąca okazał się wyjątkowo intensywny dla wejherowskich strażników miejskich. Mundurowi uczestniczyli w walce z zagrożeniami pożarowymi. Funkcjonariusze Straży Miejskiej ujawnili dwa nielegalne, rozpalone na terenie leśnym ogniska i najechali wprost na palącą się ściółkę w lesie u zbiegu ulicy Roszczynialskiego i Wniebowstąpienia. Jak relacjonuje straż, na ich oczach dopiero co zaczęło się palić poszycie leśne. Na miejsce wezwano straż pożarną, która ugasiła pożar w zarodku. Natomiast o godzinie 14 mieszkaniec Wejherowa rozpalił duże ognisko w lesie przy ulicy Ofiar Piaśnicy. Został ukarany mandatem karnym. 15 minut później ujawniono kolejne nielegalne ognisko w tym rejonie miasta. Kobieta, która je rozpaliła, również została ukarana mandatem karnym. Straż Miejska apeluje. Wysuszona ściółka stanowi duże zagrożenie pożarowe. Nawet najmniejsza iskra ognia może wzniecić pożar, który szybko się rozprzestrzenia po lesie, powodując jego spalenie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie zaprasza na wyjątkowe obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, które odbędą się już 23 maja. Wydarzenie rozpocznie się barwnym korowodem, który wyruszy z placu Reginy Osowickiej i przejdzie na plac Wejhera. Tam odbędzie się uroczyste wręczenie nagród w konkursie plastycznym Wiosenne Marzenia, o czym marzy wiosna. Kulminacyjnym momentem obchodów będzie wspólny taniec, który symbolicznie połączy wszystkich uczestników. Start festynu zaplanowano w samo południe w Wejherowskim Parku Miejskim.
Wielkim. Chętni będą mogli wziąć udział w grze terenowej zatytułowanej wspólnie przez przygodę, a na zakończenie

0: Nie mini disco. Na najmłodszych czekać będą też dmuchańce, zjeżdżalnie, malowanie buziek, konkursy z nagrodami oraz liczne gry i zabawy. Przypominamy, Dzień Rodzicielstwa Zastępczego już 23 maja.
1: Tomasz Smuga, zapraszam na sportowe podsumowanie dnia w Nord FM. Sportowe emocje wracają do Płucka. Już 10 maja na Starym Rynku odbędzie się druga edycja biegu europejskiego, który będzie częścią Płuckiej Triady Biegowej. Na uczestników czeka szybka, 10-kilometrowa trasa z atestem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, sprzyjająca osiąganiu rekordów życiowych. Organizatorzy zapewniają nie tylko sportową rywalizację, ale także rodzinną atmosferę i wydarzenie otwarte dla wszystkich miłośników aktywności. Bieg w Płucku to drugi z trzech etapów całego cyklu. Wcześniej zawodnicy rywalizowali w lutym podczas biegu z Władysławowa do Płucka od Hellera do Hellera, a finał zaplanowano na październik. Wtedy odbędzie się półmaraton oraz bieg na 5 km. Uczestnicy, którzy ukończą wszystkie trzy etapy, zdobędą specjalny trzyczęściowy medal. Najlepsi powalczą również o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, gdzie liczy się suma czasów ze wszystkich startów. Zainteresowanie najbliższym biegiem jest duże. Lista startowa na majowy bieg jest już zamknięta, a swój udział potwierdziło ponad 300 zawodników. Zmieniamy dyscyplinę. Zmiany kadrowe w Arce Gdynia. Z klubem pożegnał się dyrektor sportowy Veliko Nikitowicz, który pełnił tę funkcję przez blisko 2 lata. Nikitowicz rozpoczął pracę w Gdyni w czerwcu 2024 roku, gdy zespół występował jeszcze w pierwszej lidze. W trakcie jego kadencji żółto-niebiescy wywalczyli awans do ekstraklasy. W tym czasie do drużyny dołączyli m.in. Oskar Kubiak, Kamil Jakubczyk, Sebastian Kerk, Filip Kocaba oraz Damian Węglarz. Dla Nikitowicza była to druga praca w Polsce. Wcześniej przez blisko 20 lat związany był z Górnikiem Łęczna. Jego następcą są Tomasz Wiechniarek. Doświadczenie zdobywał m.in. w Lechu Poznań, w którym spędził 6 lat, gdzie najpierw pracował jako scout, a następnie kierował działem scoutingu. Następnie dołączył do lokalnego rywala Warty Poznań, w której jako dyrektor zarządzający odpowiadał za kwestie sportowe. Kolejne lata wiążą się z jego pracą w Widzewie Łódź. Do łódzkiego klubu trafił w listopadzie 2020 roku, gdy drużyna występowała jeszcze na zapleczu PKB Ekstraklasy. Rozpoczął współpracę jako szef działu scoutingu, a od 2022 roku kontynuował jako dyrektor sportowy. M.in. stworzył rozbudowaną siatkę scoutingową oraz wdrożył niezbędne procedury transferowe. W tym czasie do zespołu dołączył m.in. Sebastian Kerk. Ostatnio krótko współpracował z Zagłębiem Sosnowiec jako pełnomocnik zarządu. Tomasz Wiechniarek jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, posiada licencję trenerską UEFA. Pozostajemy na Zielonej Murawie. Pojawił się promyk nadziei dla Lechii Gdańsk w walce o utrzymanie w PKB Ekstraklasie. Według nieoficjalnych informacji klub ma bardzo duże szanse na odzyskanie 5 punktów odjętych wcześniej za kwestie finansowe. Gdańszczanie przegrali ostatnio z Radomiakiem Radom 1-3 i na 3 kolejki przed końcem sezonu znajdują się tuż nad strefą spadkową. Zespół ma obecnie 38 punktów i tylko 2 oczka przewagi nad Widzewem Łódź. To właśnie z tym rywalem Lechia zmierzy się w najbliższym meczu, który może mieć kluczowe znaczenie dla losów utrzymania. Jak przekazał agent piłkarski Maciej Gałat, na 99% klub odzyska odjęte punkty. Sprawa trafiła do Trybunału Arbitrażowego do Spraw Sportu w Lozanie. Klub nie zgadza się z karą, gdyż wszystkie zaległości finansowe zdążył wypłacić. Jeśli decyzja będzie korzystna, Lechia zyska dodatkowe 5 punktów i awansuje do pierwszej dziesiątki tabeli. Z dorobkiem 403 punktów zrównałaby się z Radomiakiem Radom. Zmieniamy dyscyplinę. Gdynia ponownie stanie się stolicą gimnastyki artystycznej. Od czwartku do niedzieli w Polsat Plus Arena Gdynia odbędzie się prestiżowy turniej Gdynia Rhythmic Stars and Baltic Junior Cup. To największa impreza tej dyscypliny w Polsce. W tym roku do rywalizacji przystąpi około 350 zawodniczek z 25 krajów, w tym także z USA i Kanady. Największe nadzieje kibice wiążą ze startem Liliany Lewińskiej, która należy do światowej czołówki. Jak podkreśla prezes Polskiego Związku Gimnastycznego Leszek Blanik, to zawodniczka łącząca wysoki poziom sportowy z dużą popularnością wśród kibiców. Na macie zobaczymy również zagraniczne gwiazdy, w tym francuskę Helen Karbanow oraz Niemkę Margaritę Kolosow. W rywalizacji nie zabraknie także młodych Polek, wśród nich m.in. Laura Lewińska czy Aleksandra Sadzińska. Zawody to nie tylko sportowa rywalizacja. W ramach Baltic Junior Cup wystartują zawodniczki w różnym wieku, od 8 latek po seniorki. Organizatorzy zapowiadają wysoki poziom i zaciętą walkę o czołowe miejsca. Kulminacją wydarzenia będzie niedzielna gala show, podczas której gimnastyczki zaprezentują widowiskowe układy łączące sport z elementami tańca. Więcej informacji na temat zawodów oraz wszelkich atrakcji można znaleźć na stronie www.gdyniastars.pl. Z gimnastyki przechodzimy do koszykówki. Przed nami decydująca kolejka sezonu zasadniczego Orlen Basket Ligi. Po jej zakończeniu poznamy zarówno pary play-in, jak i ostateczne rozstawienia zespołu w fazie play-off. Jednym z ciekawszych spotkań będzie starcie Anwilu Włosławek z Energą Trefl Sopot. Gospodarze są już pewnie miejsca w strefie play-in i zakończą runę zasadniczą na 7 lub 8 pozycji. To oznacza dla nich 2 szanse na awans do play-off. Z kolei Sopocianie mają zagwarantowane miejsce w czołowej 6, ale wciąż walczą o jak najwyższe rozstawienie. Zwycięstwo może dać im nawet 3. miejsce, natomiast porażka może zepchnąć ich na pozycję od 4 do 6. Ciekawie zapowiada się także mecz Energii Czarni Słupsk z Taurun GTK Gliwice. Choć spotkanie nie wpłynie znacząco na układ tabeli, gospodarze wciąż mają szansę zakończyć sezon na 13 miejscu, jeśli wygrają i przy sprzyjających wynikach innych spotkań. Drużyna z Gliwic jest już pewna 15 lokady. W innym meczu rywal Lotto Twarde, Pierniki, Toruń, Podają, Anwu, Arkę Gdynia. Torunianie zakończą sezon na 12 miejscu.

0: Natomiast Arka ma już pewny udział w play-off, ale wciąż walczy o rozstawienie. Przy korzystnym układzie wyników Gdynia nie mogą awansować nawet na trzecie miejsce, ale w przypadku porażki mogą spaść na szóste. W top trzech miejscach najskuteczniejszych strzelców obecnego sezonu w trzeciej lidze w grupie Gdańsk 2 jest aż dwóch piłkarzy Weekendu Luźno. Z 13 golami na koncie na drugim miejscu jest Piotr Kurbiel. Tyle samo bramek zdobyli jeszcze Kamil Jakubczyk z Lecha 2 Poznań oraz Maciej Rożnowski z Elany Toruń. Kurbiel 12 i 13 gola zdobył w minionym meczu z Pogonią Nowe Skalmierzyce wygranym przez Luźnian 4-3. Taki wynik razem z Damianem Kołtańskim z Polonii Środa Wielkopolska daje im trzecią pozycję w tej klasyfikacji. Liderem najskuteczniejszych strzelców są Michał Kalita z Wdyświecie i Hubert Turski z Floty Świnoujście. Panowie mają na swoim koncie po 14 bramek. Do końca sezonu pozostało jeszcze 5 kolejek. Zmieniamy dyscyplinę. Nocne bieganie wraca do Redy. Już 15 maja odbędzie się 5. edycja biegu parami ze świetlikami. Imprezy, która przyciąga uczestników swoją nietypową formą i klimatem. To wydarzenie rozgrywane po zmroku, gdzie zawodnicy startują w parach, a trasę rozświetlają czołówki biegaczy oraz specjalna oprawa świetlna. Dzięki temu bieg wyróżnia się na tle innych imprez w regionie i tworzy niepowtarzalną atmosferę. Na uczestników czeka ponad 15-kilometrowa trasa z przewyższeniami sięgającymi około 420 metrów. Start zaplanowano na godzinę 21, a limit na pokonanie dystansu wynosi 3 godziny. Zainteresowanie wydarzeniem jest duże. Elektronicznie zapisało się już ponad 150 osób. Biuro zawodów będzie działać dzień wcześniej w Mosir oraz w dniu biegu w Centrum Zawodów w rejonie ulicy Karłowicza. Organizatorzy przygotowali także bogaty program od rozgrzewki i oficjalnego otwarcia przez start biegu aż po dekorację zwycięzców i losowanie nagród. Zmieniamy dyscyplinę. Lekkoatletyczna inicjatywa dla najmłodszych startuje w Lęborku. Miasto dołącza do ogólnopolskiego cyklu czwartki lekkoatletyczne, który odbywa się już w ponad 100 miejscowościach w kraju. Pierwsze zawody zaplanowano na 7 maja na Stadionie Miejskim. Początek o godzinie 16. Kolejne spotkania odbędą się 14, 21 i 28 maja. W rywalizacji wezmą udział uczniowie klas 4-6 podzielone na kategorie wiekowe, osobno dziewczęta i chłopcy. Na młodszych sportowców czekają konkurencje biegowe na dystansach od 60 do 1000 metrów, a także skok w dal i rzut piłeczką palantową. Organizatorami kolejnymi są m.in. UKS 7, UKS 1 Lęborg, Lęborski Klub Biegacza oraz Centrum Sportu i Rekreacji. To już 32. edycja ogólnopolskiego programu, którego finał odbędzie się w czerwcu w Łodzi.
1: Słuchajcie, radia Norda FM.